PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca.

0: Nie najcieplej o poranku w niedzielę. W Suwałkach 6,7 stopnia zaledwie, a najcieplej w tej chwili w Zielonej Górze. I tutaj to najcieplej też jest w cudzysłowie, bo to 14 stopni. No, przyzwyczailiśmy się w ostatnich tygodniach do bardzo wysokich temperatur, więc jeśli zaczynacie swój dzień i właśnie wyszliście na zewnątrz, no to wtedy może to być malutka niespodzianka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście temperatura w ciągu dnia podskoczy i to nawet do 31 stopni na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Tam dziś, czyli na zachodzie i południowym zachodzie najcieplej, w centrum około 26, a najchłodniej około 22 stopni w rejonie Helu, czyli na wybrzeżu tradycyjnie właściwie najchłodniej. Natomiast to, co nam pogoda dziś obiecuje, to bardzo dużo słońca albo niewiele chmur, to w tych gorszych przypadkach. Poza tym bardzo spokojna pogoda, bez upadów, bez burz. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na południu kraju z kierunków wschodnich, a na pozostałym obszarze z kierunków południowych na wschodzie może być zmienny. I sprawdzamy także ciśnienie. Ono jest dość wysokie, 1007 hektopaskali w tej chwili na barometrach w Warszawie prawie. Nie, 1010 hektopaskali, nawet 1011 prawie. Natomiast ono już lekko spada, w południe ma być 1009 i będzie jeszcze spadało, ale ten spadek, jak zapowiadają synoptycy, nie powinien być gwałtowny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po godzinie 6:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik, Ewa Mierzejewska. Mówię wszystkim dzień dobry i zapraszam.

0: Oczywiście przytulanie w tej temperaturze jest jak najbardziej wskazane, no bo ledwo powyżej 10 stopni w niektórych miejscach, a w niektórych, jak na przykład na Suwalszczyźnie, no nawet niecałe 8. Patryk Wydniński razem ze mną, dzień dobry.
1: Dzień dobry, powiało chłodem.
0: Powiało chłodem, tak. No niektórzy mówią, że to bardzo dobrze, bo przynajmniej można odetchnąć pełną piersią po ostatnich upałach.
1: Tak,
0: z tego,
1: na rower
0: co wiem,
1: bardzo dobra temperatura.
0: No właśnie, tak, a nie zmarzłeś?
1: Troszeczkę, natomiast ja dzisiaj w czapce już, więc zmiana przyzwyczajeń tutaj
0: ja
1: bardzo
0: zabraniam,
1: potrzebna.
0: Wiesz, w czapce w sierpniu nie jeździ się, Patryk.
1: No, ale na rowerze, wiesz, przy tym pędzie koniecznie
0: nie,
1: czapka musi być.
0: Może być tylko z daszkiem. Pozwalam ci tylko z daszkiem, bo przywołasz to, czego nie chcemy za wcześnie.
1: Ale daszek, wiesz, uszu nie zasłania. To muszą być uszy jednak.
0: A są takie czapki z daszkiem
1: zaopiekowane.
0: Z nausznikami, wiesz? Pokażę
1: to
0: ci.
1: Muszę zobaczyć.
0: I z wiatraczkiem na górze. Patryk Wydliński będzie dzisiaj sprawdzał dla was sytuację na drogach. Pierwszy serwis drogowy u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my na szczęście nie mamy informacji od służb o niepokojących drogowych zdarzeniach i oby taka sytuacja jak najdłużej nam się utrzymała. Natomiast mamy informacje o zakończonych problemach na trasie 79 Piaseczno-Góra Kalwaria. Wcześniej mieliśmy blokadę drogi po tym, jak zderzyły się 4 samochody osobowe, ale już od godzin wieczornych jedziemy zupełnie płynnie. Uwaga, bo rozpoczął się remont na autostradzie A1 między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi. Mają zniknąć tak zwane fale Dunaju, czyli deformacje nawierzchni, dobrze znane niestety zmotoryzowanym. Natomiast w czasie remontu nie będzie można jechać z prędkością wyższą niż 60 km na godzinę. Na obwodnicy Garwolina w ciągu drogi S17 Lublin-Warszawa rozpoczął się także remont jezdni i tym razem chodzi o trasę do Lublina, bo wcześniej remontowano trasę do Warszawy. Ta w kierunku stolicy jest już gotowa, zatem powinniśmy jechać zupełnie płynnie.

0: Ruch pojazdów w miejscach prowadzonych prac będzie odbywał się w kierunku Lublina jednym pasem. Remont ma objąć także węzły Garwolin Zachód i Garwolin Południe. Na łącznicach węzłów prace będą wykonywane w godzinach nocnych. To ma zminimalizować utrudnienia dla zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak mija wam ten niedzielny, wczesny, jeszcze bardzo wczesny poranek, ale już po wschodzie słońca. Słońce wzeszło o godzinie 5 równiutko, a zajdzie, nie, 5:09, to już niestety coraz później codziennie, a zajdzie 20:13, ciężkie te godziny, więc dzień potrwa jeszcze prawie 15 godzin, więc dobra sytuacja oczywiście, ale mnie już jakoś tak smutno i nostalgicznie już się robi właśnie w tym sierpniu. Jakie plany u was, co robicie, czy kawka, czy śniadanko, czy jeszcze słodkie wylegiwanie się w łóżku, dajcie znać. Nasza aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji.

Kierowca miejskiego autobusu otrzymał aż 30 punktów karnych po tym, jak dopuścił się serii niebezpiecznych wykroczeń drogowych. Doszło do tego w Tarnowskich Górach. Mężczyzna wyprzedzał samochód osobowy na przejściu dla pieszych i na dwóch skrzyżowaniach. Za swoje zachowanie stracił prawo jazdy. Jego sprawą zajmie się teraz sąd. No tutaj bulwersująca sprawa z Tarnowskich Gór, ale Anna Kierowniczka, czyli kierowczyni autobusów miejskich z Warszawy, odwiedzi nas po godzinie 9:00. Będzie o bulwersującej sprawie, ale właśnie ze stolicy.

0: A1 Toruń Most, kierunek Gdańsk. Miłego dnia wszystkim. Jak na razie cisza, spokój na A1, a jadę z Piotrkowa do Gdańska. Pozdrawiam, Tomek z Dużego. PS, telefon jest w uchwycie, a nie w dłoni. I to bardzo ważna informacja, bo do tej wiadomości jest dołączone przepiękne, absolutnie przepiękne zdjęcie od właśnie naszego słuchacza Tomka z Dużego. Takie zamglone słońce na właśnie tym moście. No, absolutnie przepiękny widok o poranku. Bardzo dziękujemy za to zdjęcie. Oczywiście teraz już wyjeżdżamy na trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To zdjęcie naszego słuchacza rzeczywiście wygląda, jakby było jakimś obrazem. No i możemy pogratulować takich umiejętności. No a propos A1, warto przypomnieć, że możliwe są pewne utrudnienia między węzłami Pelplin i Kopytkowo w kierunku Gdańska. Tam ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Równolegle prace między węzłami Warlubie i Nowe Mardze się toczą. Tam też dwoma pasami jedziemy w stronę Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. A poza tym utrudnienia napotkacie w Warszawie, bo zbliża się Święto Wojska Polskiego. Żołnierze zapraszają do wspólnego świętowania 15 sierpnia. A wydarzenia z tym związane zaplanowano w całym kraju, ale szczególny charakter będą miały właśnie w Warszawie, ale też w Gdyni. W Gdyni będzie można podziwiać część morską defilady, a w stolicy zaprezentują się oddziały piesze i zmotoryzowane oraz lotnictwo. Wzdłuż Wisłostrady, gdzie zaplanowano państwowe uroczystości, żołnierze i sprzęt pojawiły się już w sobotnią noc 8 sierpnia, a utrudnienia potrwają do godziny 11. Warto omijać fragment Wisłostrady od mostu Kiri Skłodowskiej do ulicy Gagarina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście nasz słuchacz napisał o tym, że telefon jest w uchwycie, dlatego że zawsze namawiamy was do tego, żeby kiedy kontaktujecie się z nami, żebyście byli przede wszystkim bezpieczni, więc polecamy różne formy kontaktu. Można zadzwonić 22 5.

13 11 11 można właśnie napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Można tam się także nagrać. Tam jest, jak odpalicie naszą aplikację na telefonie, jest taki mikrofonik i właśnie tam można nam nagrać minutową wiadomość. Jeśli wybierzecie właśnie tę słuchaweczkę, to automatycznie połączycie się z tym naszym telefonem 22 513 11 11. Jak naciśniecie kopertę, no to wtedy można oczywiście napisać. No i tak patrzę na te miejsca remontowane, o których mówił Patryk. Na razie tam rzeczywiście bardzo spokojna sytuacja i tych spowolnień nie jest za dużo. Między węzłami Pelplin i Kopytkowo w zasadzie nie widać żadnego spowolnienia. Na dojeździe do węzła w Warlubie jest delikatne, no ale to właśnie wynika z tego, że jeden pas do dyspozycji. No tak się fatalnie w sumie złożyło, że w wakacje akurat na tym bardziej popularnym, w tym bardziej popularnym kierunku te prace są prowadzone i tam jest większe zwężenie niż w przeciwną stronę, no ale w sumie plus jest taki, że jak będziecie wracać, to będziecie mieli do dyspozycji dwa pasy. Trudna sytuacja na jeden, zwłaszcza w weekendy, właśnie na tym odcinku między Grudziądzem a Pelplinem. Tu zawsze polecamy objazd drogą krajową nr 91 albo w ogóle alternatywną trasę S7.

0: Dzień dobry. Napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców Robert. Pozdrawiam Radio Kierowców. Może zajmijmy się pseudoautostradą, czyli A4. Kiedy ktoś zajmie się wreszcie dobudową trzeciego pasa? Przecież ruch jest gigantyczny, a nikt nic z tym nie robi. O co chodzi? To jest przecież najważniejsza droga w Polsce. No i rzeczywiście tak jest. I wielokrotnie o tym już rozmawialiśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No i też niestety w naszych komunikatach drogowych, w naszych wiadomościach drogowych często pojawia się A4, zwłaszcza na tym bardzo wąskim fragmencie między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj ruch od Kostomotów praktycznie codziennie spowalnia. Akurat teraz, oczywiście w weekend, kiedy to natężenie ruchu jest bardzo małe, tutaj jedzie się bez problemów. No A4 jest tutaj zdecydowanie problematyczna. Zresztą przecież przy granicy polsko-niemieckiej fragmenty tej drogi powstały jeszcze w czasie II wojny światowej, więc tutaj też jest taka sytuacja, jaka jest. Czy to się zmieni? Na pewno będziemy pytać się i właściwie wkręcać śrubę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jej rzecznikowi, no bo rzeczywiście nasz słuchacz ma absolutną rację. To jest ogromnie uczęszczana trasa i też właśnie bardzo, bardzo popularna. Jeśli chodzi o A1, to tutaj jeszcze mamy wiadomość od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Tym razem się nagramy. Ten remont autostrady od Grudziądza na północ. W tamtym roku też to trwało. Ja to się tak zastanawiam, no jak już chcemy robić taką autostradę.

0: radę, nie bawmy się w wymianę nawierzchni. 2 czy 3 lata, tak? To już jest ponad rok. A dobrze wiemy, jaki jest ruch w stronę Gdańska, na powrocie tak samo. No mam ten plus, że teraz właśnie jadę w stronę Gdańska i będę wracał, to będę podziwiał. Znaczy się właśnie współczuł tym ludziom, którzy jadą na północ. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, szerokości, mądrych kierowców obok.
1: No i niestety właściwie te korki w takich popularnych wakacyjnych, w czasie takich popularnych wakacyjnych weekendów na A1 są no 100%, gwarancja jest 100%, więc jeśli możecie, to wybierzcie inną trasę.

0: Malina. 10 minut przed godziną 7 ponownie wyjeżdżamy na trasę z Patrykiem Bedlińskim, który sprawdza, czy wszystko na trasach w porządku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście o poranku dosyć dobra drogowa sytuacja. Nie mamy informacji o niczym niepokojącym, natomiast trwają remonty. Trwają prace m.in. na obwodnicy Garwolina w ciągu drogi S17, czyli szerzej patrząc trasy Lublin-Warszawa. Tam rozpoczął się remont jezdni właśnie w stronę Lublina, bo trasa w kierunku przeciwnym do stolicy jest już wyremontowana. Ruch pojazdów w miejscach prowadzonych prac będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma też objąć węzły Garwolin Zachód i Garwolin Południe. Na łącznicach tych węzłów będą wykonywane nocne prace, co ma zminimalizować utrudnienia dla zmotoryzowanych. Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka drogi S19 w Podlaskiem. Chodzi o odcinek Deniski-Haćki. Drogowcy i samorządowcy oddali do ruchu 6,5 km trasy, ważnej dla całego regionu. 6,5-kilometrowy odcinek kosztował ponad 305 milionów złotych. Od Was, drodzy słuchacze, też informacje.
3: Mówicie o tych remontach, należy przypomnieć o remoncie S19. Ciągle ten wylot Rzeszowa w stronę Kraśnika, Lublina, on jest cały czas w remoncie, ten odcinek Jasionka, bodajże Sokołów Małopolskich. A bardzo niebezpieczny jest odcinek 455 km, tam już od Sokołowa bliżej, bo jest bardzo wąsko. Tam maszyny stoją naprawdę przez kilometr.
2: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie. Dodam tylko, że trasa, o której mówi nasz słuchacz, prowadzi z Rzeszowa do Niska, czy patrząc dalej w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskiego Radia.

0: radio.pl.
1: There's the fire. Two, one, zero.
0: To była reklama.

0: Jeśli chodzi o pogodę, to dużo, dużo słońca dziś ma być i już jest w wielu miejscach kraju. Natomiast jest chłodno, no to jest też dobra informacja, że w ciągu dnia ociepli się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na razie nawet chłodniej niż godzinę temu w Ostrołęce 7,5. To jest w tej chwili najchłodniejsze miasto w Polsce. Godzinę temu mieliśmy w Suwałkach chyba 7,6. A najcieplejsze w tej chwili nadal zachód kraju, południowy zachód, Elbląg i Zielona Góra 14. A Elbląg to nie, Elbląg to zupełnie nie tam. Zielona Góra 14,2 i Elbląg. Tu proszę bardzo, wyspa ciepła nagle się zrobiła w Elblągu, a to dość rzadko spotykana sytuacja, bo tam zazwyczaj dość chłodno. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj około 13-14 stopni, chociaż temperatura odczuwalna nieco niższa, 12 w Warszawie w tej chwili, około 10 w Kujawsko-Pomorskim, około 12 w Wielkopolsce, 9 stopni w Świętokrzyskiem, 13 stopni dość ciepło w Małopolsce, chociaż oczywiście na Podhalu dużo chłodniej, bo tutaj 7,7 zaledwie. Jeśli chodzi o południowy wschód, no to mamy około 11-12 stopni na Podkarpaciu i bardzo podobna temperatura, chociaż nieco chłodniej, około 10-9 na Lubelszczyźnie. Jeśli chodzi o to, co termometry pokażą dziś maksymalnie, to będzie to 31 stopni właśnie na zachodzie i południowym zachodzie, czyli na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej, około 26 stopni w centrum, a najchłodniej na wybrzeżu, około 22 stopni w rejonie Helu. Tak jak wspominałam, bardzo dużo słońca, zachmurzenie będzie małe, wiatr też słaby, nie powinien sprawiać się kierowcom żadnych problemów, a jeśli chodzi o ciśnienie, to w południe ma wynieść 1009 hektopaskali i będzie spadało w tej chwili około 1010. No i właśnie lekko, ale właśnie stopniowo spada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Co porabiacie w niedzielę, jakie plany na dziś, czy w trasie, czy stacjonarnie, dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Dzień dobry.

0: Równiutko 10 minut po godzinie 7. 3 razy na godzinę w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Średnio co 20 minut sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Myślę, że w wakacje, gdzie częściej podróżujemy, jest to bardzo ważne. Kolejny raport drogowy u nas, Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba wyjątkowo uważać m.in. na remont autostrady A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo na trasie w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w stronę Gdańska. Równolegle mamy pracę między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. I tu podobna sytuacja, czyli dwoma pasami jedziemy w stronę Łodzi i tylko jednym pasem w kierunku Gdańska. Na remontowanych odcinkach mamy również limit prędkości. Trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Święto Wojska Polskiego zbliża się wielkimi krokami. Żołnierze zapraszają do wspólnego świętowania 15 sierpnia. Wzdłuż Wisłostrady w Warszawie, gdzie zaplanowano państwowe uroczystości, żołnierze i sprzęt pojawiły się już w sobotnią noc 8 sierpnia. Oddziały piesze i zmotoryzowane będzie można zobaczyć m.in. dziś, najlepiej z samego rana, gdy ma ruszyć całość próbnej defilady. Z kolei próba morska zaplanowana jest po weekendzie 11 sierpnia od godziny 15.30 w Gdyni. No a to wszystko niestety wpłynie na przejezdność tych tras. Zaplanowane na weekend próby wojskowe w Warszawie oznaczają właśnie zmiany dla zmotoryzowanych, bo w obrębie treningów oddziałów zostanie zmieniony ruch kołowy. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronie internetowej warszawskiego ratusza. Z dobrych informacji, no na szczęście nie mamy wieści od drogowców o czymkolwiek niepokojącym, zatem poruszamy się płynnie na wszystkich głównych trasach w naszym kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy oczywiście, jak wygląda sytuacja na drogach. Dzięki Wam wiemy i mamy najświeższe informacje. No i tutaj raport drogowy z A1.
3: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Autostrada A1, 106 km na wysokości stacji paliw MOL. 4 auta na marginesie. Zdarzy się na poboczu, tak? No jedno auto się zawinęło o barierki, ale wszystko się skończyło na poboczu, tak? 4 auta stoją. 106 km, kierunek Gdańsk, A1. Pozdrawiam. I trochę wolniej. To nie jest wyścig szczurów, naprawdę.
0: No i także pytam Was o plany niedzielne i kolejny nasz słuchacz ma te plany dość nietypowe.
4: Witam serdecznie Polskie Radio Kierowców. Ja dzisiaj zmierzam do Warszawy.

0: by spełnić swoje marzenia i będę dzisiaj statystował w moim ulubionym serialu Rancho. Trzymajcie za mnie kciuki, pozdrawiam serdecznie. Maciej z Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Oczywiście, Macieju, że trzymamy kciuki z całą mocą. Myślę, że poradzisz sobie świetnie i uważam, że to jest w ogóle świetna sprawa, żeby spełniać swoje marzenia. Czy one są małe, czy one są duże, czy one są abstrakcyjne. Absolutnie to jest nieważne, bo myślę, że satysfakcja zawsze z takiego, no, z takiego dnia, z takiej chwili jest ogromna. 22 513 11 11 to jest nasz numer, czyli numer do Radia Kierowców. Tutaj przyjmujemy zgłoszenia drogowe głównie, a aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, tutaj możecie pisać, możecie się nagrywać i możecie dzielić się swoimi planami na niedzielę. Może akurat ktoś rusza na urlop, a może niestety jest zupełnie odwrotna sytuacja, czyli ktoś będzie z tego urlopu wracał. Dajcie nam znać, oczywiście także, jeśli potrzebujecie sprawdzenia trasy, no właśnie, bo te trasy, zwłaszcza remontowane, mogą nam wyskoczyć w wakacje niespodziewanie, to koniecznie dajcie nam znać, a my chętnie sprawdzimy te trasy dla was, tak żebyście przejechali no, jak najbardziej gładko i bezproblemowo właśnie z punktu A do punktu B, czyli tam, dokąd próbujecie się dostać.

0: Jeśli chodzi o niedzielę rano, zawsze sprawdzamy dla was najświeższe informacje sportowe, no bo zazwyczaj ten weekend obfituje w dużo wydarzeń sportowych. Zazwyczaj to są informacje ze świata motorsportu. No oczywiście Polskie Radio Kierowców, nasi słuchacze często się motorsportem interesują i takie informacje też będą, bo przeniesiemy się na podium Marmy, czyli rajdu rzeszowskiego. To po godzinie 7:30, a na razie będzie o kobietach w sporcie. No bo Katarzyna Niewiadoma, sprawdzamy jak jedzie i idzie jej w Tour de France, oczywiście w tej wersji kobiecej, a to wszystko przez to, że Kasia Niewiadoma wygrała przedwczoraj 7. etap tegoż wyścigu i została liderką no przez chwilę, bo wczorajsze wyniki były troszeczkę inne, o tym za chwilę, ale jeszcze przypomnijmy te piękne chwile z mety 7. wyścigu. Kasia Niewiadoma była bardzo wzruszona, bo to, jak sama powiedziała, jedna z najpiękniejszych chwil w jej karierze.
1: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100% i po prostu coś z tym zrobić, nie tylko zostać w kołach, ale spróbować tak. No i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
0: Tak było w piątek, wczoraj Kasia Niewiadoma była trzecia, a 8. etap wygrała Holenderka Demi Vollering. Co to sprawiło w klasyfikacji generalnej? No właśnie, że to ona została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet, ale Katarzyna Niewiadoma tylko traci, z tego co widzę, 800 sekundy do właśnie Vollering, więc wszystko się może jeszcze zmienić. Dziś ostatni etap kobiecego Tour de France. To jest informacja jedna, a druga jest taka, też oczywiście dotyczy kobiety w sporcie, że Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W meczu 1/8 finału Świątek, która w tej chwili zajmuje 8. miejsce w rankingu WTA, wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Mecz był bardzo zacięty, trwał 2 godziny i 10 minut, a następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegule. Taka sytuacja z Toronto, czyli z drugiej półkuli z Kanady. 23 minuty już prawie po godzinie 7. Jedziemy sobie w niedzielnym rozruszniku. Oczywiście słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Za nami Moje serce Mariki z czasów, kiedy jeszcze była spoko Mariką. To znaczy Marika zawsze jest spoko, ale kiedyś tak się też czasem przedstawiała. 29, no już prawie pół godzinki zostało do godziny 8, więc sprawdzamy co na trasach. Tak jak wspominałam, robimy to co 20 minut i oczywiście sporo tych informacji pochodzi od was, no bo właśnie to wy zazwyczaj jesteście pierwsi na miejscu różnych zdarzeń drogowych. Też widzicie remonty, widzicie gdzie się robi tłoczno, więc oczywiście za te informacje wam bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. A już teraz Patryk Bedliński z kolejnym raportem drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na S1C między tunelem Emilia a węzłem Rajcza. Trwają tam prace na kilometrowym odcinku w stronę Zwardonia i mają się utrzymać do 14 sierpnia. Jedziemy wahadłowo. Po słowackiej stronie tymczasem trwa remont autostrady D3. Roboty realizowane przez słowackiego zarządcę mają trwać do 17 sierpnia. A kierowcy od pewnego czasu mogą już korzystać z nowego fragmentu drogi S19 w Podlaskiem. Chodzi o odcinek Deniski-Haćki. Drogowcy i samorządowcy oddali do ruchu 6,5 kilometra ważnej dla całego regionu trasy. Na obwodnicy Garwolina tymczasem w ciągu drogi S17 rozpoczął się remont jezdni do Lublina. S17 to ekspresówka, którą jedziemy między Lublinem a Warszawą i wcześniej prace były prowadzone na jezdni do stolicy. Trasa w kierunku Warszawy jest już wyremontowana. Ruch pojazdów w miejscach prowadzonych prac na trasie do Lublina będzie odbywał się jednym pasem. Zatem spowolnienia też bardzo tam możliwe. Remont obejmie też węzły Garwolin Zachód i Garwolin Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdybyście potrzebowali sprawdzenia trasy od nas, to oczywiście koniecznie dajcie nam znać. I mamy jeszcze pozdrowienia dla Arkona z Pruszkowa, aby wstał. No mam nadzieję, Pawle, że słyszę.

Jeśli chodzi o aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, to mamy informację od Bondara z Arteona. Jadę z, no i właśnie nie wiem, Kietrza do Rewala S3. Ja tak, jak tam natężenie ruchu, czy są jakieś korki? Już sprawdzam tę trasę, ale nie wiem, czy jest taka miejscowość. Coś tu chyba zobaczymy. Jest. A, proszę bardzo. No, z Kietrza do Rewala S3. I już patrzymy, jak tutaj nasz słuchacz może pojechać. No, czy to jest kawał drogi? To jest kawał drogi. No, ale rzeczywiście S3 jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Natężenie ruchu jest na razie bardzo małe. Tutaj jedyne problemy, jakie widzę, to na samym starcie twojej trasy na wysokości Januszkowic i miejscowości Walce, czyli tuż za Kędzierzynem Koźlem. Tutaj jest fragment z robotami drogowymi. To jest jeszcze droga krajowa numer 45, ale tutaj większych problemów w ruchu nie widać. Natężenie po prostu jest dość małe, więc można jechać bez problemu. No i później fragmenta czwórki, ale tak jak już wspominałam wcześniej i będę się tego na razie trzymać, tutaj też bez żadnych problemów można przejechać obok Wrocławia, no bo właśnie nie trzeba do niego wjeżdżać. No i później S3, a na S3 czysto. Tutaj ja ostrzegam, bo w ciągu dnia niestety rośnie natężenie ruchu między Szczecinem a Goleniowem na fragmencie S3, tym już ostatnim, powiedzmy, nadmorskim, umownie oczywiście. I tutaj wiem i od naszych słuchaczy zresztą to wiemy, że na S3 jest nowy odcinkowy pomiar prędkości. Tutaj kierowcy raz, że nie są do tego odcinka przyzwyczajeni, dwa, że nie do końca zawsze wiedzą, jak w nim się poruszać, w związku z tym zwalniają nadmiernie i to wywołuje niestety spore spowolnienia. Dodatkowo oczywiście mamy ruch wakacyjny, w związku z tym na drodze w kierunku wybrzeża to natężenie ruchu jest dość duże, ale na razie bardzo dobrze ta trasa wygląda, właściwie żadnych spowolnień nie ma, no i oczywiście życzymy ci, Bondarze, jak najlepszej trasy i też jak najszybszej. Warunki do jazdy będziesz miał bardzo dobre, bo dziś nigdzie nie ma padać, w związku z tym ta sytuacja pogodowa sprzyja dzisiaj poruszaniu się i przemieszczaniu się z jednego miejsca w drugie. Obiecywała mi jeszcze informację motorsportową z Marmy, czyli z rajdu rzeszowskiego. No i tutaj niesamowita sytuacja. 35. rajd rzeszowski zakończyła się zwycięstwem Adriana Rzeźnika, który wygrał ten rajd 12 lat po swoim ojcu i został tym samym liderem RSMP, czyli Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń, jadący z Kodą Fabią RS Rally 2, zwyciężyli w Marmie w 35. rajdzie rzeszowskim. To piąta runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, pochodzący z Rzeszowa, czyli w domu. 19-latek objął prowadzenie po pierwszym odcinku specjalnym i nie oddał go aż do mety. Wygrał 5 z 10 rozegranych prób, został najmłodszym triumfatorem w historii tej imprezy i powtórzył sukces swojego ojca sprzed niemal dokładnie 12 lat. Taka sytuacja właśnie z Rzeszowa, a za 8 minut niespełna już u nas wiadomości drogowe.

0: Trasa Międzyrzec Podlaski, Bydgoszcz do sprawdzenia. Dla mnie to po serwisie drogowym, a już teraz wyjeżdżamy z Patrykiem Patyńskim. Ja tylko jeszcze dodam, że jeśli ktoś miał problem z dobudzeniem się, to myślę, że po Metalice i Enter Sandman już tego problemu nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na S7, między węzłami Kielce Jaworznia i Kielce Południe. Osobówka wypadła z jezdni i 4 osoby zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Uważajcie też na A1 na odcinku między węzłem Lisewo na węzłem Grudziądz. Na 106 km tej autostrady osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba i zajęty mamy jeden pas w kierunku Gdańska. A skoro już o A1 mówimy, to warto przypomnieć, że w czwartek rozpoczął się remont pierwszego odcinka tzw. fal Dunaju na A1 w Śląskiem. Problem fal Dunaju dotyczy 16-kilometrowego odcinka między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi. Ze względu na silne pofałdowanie nawierzchni obowiązuje tam limit prędkości do 110 km na godzinę, a miejscami nawet do 80. I w najbliższym czasie limit będzie jeszcze niższy, bo podczas remontu ma być ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i trasa Międzyrzec Podlaski w Telno właściwie, pod Bydgoszczą, nie sama Bydgoszcz. No i tutaj myślę, że spokojnie możecie jechać nasi drodzy słuchacze Tomaszu i Aneto, którzy jadą czarnym wiwarem. Możecie pojechać spokojnie A2 i A1. Nie widzę tutaj większych problemów. Natężenie ruchu na razie także jest małe. Wasza trasa zajmie wam około 4-4,5 godzin. Oczywiście z postojem na pewno więcej. Tutaj jedyny fragment na wysokości Torunia, który jest remontowany. To jest S10, ale tutaj akurat wy nie dojedziecie, bo będziecie raczej od strony Inowrocławia jechać, więc tutaj ominiecie ten fragment. W każdym razie tutaj większych problemów nie widać i tutaj właśnie ten ostatni fragment, czyli 10, to tylko tak informacyjnie mówię o tym, że tutaj 10 jest przerabiana w S10 między Toruniem, a właściwie między Małą Nieszawką a Toruniem właśnie i tutaj jest zwężenie. Natężenie ruchu na razie jest bardzo małe w tym miejscu, więc nie widać większych spowolnień, więc tylko informuję, że po prostu taka sytuacja występuje. A2, A1, żadnych problemów tutaj nie widać. No i oczywiście dla was także szerokości i przyczepności. Gdyby ktoś jeszcze potrzebował sprawdzenia trasy, no to polecam się. Można napisać w aplikacji, można się nagrać, można także dzwonić. 22 513 11 11. Już za chwilę u nas informacje pogodowe.

0: Tom Petty and the Heartbreakers z piosenką All or Nothing wybrzmieli na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jestem bardzo zdziwiona i przed chwilą sprawdzałam, ale to nie jest jednak bondowska piosenka, a spokojnie mogłaby być.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja wiem, że jeśli wyglądacie przez okno, ale jeszcze nie wychodziliście, to myślicie, że jest bardzo ciepło. Nie jest, ale będzie. Taka sytuacja nas zastała w niedzielny poranek. Jest dość chłodno, zwłaszcza w Zakopanem w tej chwili 10 stopni niespełna powyżej zera, ale żeby nie szukać daleko, na przykład w Beskidzie Sądeckim, także około 11, więc dość chłodno. Cały czas 11 na Warmii i Mazurach, na północy Mazowsza, a najcieplej w tej chwili 16 stopni w Świnoujściu. Temperatura podskoczy. Mamy też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla części województwa zachodniopomorskiego, dużej części, o ile nie całego, województwa lubuskiego i części Dolnego Śląska. Tam temperatura podskoczy dzisiaj do 31 stopni i to będzie maksymalna temperatura prognozowana dziś dla obszaru naszego kraju. Około 26 w centrum, a więc przyzwoicie bardzo, ale nie gorąco. I 22 stopnie w rejonie Helu na wybrzeżu najchłodniej. Tak będzie ta temperatura się przedstawiać. No i to, co najważniejsze, bez opadów dzisiaj bardzo dużo słońca i bardzo spokojnie w pogodzie. Odpoczniemy od gwałtownych zjawisk atmosferycznych, czyli od burz i gwałtownych ulew. Ciśnienie też przyzwoite. Myślę, że też nie powinno meteopatom sprawiać się żadnego problemu, bo w południe ma wynieść 1009 hektopaskali i jest zapowiedź od synoptyków, że będzie lekko spadało. W tej chwili 1010,5 jeszcze, więc rzeczywiście widać ten spadkowy trend w ciśnieniu. A jeśli chodzi o kolejne dni, jutro ma być jeszcze dość gorąco, a potem temperatura znów spadnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 8:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i jedziemy sobie do godziny 11:00 w składzie niedzielnym, w składzie rozrusznikowym Patryk Bedliński, Mateusz Dziekoński, Ewa Mierzejewska w kolejności alfabetycznej i zapraszamy Was do komentowania w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jakie macie plany na dziś. Jeśli potrzebujecie pomocy w sprawdzaniu trasy, oczywiście także jesteśmy.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Ruszamy z Olsztyna. Temperatura 16 stopni i pełne słonko na Kaszuby do Kębłowa, czyli kierunek Trójmiasto. Śmigamy na trening z psami. Podrzućcie jak droga. Serdecznie pozdrowienia i dobrego dnia dla ekipy najlepszego perka i słuchaczy. Noga z gazu i szerokości. Maja ze Skody. Już sprawdzę, Maju, te sytuacje i te trasy dla was po serwisie. I Patryk Bedliński już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na drogowe kłopoty. Na A1 między węzłami Lisewo i Grudziądz. Na 106 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i w wyniku zdarzenia jedna osoba jest poszkodowana. Zablokowany mamy też jeden pas w kierunku Gdańska. Rozpoczął się remont pierwszego odcinka tzw. fal Dunaju na A1 w Śląskiem. Ten problem dotyczy 16-kilometrowego odcinka między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi. Nawierzchnia jest silnie pofałdowana, zatem już wcześniej wprowadzono tam limity prędkości do 110, a momentami także do 80 km na godzinę. I jako pierwszy remontowany będzie 3-kilometrowy odcinek w kierunku Gliwic. Ten fragment zaczyna się 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się na wysokości MOP-u do Bieszowice Zachód. Prace mają tam potrwać do końca sierpnia przyszłego roku. Jezdnia A1 w kierunku Gliwic na remontowanym odcinku została zamknięta. Ruch przełożono na nitkę w kierunku przeciwnym i tam kierowcy mają po jednym pasie w obydwu kierunkach. Obowiązuje też limit prędkości. Zwalniamy do 60 km na godzinę. Na S7 też uważajcie wyjątkowo. Między węzłami Kielce-Jaworznia i Kielce-Południe. Osobówka wypadła z jezdni, w wyniku czego aż 4 osoby zostały poszkodowane. Między węzłem Jaworznia a węzłem Kielce-Południe zablokowany jest jeden z pasów ekspresówki w kierunku Krakowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I oczywiście także serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy podróżują w tej chwili na Kaszubę, jadąc od strony Olsztyna. I tutaj żadnych problemów nie przewidujemy. S7 bardzo ładnie wygląda i trzeba ją wybrać raczej, tak mi się wydaje. I ja bym tak pojechała o tej porze, zwłaszcza, że tutaj bardzo dobry ten fragment. Nie widać tutaj żadnych problemów. Na S7 jest remont, ale wcześniej między Olsztynkiem a Nidzicą. O, więc niżej od was wy akurat omijacie ten fragment. S7 bez żadnych problemów można przejechać. No i później tutaj ten ostatni fragment, to już jest oczywiście droga lokalna przez Luzino i tutaj S6 fragment też będziecie jechać, ale tak jak mówię, natężenie ruchu bardzo małe. Wasza trasa jest dość, powiedziałabym, krótka w porównaniu z tymi, które nasi słuchacze dzisiaj pokonują, więc 2,5 godziny, myślę, spokojnie. A mówię o tym ze względu na to, że też myślę, że jak już za 2 godziny będziecie na wysokości S6, gdzie lubi się przekorkować w wakacyjne weekendy ze względu na to, że sporo osób podróżuje nad morze, na wybrzeże, no to będzie cały czas przejezdnie. Oczywiście szerokości przyczepności i tak też jak napisaliście, noga z gazu przyda się również, zwłaszcza, że dziś bardzo dobra pogoda nam się szykuje, a to niestety w statystykach policyjnych od razu widać, w statystykach drogowych, bo wtedy dochodzi do większej niż przy złej pogodzie liczby wypadków i zdarzeń drogowych. Będziemy też za chwilę, za kilka minut sprawdzać.

sprawdzać sytuację turystyczną, bo sporo pożarów, zwłaszcza na południe Europy, to niepokoi Polaków, którzy planują wypoczynek tam. No a przecież niedzielny rozrusznik turystyce poświęcony w części także jest.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: I tak jak mówiłam, sprawdzamy teraz, a właściwie to będzie kilka rad dla turystów w związku z pożarami. No bo właśnie te na południu Europy są, ale też oczywiście w Kanadzie, więc właściwie no, dużo takich sytuacji pogodowych dość niepokojących tego lata. I też już chyba, podobnie jak w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, myślę, że i mieszkańcy, i turyści muszą się niestety przyzwyczajać do takiej sytuacji, bo ze względu na zmiany klimatyczne tych pożarów będzie latem coraz więcej. W każdym razie ta fala pożarów, zwłaszcza na południu Europy, niepokoi niektórych Polaków, którzy właśnie zaplanowali urlopy w tych rejonach. Polska Izba Turystyki przypomina, że sam fakt wystąpienia pożarów czy innych kataklizmów w danym kraju nie oznacza możliwości bezkosztowego odwołania wyjazdu. Mamy do tego prawo, kiedy pożary lub ewakuacje występują akurat w tym miejscu, gdzie wykupiliśmy wycieczkę. Jak tłumaczy przedstawicielka zarządu Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska, jeśli jakiś kataklizm wydarzył się już podczas urlopu, to o wszystko powinien zadbać organizator.
1: Jeśli problem pojawi się w trakcie pobytu, organizator powinien zapewnić turystom odpowiednią pomoc, w tym informacje, organizacja alternatywnego zakwaterowania, oczywiście jeśli jest to konieczne, oraz wsparcie w organizacji powrotu. Gdy powrót nie może odbyć się zgodnie z planem z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma obowiązek pokryć koszty niezbędnego zakwaterowania, co do zasady maksymalnie za 3 noce.
0: Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda, jeśli turysta samodzielnie rezerwował lot czy hotel.
1: Wówczas zastosowanie mają warunki umowy z linią lotniczą, z hotelem lub platformą rezerwacyjną. Nie ma automatycznego prawa do bezkosztowej rezygnacji, chyba że przewidują to regulaminy lub przedsiębiorcy sami wprowadzają specjalne rozwiązania dla klientów.
0: A Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki apeluje do turystów, by kontaktowali się ze swoim tour operatorem na bieżąco przed wyjazdem, a także śledzili komunikaty polskiego MSZ-u.

0: Równiutko pół godziny zostało do godziny 9:00. Oczywiście to u nas oznacza wiadomości drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe kłopoty o tej porze towarzyszą zmotoryzowanym, którzy jadą A1 w kierunku Gdańska. Między Lisewem a Grudziądzem na wysokości Gorzuchowa na 106 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba ma obrażenia i jeden pas jest zablokowany w kierunku Trójmiasta. Na S7 tymczasem problemy pod Kielcami między węzłem Jaworznia a węzłem Kielce Południe. Osobówka wypadła z jezdni, ranne są 4 osoby. Mamy tam zajęty jeden pas w kierunku Krakowa. Ale mamy też dobre wieści, bo chociażby kierowcy mogą od pewnego czasu korzystać z nowego odcinka drogi S19 w Podlaskiem. Chodzi o trasę Deniski-Haćki. Drogowcy oddali do ruchu 6,5 km trasy. Na obwodnicy Garwolina tymczasem w ciągu drogi S17 rozpoczął się remont jezdni, tym razem tej, która prowadzi do Lublina, no bo trasa do Warszawy jest już wyremontowana. Ruch pojazdów w miejscach prowadzonych prac będzie odbywał się tylko jednym pasem. Remont ma też objąć węzły Garwolin Zachód i Garwolin Południe. Na łącznicach tych węzłów prace będą wykonywane nocą, co ma zminimalizować utrudnienia dla zmotoryzowanych. Utrudnieniem mogą być też korki, między innymi w Szaflarach na Zakopiance. Przybywa tam samochodów jadących w kierunku Zakopanego na odcinku między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Natomiast na północy kraju raczej dobra drogowa sytuacja. Nie powinno się korkować chociażby na Półwyspie Helskim. To droga 216, która no niestety potrafi dać się w kość zmotoryzowanym. O tej porze całkiem dobra sytuacja. Nieco gorzej na trasie od Grudziądza do Trójmiasta, czyli A1. Mamy spowolnienia między Nowymi Marzami a Warlubiem. Mamy też niewielkie spowolnienia między Kopytkowem a Pelplinem. To są te odcinki, które zostały objęte pracami drogowców. Mamy zwężenia i stąd w godzinach największego ruchu może się korkować.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w środę najbliższą, nie wiem czy wiecie, będzie zaćmienie słońca i właśnie jak będzie można je bezpiecznie obserwować, o tym powiemy w PRK w Polskim Radiu Kierowców dosłownie za kilka minut.

0: Pozdrawiam całe radio oraz chciałbym zapytać, jak tam ścieżka z Międzywodzia do Dąbrowy Górniczej przez S3 i A4. Pozdrawiam Damian Esti. Po drogi Damianie, z tego co widzę, to sytuacja wygląda bardzo dobrze na twojej trasie. A4 tutaj bez żadnych problemów. Już tutaj sobie odświeżam mapę, żeby pokazywał aktualne natężenie ruchu. Więc tutaj na A4 bez żadnych problemów potem odbijasz na S3 na wysokości Legnicy. I też dobrze ta sytuacja wygląda. Tutaj, tak jak już wcześniej wspominałam, może być tak, że między Szczecinem a Goleniowym, to jest ten fragment między A6 a S3, tam w ciągu dnia, zwłaszcza właśnie w wakacje, tworzą się spowolnienia i korki w dwie strony. Na razie oczywiście ich nie ma. I to jest dobra informacja. Mam nadzieję, że oczywiście jak ty będziesz dojeżdżał do tego miejsca, to także ich nie będzie. Ale no, przestrzegam, że mogą się utworzyć. I jeszcze jedno pozdrowienie. Pozdrawiamy całe PRK. Jedziemy na zlot do Bogu Chwały. 5 Mercedesów i Maluch z wielkiej wyprawy Maluchów 2026. Norbert, Team Kopeć, Klinika Starych Aut. Pozdrawiamy was też i życzymy wam oczywiście szerokości, przyczepności, no i szerokich właśnie tras. No i teraz przechodzimy do informacji, którą obiecywałam. Gdybyście byli zainteresowani, to przypominam o tym, że w najbliższą środę czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie może być zasłonięta nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, to trzeba się oczywiście do tego odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i o ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne, ale te, które trzeba kupić, wcale nie są drogie. I jeśli chodzi właśnie o to zaćmienie, no to tak jak mówiłam i jeszcze raz przypomnę, to jest najbliższa środa, no i właśnie już teraz Karol Wójcicki.
1: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
0: Musimy również pamiętać o odpowiedniej ochronie sprzętu, który będziemy mogli wykorzystać do obserwacji i dokumentowania zaćmienia słońca. Co ciekawe, w bezpiecznej obserwacji pomóc może nam również zwykły kuchenny durszlak.
1: Fotografując czy obserwując słońce przez teleskop, w szczególności musimy zabezpieczyć też nasz wzrok i sprzęt. Takie filtry, nazywane na przykład folią Badera, umieszczamy przed obiektywem, aby jak najbardziej osłabić światło wpadające do układu optycznego. Jeśli nie dysponujemy specjalną folią, warto skorzystać chociażby z pomocy tak zwanej kamery otworkowej. Tu może przydać nam się zwykły durszlak z kuchni, kiedy przez niego będziemy puszczali światło na przykład na jakiś biały ekran albo po prostu na białe prześcieradło. Zobaczymy mnóstwo takich okrągłych kropek, które podczas zaćmienia będą przypominały półksiężyce, które będą odzwierciedleniem aktualnej fazy zaćmienia.
0: A zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę między 19.10 a 19.18, a maksymalna faza nastąpi między 20 a 29, czyli na sam zachód słońca tak naprawdę. W niektórych częściach Europy, między innymi w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca widziane ze starego kontynentu. Co ciekawe, tej samej nocy, czyli po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu, rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy, bo w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.

0: 10 minut przed godziną 9 wyjeżdżamy na trasy i oczywiście sprawdzamy sytuację na drogach. Zresztą w tym sezonie wakacyjnym także sprawdzamy te najbardziej popularne trasy, które prowadzą nad morze czy w góry, żebyście właśnie bez problemów mogli na wasz wypoczynek dojechać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A te popularne trasy to m.in. drogi prowadzące do Trójmiasta. No i właśnie, gdybyście jechali A1 przez województwo kujawsko-pomorskie, to napotkacie problemy między węzłami Lisewo i Grudziądz. Na 106 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów do Gdańska. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. Problemy też między węzłami Cedry Małe i Dworek, czyli na ekspresowej 7C, a konkretnie na 24 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest przez to jeden z pasów do Elbląga. Natomiast na innym odcinku 7, tej ekspresowej, kończą się problemy. Płynnie powinniśmy już jechać między węzłami Kielce Jaworznia i Kielce Południe. Tam wcześniej 4 osoby zostały poszkodowane w wypadku. Auto osobowe wypadło z jezdni i były także utrudnienia na jezdni do Krakowa. To już za nami, ale gdybyście z Krakowa jechali do Zakopanego, to uważajcie na korki między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w okolicach Szaflar na Zakopiance, ponad 2 km za toru. Ruch spowolniony mamy też na trasie wyjazdowej z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Generalnie rzecz biorąc, na północ ze stolicy zwalniamy w Dziekanowie Leśnym. Dobra sytuacja w okolicach Trójmiasta. 20 bez korków, S6 i S7 podobnie. Na trasie Sucharskiego także nie ma na co narzekać. No i warto odnotować, że droga wojewódzka 216 dziś bez korków, przynajmniej na razie, na trasa z Helu przez Jastarnię do Władysławowa, no właściwie bez jakichkolwiek przeszkód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za dosłownie 5 sekund wybije godzina 9. Czy to znacznie wpłynęło na poprawienie pogody, a właściwie na ocieplenie? To sprawdzamy już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bo właściwie poprawiać pogodę dziś nie trzeba. Bardzo dużo słońca w całym kraju. W dodatku bez żadnych gwałtownych zjawisk. Poza ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed upałami. O tym za chwilę. A już teraz sprawdzam obiecaną temperaturę. 13 stopni w Zakopanem. Tutaj najchłodniej i najcieplej w Słubicach 18. No i dzisiaj od tych upałów odpoczniemy. Po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Gorąco dziś będzie wyłącznie na zachodzie, ale nie spodziewamy się opadów, mówił u nas wczoraj, czyli w Polskim Radiu Kierowców, synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 31 na krańcach zachodnich i mamy wystawione ostrzeżenie na upały na województwo lubuskie, południe zachodniopomorskiego i północ województwa dolnośląskiego. W wielu miejscach powinno być bezchmurnie, praktycznie bez opadów.
0: Za to burze i upały spodziewane są prawie w całym kraju jutro. Temperatury wzrosną do 32 stopni. W kolejnych dniach nadejdzie ochłodzenie. Będzie mniej więcej od 23 do 25 stopni. Więc właściwie taki mamy dwudniowy strzał. Dziś gorąco na zachodzie i południowym zachodzie. Te ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, przypomnę, obowiązują w województwie zachodniopomorskim, w części, w tej południowej, w całym województwie lubuskim, a także w północnej części województwa dolnośląskiego. Tak to dzisiaj wygląda. Jeśli chodzi o ciśnienie, to sprawdzamy je oczywiście na koniec. 1011 hektopaskali w tej chwili w Warszawie na barometrach prawie. W południe ma być 1009 i ciśnienie będzie po południu lekko spadało.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 9:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Witamy się z wami w niedzielnym rozruszniku. Oczywiście witamy się z wszystkimi tymi, którzy dopiero do nas dołączyli. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Będziemy razem do 11:00.

0: 10 minut po godzinie 9 wyjeżdżamy na trasy. Patryk Berniński oczywiście na posterunku i to on dla was monitoruje polskie drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem dobre wieści na początek, bo już kończą się problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Lisewo i Grudziądz wcześniej osobówka uderzyła w bariery i jedna osoba została poszkodowana, ale już wszystkimi pasami jedziemy tam w kierunku Gdańska. Natomiast trzeba uważać między węzłami Pelplin i Kopytkowo i między Nowymi Mardzami a Warlubiem. Szczególnie trzeba tam uważać, bo oczywiście ostrożność na każdym odcinku jest wskazana, ale właśnie na tych wspomnianych odcinkach mamy remonty i mamy zwężenia. No to delikatnie mówiąc nie pomaga zmotoryzowanym, którzy A1 jadą od Grudziądza w kierunku Trójmiasta. No a poza tym drogowe problemy cały czas możemy napotkać na S7 między węzłami Cedry Małe i Dworek. 24 kilometr to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery. Jeden z pasów do Elbląga mamy zablokowany. S8 i nowe wieści z tej trasy. Tutaj problemy pojawiły się między węzłami Złoczew i Wieluń na trasie do Wrocławia. 143 kilometr to jest miejsce, gdzie doszło do kolizji samochodu ciężarowego i busa. Jeden z pasów do Wrocławia zablokowany. Na krajowej 8 zwolnimy między Łagiewnikami a Niemczą. Korek mamy na krajowym odcinku 8 niedaleko miejscowości Kietlin. Poza tym korki na Zakopiance przybywa samochodów na wysokości Szaflar i w obie strony zaczęło się korkować na tym odcinku, czyli między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Korkuje się również w Libertowie, zwolnicie dojeżdżając do Krakowa od strony południowej. W Białce Tatrzańskiej na trasie 49, którą jedziemy od Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Targu, też przybywa samochodów. No i nie do końca płynnie na drodze wojewódzkiej 216, która przebiega przez Redę. Tutaj spowolnienie odczują ci, którzy jadą od Płucka w kierunku Trójmiasta.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 9:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i zapowiadana moja rozmowa w sprawie bulwersującej sprawy z warszawskiego ZTM-u, ale zupełnie inny kontekst niż ta sytuacja, o której mówiłam w Tarnowskich Górach. Chodzi o to, że mamy bardzo upalne lato, nie tylko w Warszawie, ale również w Warszawie. No i sytuacja jest taka, że według regulaminu ZTM-u panowie, którzy kierują autobusami, nie mogą nosić krótszych niż długie spodnie, no co oczywiście wpływa na komfort ich pracy, komfort ich jazdy. No i żeby coś zmienić w tej kwestii, ostatnio jeden z kierowców właśnie warszawskiej komunikacji miejskiej założył spódnicę, bo spódnicę można zakładać, w sensie panie mogą zakładać, kierowniczki, spódnicę. No i w takiej formie protestu właśnie taka sytuacja była. No i jak to się skończyło, o tym właśnie już teraz będziemy mówić na naszej antenie. Ze mną jest pani Anna Partyka, Ania kierowniczka, tak znana w internecie, która pracuje właśnie w warszawskich autobusach miejskich, i także jest z nami właśnie wspomniany pan Darek. Dzień dobry, pani Darku.
1: Dzień dobry, witam panie, witam państwa.
0: Tutaj zupełnie niezgodnie z zasadami savoir vivre zacznę od pana, panie Darku, bo tutaj jednak to pana historia dziś, no jakby od tego wszystko się, powiedzmy, zaczęło w takim większym, w takiej przestrzeni medialnej. Proszę opowiedzieć tę sytuację, a przede wszystkim jak to się skończyło?
1: W ramach protestu, jak i również w ramach wsparcia dla kolegów, którzy wiem, że są również odmiennej tożsamości seksualnej, założyłem po prostu spódnicę, którą notabene kupiła mi żona.
0: I to nie była, zacznijmy od tego, że to była naprawdę przyzwoita spódnica, to nie była żadna miniówka, żeby tutaj
1: nie,
0: było
1: nie, nie,
0: coś niezgodnie spódnica z
1: regulaminowa, granatowa, za kolana. Wszystko było tak, jak należy.
0: No właśnie, i co się stało? Jak to
1: I
0: się stało dalej?
1: Na jednym z krańców, tak zwanych, czyli na pętli, zostałem sprawdzony przez kontrolera ZTM-u, który sprawdzał klimatyzację, a w trakcie, gdy wyszedłem na zewnątrz, a z autobusu, zobaczył, że jestem w spódnicy. Niby rozmawiał ze mną bardzo normalnie, bardzo kulturalnie, nic nie zapowiadało jakiejkolwiek kary. Ale po jakimś czasie dostałem telefon z firmy, że zostałem ukarany za to, że jestem w spódnicy. Kara będzie wynosić 250 zł. Tylko że trzeba zaznaczyć również to, że to nie jest kara bezpośrednio nadawana na imienie, na kierowcę, tylko na firmę. Ale wiadomo, że no firma od kogoś musi te pieniądze ściągnąć.
0: Tak.
1: Więc ZTM robi to bardzo sprytnie, że nie nakłada kary bezpośrednio na kierowcę, bo tego zrobić nie może, ale na firmę. I wtedy firma, no wiadomo, że wyciąga konsekwencje z tego powodu.
0: Panie Darku, a teraz pytanie, czy było w ogóle jakieś uzasadnienie tego, jak rozumiem, nie wiem, czy możemy to nazwać mandatem, nie, karą, tak? Czy chodziło o złamanie regulaminu, czy chodziło właśnie o to, że to była konkretnie spódnica?
1: Dokładnie było napisane, że jest napisane, bo to, takie pismo mam, że jestem mężczyzną, jest to dla mężczyzn strój nieregulaminowy. Jak jestem mężczyzną, powinienem jeździć spodnie.
0: I to w długich spodniach, no bo tak jest napisane w regulaminie.
1: Tak,
0: no to teraz jeszcze, panie Darku, pytanie do pana już ostatnie, będziemy zakłócać tej niedzieli. Czy pan zamierza tę karę zapłacić?
1: Nie.
0: No właśnie. No i co tu będzie? I będziemy oczywiście tę sprawę komentować i będziemy ją monitorować także na bieżąco, jak to się wszystko zakończy?
1: Tak, oczywiście. No też trzeba tutaj zaznaczyć, że sprawą zainteresowała się jedna z pań radnych Miasta Stołecznego Warszawy, która wiem, że już, bo tą interpelacja jest, już krąży w internecie, można ją znaleźć.

0: znaleźć. Jest interpelacja w sprawie anulowania przede wszystkim tej kary dla mnie.
1: No i też pewnie na zmianę regulaminu.
0: Żeby było tak, zmiana regulaminu, żeby było zezwolenie na jazdę, jak to chce. Czy w długich spodniach, w krótkich spodniach. Oczywiście no, dopasowując to kolorystykę i estetykę.
1: Jasne.
0: Ale na zasadzie, jeśli ktoś chce jeździć w spódnicy, w krótkich spodenkach czy długich spodniach, że miał do tego wybór.
1: No właśnie, będziemy przyglądać się tej sprawie. Bardzo panu, panie Darku, dziękuję za tę rozmowę. No i trzymam kciuki, żeby to się pozytywnie dla pana zakończyło i żeby żadnej kary absolutnie nie było. No bo jednak okazuje się, że w dzisiejszych czasach przy zmianach klimatu, przy ogromnych upałach, to jest sprawa dość ważka i dość ważna.
0: No tak, tutaj jeśli mogę jeszcze zaznaczyć, że w tym momencie no, my będąc za kierownicą odpowiadamy za bezpieczeństwo ludzi, jak i bezpieczeństwo swoje, tak? No jeśli jesteśmy przegrzani, bądź doznamy udaru cieplnego, no to wiadomo, co się stanie.
1: No właśnie, właśnie o to chodzi i te przepisy w obecnych czasach wydają się dość absurdalne. Pani
0: no,
1: Aniu.
0: No choćby ze względu na to, że no, w innych miastach kierowcom wolno jeździć w Polsce, no wolno jeździć w krótkich spodenkach. No Warszawa no jakoś jest tak dziwnie zabetonowana.
1: No właśnie dziwne to jest, bardzo mnie to dziwi. Pani Aniu, jakie są te przepisy w kontekście pań. Ta spódnica musi być do kolana, za kolano? Jak to wygląda?
2: Szczerze mówiąc, to właśnie od Darka się dowiedziałam, że ma być za kolano. Ja mam taką spódnicę do kolan, oczywiście granatową. Dwie mam takie spódnice. Obie granatowe, obie kupione na jakichś wyprzedażach, bo akurat my nie mamy sortu w firmie dla kobiet. Oczywiście jest do tego przepisowa koszulka i moim zdaniem nie zakłócam nikomu żadnej estetyki.
1: Nie było no tutaj, zresztą żadnych,
2: nie było żadnych skarg. Oczywiście no tutaj regulamin stanowi, że mogę być w tej spódnicy. No i tym bardziej dziwne, że panowie nie mogą być w krótkich spodniach.
1: Tak. Ja zresztą już wczytywałam się w różne komentarze pod tą sprawą, bo sprawa zrobiła się dość głośna i wychodziło na to, że tak jak pani kupuje sobie spódnicę za własne pieniądze, no bo nieprzewidziane są dla kobiet stroje, to też jest troszeczkę absurdalne, no bo kierowczyni w komunikacji miejskiej w całej Polsce, ale w Warszawie jest coraz więcej też.
2: Coraz więcej, tak. Nawet w naszej firmie, która jest mniejsza, to jest jeden z agentów, tak, który też wozi pasażerów. Coraz więcej kobiet. Ostatnio kolejna się przyjęła, także no to by było fajnie oczywiście ten sort
1: to
2: mieć
1: tak
2: też.
1: To tak samo właśnie,
2: ale
1: panowie,
2: tak jak podkreślamy tutaj z Darkiem, absolutnie nie jest to wina firmy, że takie kary są nałożone.
1: Tak. To i właśnie wyczytałam, że panowie, którzy no, chcą jednak jeździć i pracować zgodnie z regulaminem, kupują sobie za własne pieniądze lniane granatowe spodnie, długie oczywiście, no, które no, powiedzmy, że dają większą przepuszczalność powietrza, jest trochę chłodniej, ale jednocześnie cały czas są to długie spodnie.
2: Dokładnie tak, ja też zresztą kupuję sobie długie spodnie lniane, albo chociaż z domieszką lnu, wiadomo, że to są duże
1: nie są,
2: ceny.
1: Tak, to nie są tanie rzeczy.
2: Więc na takie, powiedzmy, dni, kiedy jest tam 22-23 stopnie, ja też często jeżdżę rowerem do pracy, więc wiadomo, że fajnie by było na przykład pojechać w krótkich spodniach i w tych spodniach już zostać, albo zmienić sobie na inne krótkie spodnie, bo też nie wszystkie panie chcą chodzić w spódnicach.
1: Jasne.
2: Więc tak jak tutaj podkreślamy, powinna być ta wolność wyboru.
1: No tak wydaje nam się, że to jest takie logiczne już rozumowanie, zwłaszcza przy takich temperaturach, które przecież, przypomnijmy, w Warszawie przekraczały 37-38 stopni, a przecież w pomieszczeniu, którym jednak jest kabina autobusu, ta temperatura jest coraz wyższa. Co wy myślicie na ten temat? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji. Panu Darkowi już bardzo dziękujemy. Dziękuję również i miłego dnia. A do rozmowy z panią Anią Partyką, czyli z panią Anią Kierowniczką, wracamy po serwisie drogowym.

0: Pół godziny zostało do godziny 9. 9.30 wybiła. Troszkę raportów pogodowych mamy. Tutaj taka złośliwość lekko od Włóczykija, że w Słubicach jakoby nigdy nie było ładnie. W Krakowie na A4 pokazuje 20 stopni. Lecimy na Warszawę. Miłego dnia. Oczywiście, że miłego dnia, ale ja będę się upierać jednak, że w Słubicach jest obecnie najcieplej i na pewno dużo słońca. Dzień dobry, zjazd na Mierzeję Wiślaną na Węźle Nowy Dwór. Bardzo płynnie, temperatura 20 stopni i pełne słońce. Noga z gazu i lewy pas wolny, bo jakoś dziś dużo tempomatów na lewym pasie. Napisała Maja ze Skody, która później jeszcze dodała, że na 24 kilometrze S7 w stronę Elbląga już przejezdnie i bez korków. Lekkie spowolnienie, ale idzie płynnie. Bardzo dziękujemy Maju za te wszystkie raporty i oczywiście zbieramy je w taką jedną całość i prezentujemy średnio co 20 minut na naszej antenie, a konkretnie zajmuje się tym do godziny 11. Patryk Betliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa, o której pisała Maja, to S7 i odcinek od węzła Cedry Małe do węzła Dworek. Przypomnę, że osobówka uderzyła tam w bariery i blokowała jeden z pasów do Elbląga. Tam według informacji od Was już powinno być płynnie, ale nie wszędzie jest dobra drogowa sytuacja, bo na przykład przyda się szczególna czujność między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń na trasie S8. Na 143 kilometrze po kolizji ciężarówki i busa mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Mamy też korki, na przykład na Zakopiance, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem i tutaj zwalniamy w obie strony. Chociażby w okolicach Szaflar zrobiło się tłoczno, ale także na wysokości samego Białego Dunajca, tu bardziej w kierunku Krakowa. Dojazd do Krakowa przez Gaj i Libertów, końcowym odcinkiem Zakopianki też bardzo wyraźnie zwalnia. Przejazd przez Myślenicę podobnie, tyle że w drugą stronę. Gdybyście jechali przez Myślenicę, to korek czeka Was na trasie do Zakopanego. Przejazd przez Białkę Tatrzańską drogą 49 od strony Bukowiny do Nowego Targu też jest już wyraźnie utrudniony. A 49 to trasa równoległa do popularnej Zakopianki. Krajowa 8 korkuje się między Niemczą a Łagiewnikami w Dolnośląskiem. To okolice miejscowości Kietlin. Zwalniamy też bardzo wyraźnie w Redzie na drodze wojewódzkiej 216. To jest ta trasa, którą możemy od Redy jechać w kierunku Pucka czy Władysławowa. A propos Władysławowa, dobra sytuacja na trasie 216 od strony Jastarni i Chałup. To też nieoczywista rzecz, więc warto odnotować, że na tej trasie teraz się nie korkuje. Wyjazd ze stolicy w kierunku północnym, czyli m.in. do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tutaj spowolnienie na podkacie w Dziekanowie Leśnym, czyli można powiedzieć standardowa sytuacja, jak zwykle na tej jeszcze nierozbudowanej siódemce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę wracamy do rozmowy na temat tego, jak powinien według przepisów wyglądać przepisowy strój w warszawskim ZTM-ie.

0: Pani Anna Patyka, albo po prostu Ania Kierowniczka, która prowadzi warszawskie autobusy od 2009 roku, więc już ile to będzie? 17 lat?
1: 18 rok, tak.
0: No właśnie. No i właśnie rozmawiamy sobie poza anteną także o tym, że przecież ten regulamin ZTM-u, no zresztą taki teraz kontrowersyjny, jak się okazało, jest zmieniany co jakiś czas i nie było z tym żadnego problemu do tej pory. Tutaj pani Ania siedząc też wczytuje się w niego bardzo dokładnie, no bo tutaj wyszła nam taka sytuacja, czy jest określona na przykład długość spódnicy. Okazuje się, że nie. Jest określony tylko kolor.
1: Tak, kolor musi być czarny albo granatowy, nie ma tej długości spódnicy. Musimy mieć też buty, jak się okazuje, niesportowe, czarne lub granatowe i koszulę z długim rękawem, przy czym dopuszcza się w okresie letnim z krótkim rękawem, albo koszulkę polo. I to jest w naszym sorcie mundurowym.
0: Oczywiście w odpowiednich kolorach.
1: Tak, musi być koszulka albo biała, albo błękitna.
0: Pani Aniu, jak pani się jeździ obecnie właśnie latem teraz w tych gorących temperaturach? No bo jak domyślam się, a jeżdżę często autobusami i nie zawsze ta klimatyzacja po prostu wydala, można tak powiedzieć, w sensie daje radę, o, to jest może lepsze słowo, no i po prostu jest bardzo gorąco.
1: Tak, jest gorąco, przy czym no, trzeba podkreślić, że zgodnie też z wytycznymi ZTM-u warszawskiego, autobusy będą schładzać temperaturę względem otoczenia o około 3-5 stopni. Więc to też nie będzie tak, jak niektórzy tam pasażerowie z kolei tramwajów zauważyli, że na zewnątrz jest 37 stopni, a wewnątrz tramwaju 23. To też jest zresztą zgodne obniżanie tej temperatury o jakieś 5 stopni z wytycznymi zdrowotnymi, żeby się ludzie nie przeziębili. Natomiast no, my jako kierowcy pracujemy te 9-10 godzin, czasami jeszcze troszkę dłużej i w kabinie no, też mamy obniżone o te 5 stopni, więc siedzimy na fotelach, które są tapicerowane, więc wiadomo, że się człowiek
0: tak poci.
1: W długich spodniach, no panowie niestety, i w takiej pozycji często wymuszonej, w korkach w tygodniu, spędzamy długie godziny. Więc też nie jest tak, że my, prawda, po 20 minutach sobie wstaniemy. Oczywiście to zależy od linii, ale czasami tych przerw po prostu brakuje, żeby się schłodzić, żeby...

0: mieć chwilę, żeby rozprostować nogi, a co dopiero, żeby ta temperatura była dużo lepsza.
1: No właśnie, no i to jest ten problem, który no właśnie nie wypłynął tylko w tym roku, tylko jakoś tak się okazało, że no, zrobił się problem z rzeczy, która powinna być oczywista, bo moim zdaniem w ogóle ta dyskusja jest dość absurdalna. W sensie, żeby w XXI wieku panowie nie mogli, no ja nie twierdzę, że w shortach, nie w bokserkach, tylko po prostu w krótkich spodniach, które, tak jak zresztą podkreślał pan Darek i tu jest pełna zgoda, wpływają absolutnie na jakość jego pracy, komfort i również potencjalnie i pośrednio na bezpieczeństwo pasażerów.
0: Tak, na bezpieczeństwo pasażerów jak najbardziej, bo nie dojdzie do przegrzania po prostu, lub w mniejszym stopniu, no bo to wiadomo, że jak to wygląda, ale też walczymy o zdrowie u panów. Uh-huh. Nie tylko zresztą u panów, bo te stroje, które my mamy, są szyte z materiałów nieprzewiewnych. To jest to, o czym mówiłyśmy, że...
1: Sztucznych materiałów.
0: Ja do dzisiaj pamiętam spodnie sprzed lat, które były z wełny, szyte na lato w poprzedniej firmie, więc to się niewiele się zmienia. Coś tam, domieszka bawełny już się pojawiła, natomiast no, mówimy o strojach, które po prostu odparzają, które mogą powodować problemy z płodnością u panów, po prostu. I o tym też mówiliśmy właśnie do mediów i chcemy to też podkreślić. No a na to już naprawdę ZTM nie może po prostu przymykać oka.
1: No i właśnie to jest teraz pytanie do ZTM-u. Na pewno będziemy jeszcze próbować kontaktować się właśnie bezpośrednio z firmą, żeby zapytać, o co tak naprawdę chodzi i z czym tutaj jest problem, no bo nie właśnie chyba z tym, żeby zmienić jeden paragraf w regulaminie, który jak się okazuje jest przestarzały i nie dostaje do naszych czasów. Bo oczywiście jedna rzecz to temperatura, a druga rzecz, o której zresztą też wspomniał pan Darek, no że przecież pracują ludzie o różnych tożsamościach płciowych, chociażby w komunikacji miejskiej, ale oczywiście także i w różnych innych miejscach. I to też jest ważna sprawa, żeby mogli ubierać się w taki sposób, no, który koresponduje z po prostu ich tożsamością. Jeśli chodzi o to, co będziemy w tej sprawie jeszcze, to będziemy po prostu to monitorować i będziemy sprawdzać, czy są jakieś nowe informacje i właśnie, czy apel pracowników, a także podpisany, jak rozumiem, przez mieszkańców również, da skutek, ale chciałabym też porozmawiać i to już zrobimy po godzinie 10 z panią Anią o tym, no właśnie, jakie są wyzwania też i dla pasażerów, i dla współżycia pasażerów z kierowcami i z kierowniczkami właśnie w czasie takich dużych upałów i jak ta współpraca przebiega, czy to są miłe sytuacje, czy wręcz przeciwnie. O tym porozmawiamy sobie po godzinie 10.

0: Do ostatniej nutki Summer Nights, John Travolta i tutaj musicalowy utwór wybrzmiał na naszej antenie, a już teraz od pierwszej nutki, właściwie od pierwszego słowa, Patryk Bedliński, Serwis Drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przybywa samochodów na głównych trasach, m.in. na autostradzie A1, którą jedziemy od Grudziądza w kierunku Trójmiasta. Między węzłami Nowe Marzy i Warlubie pierwsze spowolnienia, no i potem zwalniamy między Kopytkowem a Pelplinem. A to dlatego, że na jezdni do Gdańska mamy zwężenie, poruszamy się po drugiej jezdni w obie strony. No i niestety w godzinach, gdy jest spore natężenie ruchu, trudno mówić o płynnej jeździe właśnie na tym odcinku drogi. No i niestety na północy kraju bardzo wyraźnie zakorkowała się droga wojewódzka 216, czyli trasa, którą jedziemy z Władysławowa przez okolice Pucka do Redy. Właśnie koło Pucka mamy pierwszy i duży korek, potem nieco mniejszy napotkamy najprawdopodobniej w Redzie. Na południu kraju tymczasem korkuje nam się Zakopianka i zwalniamy zwłaszcza między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w obie strony. To okolice Szaflar. Korkuje się też odcinek blisko Zakopanego, między Białym Dunajcem a samym Zakopanem. Na wysokości Myślenic zwalniamy bardzo wyraźnie w kierunku Zakopanego, a na wysokości Gaju i Liber w kierunku stolicy Małopolski. Ci, którzy jadą od Bukowiny Tatrzańskiej przez Białkę do Nowego Targu, też niestety odstoją swoje, mówiąc potocznie. W Białce Tatrzańskiej droga 49 wyraźnie się korkuje, no i potem wlot do Nowego Targu właśnie z 49 również nie gwarantuje nam w pełni płynnej jazdy. Ruch spowolniony jest na trasie wyjazdowej z Warszawy w kierunku północnym do Nowego Dworu Mazowieckiego, a zwalniamy mniej więcej w Dziekanowie Leśnym. Za nami już problemy między Lisewem a Grudziądzem na A1C, a trwają cały czas utrudnienia na S8 między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń. Kierowcy, którzy jadą w stronę Wrocławia, mają zablokowany jeden z pasów, bo na 143 km ekspresowej 8 doszło do kolizji ciężarówki i busa. Mamy zajęty, przypominam, jeden z pasów do Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Sprawdzamy oczywiście sytuację pogodową na minutę przed godziną 10. Ja tutaj tak odświeżam tę mapę i sprawdzam, czy z biegiem dnia, no bo jak zaczynaliśmy o 6, to było bardzo chłodno. W niektórych miejscach nawet nie było 8 stopni. Sprawdzamy tę temperaturę, czy ona rośnie. Rośnie, to jest dobra informacja. Już w tej chwili 20 stopni w Warszawie. Temperatura odczuwalna jest identyczna jak temperatura nominalna. To się rzadko zdarza, ale dzisiaj praktycznie nie ma wiatru. To też jest bardzo dobra informacja dla kierowców, no bo nie będzie ten wiatr im sprawiał żadnych problemów. 16 stopni w Suwałkach i w Zakopanem. To jest w tej chwili ex aequo dwa miasta na przeciwległych krańcach Polski z najniższą temperaturą, a najcieplejsza Legnica. Tutaj już prawie 21 stopni. No i

0: Właśnie w okolicach Legnicy, Zielonej Góry, Wrocławia, także Szczecina dziś będzie najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura podskoczy do 31 stopni na południowym zachodzie i na zachodzie. Dodam, że wydane jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia, czyli najniższego przed upałem. I to jest właśnie dla województw lubuskiego, części Dolnego Śląska i części Pomorza Zachodniego. 26 stopni w centrum, więc taka optymalna temperatura, myślę, zwłaszcza w porównaniu z tym, co działo się w ostatnich dniach. I 22 mniej więcej na wybrzeżu. Nad morzem dziś będzie najchłodniej. Dużo słońca, właściwie żadnych opadów dziś nie przewidują synoptycy. Ja tutaj też odświeżam sobie co jakiś czas tę mapę z uwzględnieniem opadów. No i nie ma, nie występują po prostu, więc tutaj uspokojenie pogody. O tym zresztą mówił synoptyk IMGW na naszej antenie wczoraj, właśnie mówiąc o tym, że ta pogoda będzie spokojna. Jutro upalnie, a potem znów od wtorku lekkie ochłodzenie, co oznacza około 23-25 stopni, więc też nie najgorzej. Słońca dziś bardzo dużo, bardzo małe zachmurzenie, więc przepiękna pogoda i bardzo sprawiedliwie. Jak Polska długa i szeroka, tak rzeczywiście będzie, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na zewnątrz, czy to rower, czy to pływanie rowerkiem po jeziorze, a może kąpanie się w jeziorze, w basenie, wszystkie te aktywności dziś jak najbardziej wskazane, nawet nad morzem, bo tam temperatura dość taka niska w porównaniu z innymi miejscami w Polsce, ale na pewno nie będzie padało i wiało, więc tutaj warto też z tej słonecznej i bezwietrznej pogody skorzystać. Sprawdzamy na koniec ciśnienie. Ono raczej dziś będzie neutralne. 1009 hektopaskali na barometrach w Warszawie ma być w południe. W tej chwili jest nieco więcej, 1010,5 i po południu ciśnienie ma lekko spadać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minutki po godzinie 10:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Mierzejewska, witam wszystkich tych, którzy dopiero do nas dołączyli i zapraszam do godziny 11:00.

0: 10 minut po godzinie 10 u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, kolejny serwis drogowy i Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na początek drogowego raportu oddajemy głos naszemu słuchaczowi.
3: Dzień dobry, z tej strony kierowca z Dużego. Autostrada A2, kierunek Świecko. 71 kilometr. Krótko przed zjazdem na Zieloną Górę i na Gorzów Wielkopolski, na S3, przed robotami, właściwie na robotach drogowych, wypadek pierwszy i 100 metrów dalej następny. Autostrada całkowicie zamknięta. Pozdrawiam.
2: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie, a rzeczywiście drogowe kłopoty napotkają ci kierowcy, którzy od strony centrum kraju jadą do Świecka, tuż przed połączeniem autostrady A2 z drogą ekspresową S3. I według nawigacji ostatni węzeł przed tym korkiem i przed miejscem z utrudnieniami to zjazd Trzciel. Drogowe kłopoty także na Zakopiance.
4: Na Zakopiance w Myślenicach, to jest za wiaduktem na samym początku drogi ekspresowej w stronę Zakopanego, stoi zepsuty tir na prawym pasie, jest zwężka do jednego pasa, jest dość spory korek, bo duże natężenie ruchu. Policja jest na miejscu, także trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pozdrawiam, Kamcio.
2: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie. No i rzeczywiście mamy korek na Zakopiance w Myślenicach. Tutaj tłoczno jest w kierunku Zakopanego. Natomiast w obie strony zwalniamy bardzo wyraźnie w Szaflarach, czyli między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Kierowcy, którzy jadą od Bukowiny Tatrzańskiej przez Białkę, też napotkają spowolnienie. To w kierunku Nowego Targu, ale już przed samym Nowym Targiem nieco płynniej się zrobiło. Owszem, mamy tam jeszcze korek, ale już jest nieco lepiej niż 20 minut temu. Poza tym kierowcy zwalniają na drodze wojewódzkiej 216. To jest ta trasa, która prowadzi od Władysławowa przez Puck w kierunku Redy. No i te spowolnienia oraz korki mamy od Swarzewa do Pucka, a potem na wjeździe do Redy od strony północnej. Ekspresowa trójka. Tu pojawiły się problemy między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 86 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia i Kołobrzegu. Mamy też informacje od drogowców o zakończeniu problemów na ekspresowej 8 między węzłami Złoczew i Wieluń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o wasze wiadomości, one cały czas spływają. Witam, kochane radyjko, na drodze do domku. Jeszcze tylko 56 godzin i przerwa do piątku, a potem abarot od nowa. To wiadomość od Direksa. Pozdrawiamy Stany Zjednoczone.

0: 17 minut po godzinie 10. Przypominam tym, którzy dopiero teraz włączyli radio, że naszym gościem jest Ania Kierowniczka, czyli pani Anna Partyka, która jest kierowniczką w warszawskich autobusach miejskich, w których już wyliczyłyśmy, że 18 rok pracy jej mija. Więc kupa czasu, kupa też letnich sezonów za panią w pracy. No i teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiały o kilku rzeczach też trochę technicznych, no bo pewnie zdarza się, że prowadzący autobus podchodzą do pani szybki i pukają tam pasażerowie i mówią: za gorąco jest, nie da się coś z tym zrobić.
1: Tak, zdarzają się takie sytuacje rzeczywiście. No my wtedy tłumaczymy, no kierowcy, nie tylko ja, że jaka jest sytuacja, bo zdarza się rzeczywiście, że klimatyzacja jest zepsuta, że czekamy na zamianę autobusu, podmianę wozu, jak my to mówimy, tak, z kierowcami. Bo klimatyzacja musi działać, więc my wtedy sygnalizujemy, ale oczywiście zdarza się taka sytuacja, że musimy jeszcze godzinę na przykład przejechać z pętli do pętli, gdzie będzie możliwość zamiany tego autobusu. Ale też są takie sytuacje, że klimatyzacja działa, schładza o te 5 stopni, ale pasażerowie mimo to otwierają okna.
0: Tak, no to
1: co wtedy,
0: wtedy
1: powoduje
0: sensu.
1: Rzeczywiście to, że to powietrze się dalej nagrzewa. No i jest też ta kwestia, że rzeczywiście jeżeli każde drzwi są otwierane na każdym przystanku, czyli co te 150 metrów, 200, no to też ta klimatyzacja nie będzie wydajna. Bo tak naprawdę no, trzeba by tym autobusem z włączoną klimatyzacją przejechać jakiś naprawdę dłuższy odcinek, żeby było to bardziej odczuwalne. Także zdarzają się takie sytuacje, ale wczoraj kolega jeden mówił, że miał prośbę o to, żeby klimatyzację wyłączyć, bo jest za zimno. Także tak naprawdę
0: no,
1: ciężko
0: dogodzi się. No
1: tak,
0: właśnie, to prawda. No tak, już rozmawiałyśmy też chwilę o tym, że w tramwajach jest zdecydowanie chłodniej, na przykład w Warszawie, co jest w sumie trochę dziwne, dlatego że przecież one mają jeszcze co krótszy odcinek przystanki, prawda? No ale jednak zasilane są zupełnie inaczej. Przypuszczalnie ten silnik nie zasilanie po prostu elektryczne nie produkuje tyle ciepła, co na przykład co generuje silnik spalinowy chociażby w autobusach. Ale właśnie chciałam zapytać, czy pasażerowie, którzy poruszają się właśnie w okresie letnim komunikacją miejską, są bardziej jakoś tam poirytowani tym ze względu na temperaturę, czy raczej no, jakby rozumieją sytuację, no jest lato, musi być gorąco, jak to wygląda? Z pani perspektywy oczywiście.
1: Jest tak, że jednak rozumieją to. Czasami zdarza się taka sytuacja, że widzę kogoś, kto na przykład ma wachlarz i jeszcze się wachluje dodatkowo, albo mają ludzie te wiatraczki takie teraz popularne na twarz i tak dalej. Więc no, to jest taka indywidualna sprawa, czy ten

0: nawiew działa dla każdego tak samo dobrze, ale rzeczywiście no, według różnych tam takich statystyk i wszystkiego, no, dopiero zdrowie ratujemy jakby, jeżeli ta temperatura nie będzie niższa o te 5 stopni, więc jest szansa, że się ludzie nie przeziębią. No ja sama kiedyś w tramwaju rzeczywiście warszawskim się przeziębiłam, kiedy ta różnica była, no myślę, że co najmniej 20 stopni naprawdę, więc działa to jakby w dwie strony. No i też jest kwestia tego, że ten nowszy tabor autobusowy czasami ma lepiej już skonstruowaną klimatyzację. No i też trzeba zwrócić uwagę na to, że kierowca sam tej klimatyzacji nie włącza.
1: No właśnie, to jest bardzo ważna kwestia.
0: Tak, to jest kwestia taka, że ona jest włączana w sezonie letnim przez mechaników. Przy odpaleniu autobusu oczywiście zaświeca się guziczek, że klimatyzacja działa. Natomiast my nie regulujemy temperatury i też nie mamy wpływu, jaka ta wysokość będzie. I tutaj kierowca nic w tej kwestii niestety zmienić nie może. Także tak to wygląda. Przy zamawianiu autobusów po prostu myślę, że producenci mogliby zamontować, co się da, tak? Co chce przewoźnik, co chce ZTM, ale no różnie z tym bywa niestety.
1: No tak, jest jak jest. Oczywiście mamy nadzieję, że ten i tabor, i też przepisy będą szły z duchem czasu po prostu, z czasów właściwie nawet, no bo no, pamiętajmy, że tę rozmowę zaczęliśmy właśnie z panem Darkiem, który został ukarany pieniężnie karą 200 zł za to, że w proteście przeciwko przepisom przestarzałym o tym, że panowie muszą jeździć i prowadzić autobus w długich spodniach, założył spódnicę. No i właśnie ze względu na to, że te temperatury latem są coraz wyższe, te fale upałów są coraz dłuższe też, no wypadałoby, żeby coś w tych przepisach się zmieniło. Za co trzymamy kciuki? Będziemy te sprawy monitorować dla nas tu w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To jest sprawa oczywista, że powinno tak być, że jest prawo wyboru. Bo oczywiście, jeśli ktoś ma taką chęć, taką potrzebę, żeby jeździć w długich spodniach, w pełnym ubraniu, nie ma żadnego absolutnie problemu. I jeśli nie sprawia mu to takiego dyskomfortu właśnie w pracy zwyczajnie, bo to jednak długie godziny.
0: Tak, zgadza się. No ja chciałam podziękować wszystkim mediom za zainteresowanie. Moim obserwującym na blogu, którzy rzeczywiście piszą, popierają ten pomysł. Tylko jeden głos był taki, że się nie zgadza, także naprawdę w innych miastach można tak prowadzić autobusy w krótkich spodniach. Nie ma z tym problemu, to tylko w Warszawie. Także dzięki temu, że Darek zrobił taką prowokację, no udało się to w końcu jakoś nagłośnić.
1: Tak.
0: No i to jest super.
1: No i będziemy, tak jak już mówiłam, będziemy sprawdzać, co w tej sprawie się dzieje i czy właśnie jakieś wiążące decyzje będą podejmowane, oby tak i oby na korzyść panów pracujących w warszawskiej komunikacji miejskiej. Anna Kierowniczka, czyli pani Anna Partyka, była gościem PRK Polskiego Rady Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: pół godzinki przed godziną 11 sprawdzamy, co słychać na drogach. Zresztą robimy to średnio co 20 minut. Dużo informacji, które przekazujemy wam. Mamy też od was i to bardzo ważne źródło informacji. Jeśli chodzi o komentarze właśnie do rozmowy naszej, to są też z panią Anią Kierowniczką, tak zwaną, znaną właśnie pod takim... taką, no nie wiem, ksywką, nikiem, jak to się mówi?
1: Chyba nikiem, jeżeli chodzi o internet, jeżeli chodzi o Instagram.
0: Cały czas to się nie zmieniło, cały czas jest nik. Właśnie pod takim nikiem, w takim razie znaną na Facebooku i w mediach społecznościowych. I te komentarze za kilka minut, a już teraz Patryk Bedliński i serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe kłopoty pojawiły się na autostradzie A2, którą jedziemy od centrum Polski w kierunku Świecka. Mamy zator, ostatni węzeł przed tym zatorem to Trzciel, a szczegóły tego, co tam się dzieje, przekazują cały czas nasi słuchacze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, autostrada A2, kierunek Świecko, tuż przed zjazdem Jordanowo, wypadek, korek około 4 km na chwilę obecną, pewnie będzie rosnąć.
1: Nasz inny słuchacz także ostrzegał przed tą sytuacją na A2.
4: Autostrada A2, kierunek Świecko, 71 km przed zjazdem na Zieloną Górę i na Gorzów Wielkopolski, na S3, na robotach drogowych wypadek pierwszy i 100 metrów dalej następny.
1: Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Trzciel. Przypominam, wyraźnie korkuje się na dwójka między Trzcielem a połączeniem autostrady z drogą ekspresową S3. O Wilku mowa, na S3 też problemy. Tym razem pojawiły się one między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Na 86 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast macie zablokowany jeden pas w kierunku Świnoujścia i Kołobrzegu. Uwaga też na te tworzą się m.in. na Zakopiance, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w obie strony. Tłoczno też między Białym Dunajcem a Zakopanem. Korkuje się także 49, trasa równoległa do Zakopianki. Przejazd przez Białkę Tatrzańską w kierunku Nowego Targu. I to nie jedyny fragment 49 z korkiem, bo także wjazd do Nowego Targu niestety zakorkowany. Przejazd przez Redę i droga wojewódzka 216, tu też napotkacie korek. Korkuje się również 216, którą z Władysławowa jedziemy przez okolice Pucka na południe, czyli między innymi do Trójmiasta. No i okolice Warszawy, tutaj spowolnienie cały czas wyraźne w Dziekanowie Leśnym, czyli na wyjeździe ze stolicy w kierunku północnym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli wy widzicie na swojej trasie jakieś utrudnienia, to koniecznie dajcie nam znać, a my ostrzeżemy innych. Formy kontaktu z nami niezmienne, czyli po pierwsze numer telefonu 22 513 11 11, a po drugie aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Tutaj można nagrywać się i można także do nas pisać.

Aplikacja PLK Polskiego Radia Kierowców. No i tutaj komentarze do naszej rozmowy z Anią Kierowniczką. Taki profil w mediach społecznościowych miała nasza rozmówczyni. Czyli pani Anna Partyka, która pracuje w komunikacji miejskiej w Warszawie od 2009 roku. Fatalna konstrukcja nawiewu klimatyzacji. Tak komentuje Grzegorz z Mazdy. Właśnie to, dlaczego tak kiepsko są chłodzone autobusy komunikacji. W Katowicach solarisy dmuchają mroźnym powietrzem w szyję pasażerów, a taka jazda na przykład pół godziny grozi zesztywnieniem szyi i przeziębieniem. To jest jeden komentarz. No i jeszcze Direx napisał, najlepsza klimatyzacja to była w Ogórkach, i Ikarusach. Otwierało się okno i nie narzekało, a dzisiaj ludziom to się poprzewracało w głowach i tylko umieją narzekać. No właśnie, no to jest w myśl tej sentencji, że jak jest raco, to musi być, jak jest lato, to musi być gorąco, no to rzeczywiście niewiele można zrobić. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście cały czas jest otwarta. 17, no już prawie 16 minut zostało do godziny 11. Jeśli potrzebowalibyście jeszcze, żeby sprawdzić trasę na przykład, taką, z którą się w którą się poruszacie i zamierzacie poruszać, no to oczywiście porozumiecie się z nami w tej sprawie, a my to chętnie dla was sprawdzimy.

0: I dosłownie Patryk Bedliński przyleciał do naszego studia z najświeższymi dla Was wiadomościami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Można by sobie wymarzyć takie latanie nad korkiem, aby go ominąć na przykład na A2, bo tłoczno zrobiło się między Trzcielem a połączeniem A2 z drogą ekspresową S3. Tłoczno jest dla tych, którzy jadą w stronę granicy, czyli do Świecka, na odcinku prawie 6 km. Gdybyście chcieli ominąć korek, to można zjechać oczywiście na Trzciel, ale według informacji naszego słuchacza sytuacja na A2 poprawia się.
3: Dzień dobry, z tej strony Marcin. Korek na A2 już częściowo odblokowany, puszczają jednym pasem.
2: Wielkie dzięki za te informacje. I skoro już o S3 wspominaliśmy dzisiaj, to dodajmy, że na samej trasie S3 między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Rzęśnica zderzyły się dwa pojazdy osobowe. To jest kilometr 86 i zablokowany mamy tam jeden pas do Świnoujścia i Kołobrzegu. Służby potwierdzają, że kończą się problemy na S7 między węzłami Cedry, Małe i Dworek. Wcześniej osobówka uderzyła w bariery i zablokowała jeden pas w kierunku Elbląga. Korkuje się droga wojewódzka 216, którą jedziemy od strony Władysławowa na południe i mijamy chociażby Puck. No to właśnie przed Puckiem na wysokości Gnieżdżewa i Swarzewa już wjeżdżamy w zator. Korkuje się również w Redzie i to jest ta sama droga wojewódzka 216, która biegnie między Puckiem a Trójmiastem. Na południu kraju niełatwa sytuacja na Zakopiance. Zwalniamy bardzo wyraźnie między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w obie strony koło Szaflar. Korki także od Białego Dunajca do Zakopanego i tu w obie strony niestety bardzo powolna jazda. Poprawiło się w okolicach Myślenic na Zakopiance, ale przed Krakowem w Gaju i w Libertowie cały czas bardzo duże spowolnienia. Ruch zwalnia też na trasie 49, którą jedziemy od Bukowiny Tatrzańskiej przez Białkę Tatrzańską do Nowego Targu. W samej Białce, ale też przed Nowym Targiem na Wlocie od południa mamy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: 4 minuty przed godziną 11. Uśmiechamy się do siebie z Piotrem. Dzień
1: tak,
0: dobry.
1: Dzień dobry. A są powody, bo całkiem przyjemna temperatura, oprócz tego słonecznie. Jeżeli planujecie sobie jeszcze niedzielę, to absolutnie nie wahajcie się. Ten dzień trzeba spędzić na świeżym powietrzu. Tak. Najlepiej może nad wodą.
0: Pełna zgoda. Już o tym mówiłam naszym słuchaczom.
1: Tak?
0: Rozmawialiśmy o tym już dzisiaj.
1: Czyli proponowałaś
0: tak.
1: też coś. No dobrze.
0: Ale możesz kontynuować oczywiście i myślę, że to będzie
1: będę,
0: w bardzo dobrym tonie.
1: Będę. Jest niedziela, jest spokój, kochani. Cieszmy się tym. Za chwilę szczegóły, jeśli chodzi o prognozę pogody. A Ewa mówi już.
0: Ja już dziękuję. Do usłyszenia.

0: Bo małe zachmurzenie, więc możemy liczyć na dużo słońca i rosnącą temperaturę. Najchłodniej dzisiaj nad morzem, w rejonie Helu termometry pokażą około 22 stopni. W centrum kraju temperatura sięgnie około 26 stopni. Natomiast zdecydowanie najcieplej dzień zapowiada się na zachodzie i na południowym zachodzie. Dolny Śląsk, ziemia lubuska. Tutaj temperatura może wzrosnąć aż do 31 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Na południu kraju będzie wiał głównie ze wschodu, na pozostałym obszarze z kierunków południowych, a na wschodzie jego kierunek będzie bardziej zmienny. Dobra pogoda na niedzielę, dużo słońca, bardzo ciepło, a miejscami wręcz upalnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Legnicy, 23 stopnie, no i ta temperatura oczywiście jeszcze przez kilka następnych godzin będzie rosła. Najchłodniej w Suwałkach, nieco ponad 17. Piotr Firan, kłaniam się. Najbliższy czas do godziny 17 spędzimy razem. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: No i na zegarze punktualnie godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapowiada się bardzo przyjemny dzień. W całym kraju dominować będzie bezchmurne niebo, albo

0: Siemanko, prosilibyśmy o sprawdzenie trasy Wolsztyn-Krzeszyce przez Łagów, a tak przy okazji Wolsztyn stopni 24, niebo bezchmurne, wiatr słaby. Wszystkim kierowcom życzymy szerokości, przyczepności i spokojnego dnia. Antek z Gryfina i Manik z Fiesty. Jeśli chodzi o trasę, to nie ma większych utrudnień na tej trasie. Całość powinna zająć godzinę 30 minut. Droga Wojewódzka 303, no i S3 także. Tak to wygląda, całkiem przyjemnie. A teraz Kamil Olak i informacje. Siemanko. Drogowe. Dzień dobry,
1: dzień
0: cześć.
1: Dobry, cześć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe problemy w województwie dolnośląskim, na krajowej ósemce między Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Niemczy zderzyły się dwa samochody osobowe i z tego powodu na 77 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Nowe kłopoty także w zachodnio

0: Pomorskiem na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. W Chlebowie zderzyły się 3 auta osobowe i na pierwszym kilometrze tej trasy zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. To nie jedyne problemy na trasie S3, dlatego że od jakiegoś czasu są też problemy między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Rzęśnica. Na 86 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świnoujścia i Koło Brzegu. Nadal sporo aut na Zakopiance pomiędzy Nowym Targiem a Białym Dunajcem, przede wszystkim w okolicach Szaflar, ale także daje się we znaki, jak zawsze o tej porze, remont w kierunku Krakowa na wysokości Gaju i Libertowa. Ruch spowolniony jest także na wyjeździe z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Postoimy w Dziekanowie Leśnym. No i też, jak to latem bywa, na Półwyspie Helskim droga wojewódzka numer 216 z Władysławowa do Redy. Tam więcej aut. Największy zator jest w tym momencie przed Puckiem, a potem już nieco mniej tych aut od Redy. Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 między węzłem Cedry Małe a węzłem Dworek. Przez Kiezmark przejedziemy już bez przeszkód. Problemy były na 24 kilometrze. A po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Elbląga.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my między innymi dzisiaj porozmawiamy sobie może, jeżeli uda nam się, o hulajnogach elektrycznych, które sobie na razie jeżdżą po naszych drogach, a w zasadzie ich użytkownicy korzystają tak jak chcą. Natomiast szykują się zmiany w przepisach. Jakie to zmiany? O wszystkim sobie w szczegółach opowiemy, ale także pytanie do was, czy ten rynek potrzebuje regulacji. W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: A teraz bulwersująca sprawa. Sprawa zniszczonej drogi, no i kara dla rolnika, który zaorał drogę w Gliwicach. Grozi za to nawet do 10 lat więzienia. 60-letni rolnik został zatrzymany na gorącym uczynku po tym, jak ciągnikiem z pługiem celowo zniszczył około 200-metrowe świeżo wylane części asfaltu na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Nagranie tego zdarzenia wywołało lawinę komentarzy. Jak mówi Radiu Katowice świadek zdarzenia, pan Karol, gdyby nie reakcja pracowników budowy, uszkodzenia byłyby większe.
1: Siedziałem sobie, patrzyłem na telewizor, no, nawrócił traktorem, pług zapięty. No, myślałem, chcę oddzielić asfalt od tej drogi, coś takiego, nie, tego pola. Ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. No, jak pojechał, to na środku go pracownicy zatrzymali pod mnie, podeszłem, chciałem go ściągnąć z tego traktora, ale się nie dał. I tak to zostało.
0: Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach Artur Kruczek podkreśla, że straty wynoszą setki tysięcy złotych.
2: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną. Musimy wszystko na nowo sfrezować, dogęścić podbudowę na nowo i na nowo kłaść asfalt.
0: Po incydencie w sieci pojawiły się informacje, że sprawca zdarzenia jest współwłaścicielem drogi. Zdementował to jednak Zarząd Dróg Miejskich. W swoim oświadczeniu podkreślił, że droga w całości stanowi własność miasta. Prokuratura zapowiada zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości i grozi za to od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Rząd bierze się za hulajnogi. Będą nowe restrykcje. Od 1 stycznia przyszłego roku hulajnogi współdzielone będzie można zostawić wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Pozostawienie poza strefą będzie groziło odholowaniem. Tutaj 200 zł za usunięcie plus 50 zł za każdy dzień przechowywania i tutaj koszt ponosi operator. W praktyce operatorzy mogą zablokować możliwość zakończenia wynajmu poza wyznaczonymi punktami. Dodatkowo od 1 kwietnia przyszłego roku w sprzedaży mają pojawiać się tylko hulajnogi, których konstrukcja uniemożliwia fabryczne przekroczenie 20 km na godzinę. Ma to ukrócić nielegalny tuning. Piesi odetchną z ulgą, ale korzystanie z hulajnóg na aplikację może stać się mniej wygodne. Tutaj chodzi o dostępność pojazdów, która prawdopodobnie spadnie. Jaka jest wasza opinia na temat takich rozwiązań? Czy jesteście za, czy przeciw? Czekam na komentarze w naszej aplikacji.

0: Pół godziny do 12 w naszym studiu Kamil Olak ponownie i ponownie sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S3, ale tylko w jednym miejscu pomiędzy węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Rzęśnica. Na 86 kilometrze przejedziemy już bez problemów. Tutaj wcześniej jeden z pasów w kierunku Świnoujścia i Kołobrzegu był zablokowany. Na S3 problemy trwają natomiast między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. W pobliżu Chlebowa zdarzyły się 3 auta osobowe i nadal na pierwszym kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Nie odwołano też utrudnień na Krajowej 8 pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Niemczy zderzyły się 2 auta osobowe i na 77 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Remont na jedynce, jak codziennie niestety, daje się we znaki zmotoryzowanym podróżującym w kierunku Gdańska, ale dzisiaj jest pomimo dosyć wczesnej pory pokaźny korek na wysokości Rulewa. W drugim miejscu, gdzie prowadzone są roboty drogowe, czyli na wysokości Pelplina, powinniśmy przejechać całkiem sprawnie, bo nie ma korka, są jedynie spowolnienia. Korek natomiast na innej trasie prowadzącej w kierunku Trójmiasta to trasa S7. Za Nidzicą prowadzone są roboty drogowe na nitce w kierunku Trójmiasta i na wysokości miejscowości Rączki. Niewielki, ale jednak korek. W Warszawie sprawnie pokonamy trasę S8. Przy wjeździe i wyjeździe z Warszawy Krajową 7 są spowolnienia, ale już w Dziekanowie Leśnym na jezdni w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego około 1,5 km korka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od 1 stycznia prawdopodobnie hulajnogi współdzielone będzie można zostawiać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Oprócz tego będą kary za niedostosowanie się do tych przepisów, ale także będzie zakaz sprzedaży hulajnóg, które można przerobić tak, żeby mogły jechać szybciej. Posłuchajmy komentarza naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Co do tych hulajnóg, tak, i kolejnych tych ograniczeń. Moim zdaniem zero hulajnóg elektrycznych, zero rowerów elektrycznych i tym podobnych. Kiedyś niechcący wszedłem w jeden film, wiadomo, algorytm działa jak działa i na jednym z mediów społecznościowych wskakują mi filmy teraz. To, co się po prostu wyprawia na tym sprzęciem, to nazwą dla ułomnych, bo każdy normalny człowiek będzie używał normalnej hulajnogi, normalnego roweru, nie na prąd, na siłę mięśni. Powinni zrobić całkowity zakaz sprzedaży tego w Polsce. Szkoda tych dzieci naprawdę, bo szpitale będą ich pełne. Jeszcze trochę, a już wiele nie brakuje. Miłego dnia wszystkim.
0: No tak, a propos mediów społecznościowych, no to działa to trochę jak efekt kuli śniegowej, czyli ktoś zobaczy filmik, na którym ktoś inny robi akrobację, no i to bardzo szybko działa na wyobraźni i wiele młodych osób próbuje swoich sił, jadąc właśnie na przerobionej hulajnodze na tylnym kole. To od przyszłego roku nie będzie możliwe ze względu na nowe ograniczenia, jeśli chodzi o sprzedaż urządzeń, które można przerobić tak, żeby jechały szybciej niż jest to dozwolone. Wasze komentarze mile widziane w naszej aplikacji.

0: pytanie, czy lato w takim wydaniu wam się podoba? Po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Ciepło będzie wyłącznie na zachodzie i nie spodziewamy się opadów. O tym mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 31 na krańcach zachodnich i mamy wystawione ostrzeżenie na upały na województwo lubuskie, południe zachodniopomorskiego i północ województwa dolnośląskiego. W wielu miejscach powinno być bezchmurnie, praktycznie bez opadów.
0: Za to burze i upały spodziewane są prawie w całym kraju. Jutro temperatury mają wzrosnąć tylko jutro do 32 stopni, a w kolejnych dniach nadejdzie ochłodzenie do 23 do 25 stopni. Tak to przez najbliższe dni będzie wyglądać. Całkiem letnia umiarkowana temperatura, ale jeszcze, jeżeli ktoś lubi, jutro będzie dość gorąca. 19 minut do godziny 12.

0: 12 minut do godziny 12 komentujemy sprawę uporządkowania rzeczywistości, jeśli chodzi o korzystanie z hulajnóg na wynajem oraz z rowerów elektrycznych, ale też przypominam, szykują się przepisy, które uniemożliwią wprowadzenie na rynek hulajnóg, z których będzie można zdjąć blokadę prędkości. No i mamy odpowiedź na komentarz słuchacza sprzed kilku minut, który to słuchacz mówił o tym, że hulajnogi elektryczne powinny zostać kompletnie wyeliminowane, podobnie jak i rowery, i że każdy powinien wykorzystywać do poruszania się siłę własnych mięśni. No i jest odpowiedź do tej wypowiedzi od innego słuchacza.
1: A proszę pana, ja korzystam z roweru elektrycznego. Jeśli pan kiedyś będzie miał chore stawy, a bardzo lubiał jeździć na rowerze, to polecam panu rower elektryczny. On nie to po to, że on jest elektryczny. Tak, tam trzeba pedałować, ale nie jest po to, żeby wspomagać w jeździe, a nie jechać cały czas na elektryku, jak to jest na przykład w hulajnodze. A rowerem elektrycznym trzeba pedałować, żeby jechać. A tylko elektryka wspomaga w podjazdach pod wzniesienia albo w jakichś innych trudnych terenach. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie naszego słuchacza. A teraz Kamil na miejscu, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe problemy w województwie podkarpackim na Krajowej 77 między Nową Sarzyną a Leżajskiem. W pobliżu miejscowości Jelna motocykl uderzył w sarnę. Jedna osoba, czyli ten motocykl, jest ranny. Motocyklista, przepraszam, wprowadzono ruch naprzemienny z tego tytułu na 89 kilometrze. Trwają kłopoty też na Krajowej 8 między Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. Na

0: 77 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 10 minut do 12. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Na zegarze zbliża się godzina 12, to niedziela, 9 dzień sierpnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura powoli pnie się do góry, ale sprawdźmy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. W całym kraju sporo słońca, niewiele chmur i przede wszystkim bez opadów. Ciepło, choć oczywiście temperatura zależy od tego, gdzie aktualnie jesteście. Najchłodniej nad morzem, w rejonie Helu około 22 stopni. W centrum kraju temperatura dojdzie dziś do 26 stopni, a letnie wartości będziemy mieć na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie termometry pokażą dziś nawet 31 stopni. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś zastanawia się, czy wykorzystać tę niedzielę na spacer, rower, wyjazd za miasto, czy po prostu dłuższą trasę samochodem, to pogoda zdecydowanie mówi warto. A my będziemy z każdą kolejną godziną coraz uważniej patrzeć na to, co czeka nas wieczorem i przede wszystkim jutro. Jeśli chodzi o temperatury aktualnie najwyższe, to cały czas Legnica na pierwszym miejscu, już prawie 26 stopni na Dolnym Śląsku w tym miejscu i najchłodniej

0: i mamy aktualnie w Białymstoku 19,3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale przypominam, cały czas mamy lato i liczymy także, że druga część sierpnia, ale także wrzesień jeszcze przyniosą nam dosyć wysokie temperatury i ci, którzy lubią letnią pogodę, będą usatysfakcjonowani. Jedziemy dalej.

0: Wracając jeszcze na chwilę do prognozy pogody, patrzę sobie teraz na mapę biometeorologiczną i tutaj, jeśli chodzi o większy obszar naszego kraju, w zasadzie zdecydowanie na większości obszaru naszego kraju mamy dzisiaj warunki korzystne i tak będzie przez cały dzień. Jedynie na zachodzie mogą przechodzić w obojętne, no a na południowym zachodzie, gdzie niegdzie tylko z niekorzystnych zmienią się na korzystne. Ale to pewnie ma związek z temperaturą dosyć wysoką, więc niektórzy mogą odczuwać dyskomfort. Moi drodzy, żeby pozbyć się dyskomfortu i przekierować myśli na zupełnie inne rzeczy, to proponuję niedzielną zagadkę, czyli poszukiwanie rozwiązania na podstawie podpowiedzi, które będą się sukcesywnie u nas pojawiać. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś uprzyjemnia drogę, na przykład w wakacyjnym korku. Jeśli chodzi o komunikację, to drogę znacie tekstowo albo głosowo za pomocą naszej aplikacji. To coś uprzyjemnia drogę, na przykład w wakacyjnym korku. Pytanie, co wam przychodzi do głowy, jeśli chodzi o taką podpowiedź, czekam na wiadomości od was. A teraz już mamy prawie 10 minut po godzinie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zwężona. Poruszamy się tam tylko jednym pasem. Trwają też utrudnienia na krajowej 8 na odcinku Łagiewniki Ząbkowice Śląskie. W pobliżu Niemczy na 77 km po zderzeniu dwóch aut osobowych wprowadzono ruch naprzemienny. Na Podkarpaciu problemy cały czas na drodze krajowej nr 77 na odcinku Nowa Sarzyna-Leżajsk. W pobliżu miejscowości Jelna motocykl uderzył w sarnę i tam poruszamy się naprzemiennie na 89 km. Drogowcy odwołali natomiast drugie z utrudnień na trasie S3, to pomiędzy węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Przez Chlebowo zatem przejedziemy już bez problemów. Wcześniej na pierwszym kilometrze po zderzeniu do trzech aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Przypomnę, że odwołano też utrudnienia w drugim miejscu trasy S3 pomiędzy węzłem Szczecina.

0: Dąbia węzłem Rzęśnica w Załomie. Zderzyły się dwa auta osobowe rano i na 86 kilometrze jeden z pasów w kierunku Świnoujścia był na S3 zablokowany, ale także w tym miejscu przejedziemy tą trasą już całą szerokością.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.
5: To coś uprzyjemnia drogę na przykład w wakacyjnym korku. Taka jest pierwsza podpowiedź. Jeśli chodzi o naszą aplikację, to wiecie, jak z niej korzystać. Co to może być? Czekamy. Tekstowo albo głosowo.

0: Wiele osób chce być bardzo blisko plaży, zwłaszcza kiedy pogoda dopisuje, ale niektórzy traktują to bardzo dosłownie. Na przykład w Augustowie pojawiają się samochody zaparkowane na samej plaży. Mieszkańcy alarmują, że wiele osób podjeżdża tam autami niemal pod samo jezioro. Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz zapewnia, że miejskie służby próbują z tym walczyć.
1: Doświadczamy tego co i rusz, mimo znaków zakazu, mimo różnych przeszkód fizycznych. Cały czas obsługa naszych plaż i kąpielisk ma z tym problem. Choćby samochody zaparkowane na plaży przy molo radiowej Trójki. Na piasku, na plaży, metr od wody. Więc to jest nieustanna praca naszych służb.
0: Magdalena Czarniecka z lokalnej policji mówi, że funkcjonariusze mają świadomość tego problemu.
2: Od czerwca policjanci podjęli 6 interwencji na ulicy za rzeczy związanych właśnie z nieprawidłowym parkowaniem. Regularnie prowadzimy tam kontrole i reagujemy na przypadki naruszenia przepisów. Jeżeli kierowca jest na miejscu, zostaje ukarany mandatem karnym. W przypadku jego nieobecności sporządzana jest dokumentacja, a następnie kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu.
0: Problem z wjeżdżaniem samochodem blisko wody jest m.in. na plaży na

0: Na osiedlu Ślepsk. No właśnie, myślę sobie, że więcej jest takich miejsc w naszym kraju, a wystarczyłoby trochę bardziej przygotować się tak mentalnie na mały spacer, a auto zostawić tam, gdzie rzeczywiście są wyznaczone do tego miejsca. No cóż, jeśli chodzi o kierowców, to mają różne pomysły. Na szczęście są też tacy, którzy mają bardzo dobre pomysły. Moi drodzy, nasza zagadka, pierwsza podpowiedź za nami, to coś uprzyjemnia drogę, na przykład w wakacyjnym korku. Posłuchajmy, czy to to.
1: Cześć, Mateusz z tej strony. Próbuję odgadnąć zagadkę i stawiam na radio, a zwłaszcza na Polskie Radio Kierowców, które uprzyjemnia drogę nie tylko w wakacyjnych korkach. Dobrego popołudnia. Pozdrawiam z Poznania. Czołem.
0: Pozdrawiamy Poznań i pozdrawiamy naszego słuchacza, ale no, na razie nie udzielę odpowiedzi, czy to jest dobra odpowiedź, czy niedobra. Jeszcze jeden głos.
2: Witam. Odnośnie zagadki. Ciśnie się na myśl pierwsze, co to radio. Wiadomo, radio nam uprzyjemnia podróż, ale to by było za łatwe. No, to stawiam na nawiew, na klimatyzację. Pozdrawiam, Stanisław z wirtualnej ciężarówki.
0: Ani klimatyzacja, ani nie chodzi o radio. Druga podpowiedź może nieco bardziej rozjaśni sytuację. Możesz mieć to przy sobie, kiedy ruszasz w długą trasę. No i oczywiście te wszystkie rzeczy, które eliminujemy w toku zgadywania, wiadomo, że są także podpowiedzią. 22,5 minuty po godzinie 12.

0: pół godziny do 13. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Szadułki. Na 336 km po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Problemy nadal na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Nie odwołano też utrudnień na krajowej 77 na odcinku Nowa Sarzyna-Leżajsk. W pobliżu miejscowości Jelna motocykl zderzył się z sarną i na 89 km poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast kłopoty na krajowej 8, te pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. To oznacza, że przez Niemcze w obu kierunkach jedziemy wszystkimi pasami jezdni.

0: Nie obowiązywał tam ruch naprzemienny na 77 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Skończyły się też problemy na trasie S3 w obu miejscach, zarówno między węzłem Gryfino a węzłem Klucz, jak i pomiędzy węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Rzęśnica.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To, co się przyjemnia drogę na przykład w wakacyjnym korku, możesz mieć to przy sobie, kiedy ruszasz w dłuższą trasę. Posłuchajmy.
3: Odnośnie zagadki, to może chodzi o osobę towarzyszącą. Osoba, która siedzi obok nas, uprzyjemnia nam pobyt w samochodzie w czasie jazdy, w czasie w korkach i tak dalej. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy jeszcze odpowiedzi Android Auto, a może kawa od Direxa, okulary przeciwsłoneczne od Marzeny i co my jeszcze mamy? Jest dużo odpowiedzi PRK, bardzo nam miło i jest informacja o zatorze w Rusocinie, na bramkach w kierunku Łodzi. Na razie tyle. Trzecia podpowiedź. Czasem korzystasz z tego sam, a czasem razem z pasażerami. O co może chodzić?

0: Są wakacje, pojawiają się też nowe atrakcje, na przykład takie, na których skorzystają mieszkańcy i turyści. Na Bugu w Drohiczynie w okolicach Góry Zamkowej powstaje kładka pieszo-rowerowa. Ma być gotowa w ciągu 2 miesięcy. To inwestycja, która ułatwi przemieszczanie się między dwoma brzegami rzeki, mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
1: Ludzie tak mówią, że chcieliby po takiej kładce. Będzie to kładka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 metra. Natomiast nośność jej będzie pozwalała na, jeżeli będzie trzeba, pojazd ratowniczy będzie mógł przejechać.
0: Wojciech Bożym dodaje, że nowa kładka na Bugu może zachęcić rowerowych turystów do odwiedzenia południowej części województwa podlaskiego.
1: Coraz więcej jest pasjonatów turystyki rowerowej, powstają szlaki. W sumie współpraca instytucji, samorządów sprawia, że da się tą turystycznie nasz rejon uruchomić, można tak powiedzieć, rozpromować, a mówiąc dosłownie, w jedności siła, więc wszystko robimy, żeby nasze piękne Podlasie było coraz bardziej wypromowane, oczywiście, żeby nie było zadeptane.
0: Kładka ma być gotowa w październiku. Inwestycja kosztuje około 9 milionów, z czego 90% pochodzi z rządowego programu Polski Ład. To a propos Bugu i a propos Drohiczyna. A jeśli chodzi o sprawy bieżące, to mamy informację od naszego słuchacza.
2: Witam serdecznie. Pozdrawiam całą redakcję. Chciałbym zgłosić zdarzenie na A2 w kierunku Świebodzina. Kilometr 79, nie wiadomo co to za zdarzenie, już mały koreczek jest, ze 2 kilometry na pewno, albo może nawet i więcej, nie widać, nie słychać nic o służbach ani nic. Pozdrawiam, Robert Cysterny.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje i oczywiście przypominam, że jeśli chcecie ostrzec innych kierowców o utrudnieniach, o wypadkach, to można korzystać z naszej aplikacji właśnie tekstowo albo głosowo. Informacje przesyłamy, my przekazujemy je dalej. 20 minut do 13.
3: Chihuahua. Chihuahua.

A może w zagadce chodzi o klimatyzację, to nasi słuchacze, Marzenka i pozdrowienia mamy od Wójcia Sama i właśnie Marzenki. Bardzo dziękujemy. Nie chodzi o klimatyzację. To coś uprzyjemnia drogę na przykład w wakacyjnym korku. Możesz mieć to przy sobie, kiedy ruszasz w dłuższą trasę. Czasem korzystasz z tego sam, a czasem razem z pasażerami. To są trzy podpowiedzi na razie. Kolejne po godzinie 13 i jeszcze informacja drogowa. Wypadek na A2 w kierunku Berlina przed zjazdem na S3 na węźle Jordanowo. To informacja od Marty. Uważajcie na siebie. 13 do 13.

0: butelka z napojem. To a propos rozwiązania naszej zagadki od przewozów PW. Nie chodzi o butelkę z napojem. Kolejna podpowiedź przed nami, ale najpierw Kamil Olach i informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas na autostradzie A4 są problemy w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W województwie lubelskim problemy z kolei na trasie S12 między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów. W pobliżu Bogucina zepsute auto osobowe na 46 km blokuje jeden

0: pas jezdni w kierunku Radomia. W Pomorskiem nieodwołane utrudnienie na trasie S6. Cały czas są problemy z przejazdem między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Szadułki. Na 336 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest tam prawy pas jezdni w kierunku Łodzi. W Podkarpackiem z kolei problemy utrzymują się na drodze krajowej numer 77 na odcinku Nowa Sarzyna-Leżajsk. W pobliżu miejscowości Jelna motocykl uderzył w sarnę i na 89 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Przypomnę natomiast, że odwołano oba utrudnienia na trasie S3, zarówno to między węzłem Szczecin-Dąbia a węzłem Rzęśnica, jak i pomiędzy węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień na Dolnym Śląsku, na krajowej 8 między Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. Przez miejscowość Niemcza przejedziemy już bez przeszkód. Przestał tam obowiązywać ruch naprzemienny, który wprowadzono na 77 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do godziny 13 i za kilka minut u nas punktualnie o 13 informacje pogodowe.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na drogach raczej spokojnie, nad większością kraju dużo słońca, zachmurzenie niewielkie i bez deszczu. Temperatura również zdecydowanie wakacyjna, około 26 stopni w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nad Bałtykiem chłodniej, szczególnie w rejonie Helu, gdzie planowane jest około 22 stopni maksymalnie. Wiatr nie powinien być dziś dużym problemem. Przeważnie słaby, chwilami umiarkowany, jeśli jesteście właśnie w trasie. Warunki mamy naprawdę dobre. Ale niedziela powoli będzie się przesuwała w stronę wieczoru, a wtedy zacznie się robić ciekawiej. Od zachodu będzie przybywało chmur, a miejscami w nocy może pojawić się przelotny deszcz. Na razie jednak zdecydowana większość kraju może korzystać ze słońca. Warto tylko pamiętać, że jutro pogoda nie będzie już tak spokojna jak dzisiaj.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Patrząc na naszą zagadkę, to coś uprzyjemnia drogę na przykład w wakacyjnym korku. Może mieć to przy

sobie każdy, kiedy rusza w dłuższą trasę. Czasem korzystasz z tego sam, czasem razem z pasażerami. Może sprawić, że nawet kilkadziesiąt kilometrów w korku nie będzie aż tak uciążliwe. To jest czwarta podpowiedź. Sprawdźmy, czy coś się pojawiło nowego. Może GPS potrzebny w korkach od Direxa? Nie. Jedziemy dalej.

0: 10 minut po godzinie 13 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Po tym jak na 140 km zderzyły się dwa auta osobowe w kierunku Zgorzelca, zablokowany jest jeden pas ruchu. Na trasie S5 są kłopoty w Wielkopolsce między węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko. Na wysokości miejscowości Pyszczyn zderzyły się dwa auta osobowe i na 10 km w kierunku Poznania jedziemy zwężoną jezdnią. Kłopoty są cały czas na wysokości Gdańska na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Szadułki. Na 336 km zderzyły się dwa auta osobowe i w kierunku Łodzi zablokowany jest prawy pas ruchu. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na krajowej 77 w Podkarpackiem, zatem odcinek Nowa Sarzyna-Leżajsk pokonamy bez przeszkód. Wcześniej na 89 kilometrze w miejscowości Jelna obowiązywał ruch naprzemienny po tym jak motocykl uderzył tam sarnę. Drogowcy odwołali też utrudnienia na trasie S12 między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów. To oznacza, że przez Bogucin przejedziemy całkiem sprawnie już na

0: 45 kilometrze jeden z pasów w kierunku Warszawy był zablokowany przez zepsute auto osobowe, ale udało się już to miejsce w pełni udrożnić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam. Chciałbym spytać, jak tam droga z Polkowic do Dąbrowy Górniczej. Jadę z wami od rana z Międzywodzia w Zachodniopomorskim i cały czas was słucham. Pozdrawiam serdecznie, Damian Stipo. Popatrzyłem na trasę, Damianie, i za miejscowością Wądroże Wielkie to oczywiście A4. Tam mamy spowolnienie i także ta informacja, o której mówił Kamil przed momentem w serwisie, więc ta A4 jest najbardziej nefralgicznym miejscem. Tam może się dziać różnie, ale będziemy na bieżąco informować, więc koniecznie zostań z nami. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to jest kolejna propozycja rozwiązania.
3: Czy to chodzi o Wi-Fi?
2: Nie chodzi o Wi-Fi, to a propos podpowiedzi, może korzystasz z tego sam, a czasem z innymi pasażerami, może sprawić, że nawet kilkadziesiąt kilometrów w korku nie będzie aż tak uciążliwe. Zupełnie nie o to chodzi. Ktoś jeszcze pisał o kanapce w naszej aplikacji. To także nie chodzi o kanapkę. I czy chodzi o muzykę, to Daniel z Warszawy. To na razie wykreślamy te wszystkie rzeczy. I jeszcze jedna informacja od naszego słuchacza.
4: Cześć, z tej strony Łukasz. Chciałem dać znać kierowcom, którzy mają zamiar wyjechać ze Słupska do Ustki, że trafią na bardzo duże utrudnienia, ponieważ korek rozpoczyna się już w Słupsku pod koniec ulicy Bałtyckiej i ciągnie się aż do samej Ustki, czyli praktycznie 18 km jazdy w spowolnieniu. No, nie bez powodu, ponieważ w Ustce w tej chwili przepiękna pogoda, 25 stopni Celsjusza, tak więc wszyscy wyruszyli na obiad i po obiedzie nad morze. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. A skoro wszyscy, no to jest też gęsto. No i duże spowolnienie na A2 w stronę Świecka. Od 79 kilometra teraz stoimy, pisze nasz słuchacz. No to jedźmy dalej w tych okolicznościach. Przynajmniej niektórzy wyobraźni.

Przedostatni weekend wakacji, moi drodzy, na rynek przed łódzką manufakturą przyjadą samochody elektryczne. Do udziału w New Mobility Experience wielbicieli motoryzacji zachęcają wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek i łodzianin, rajdowy mistrz Europy

0: Mikołaj Mikomarczyk.
1: Tutaj na parkingu manufaktury właśnie będą postawione różne rodzaje, różne wersje i różne modele pojazdów elektrycznych, które będzie można przetestować wraz z profesjonalnymi kierowcami, oczywiście za kółkiem.
2: Zapraszam Was serdecznie, będziecie mogli pościgać się ze mną na symulatorze za kierownicą samochodów wyścigowych czy rajdowych. No i wsiądę też podczas jazd testowych na prawy fotel i postaram się wprowadzić Was w świat elektromobilności.
0: To 21-22 sierpnia przed manufakturą samochody elektryczne i poza pokazem samochodów będzie można odwiedzić stoiska edukacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej, pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taka impreza przed nami. Jeśli chodzi o naszą zgadywankę, czasem korzystasz z tego sam, czasem razem z pasażerami, może sprawić, że nawet kilkadziesiąt kilometrów w korku nie będzie aż tak uciążliwe. Słuchamy.
3: Dzień dobry, tu odnośnie konkursu. Może chodzi o książkę albo o słuchanie podcastu. Pozdrawiam. Radek, Agata, Kazio i Koko.
0: Pozdrawiamy całą wesołą ekipę. Nie chodzi o książki, nie chodzi o podcasty. Kolejna podpowiedź jest następująca. Nie poprawi sytuacji na drodze, ale może poprawić twój humor. To a propos zgadywanki i jeszcze informacja.
4: Witam, witam. Można by dowiedzieć się, co się stało za miejscowością Tuisk na drodze 502, chyba krajówka, bo z której strony by tam nie chciał zajechać w stronę Stegny, wszyscy stoją i to są naprawdę kilkukilometrowe korki.
0: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o północ naszego kraju i miejscowości wypoczynkowe, no to odpowiedź może być jedna albo więcej oczywiście, ale myślę sobie, że to pora obiadowa, po prostu.

0: śpiew morza, białe szumy i ciszę.
1: Duże spowolnienie na A2 w stronę Świecka od 79 kilometra. Teraz stoimy. To informacja od Zbyszka także i druga już w sprawie A2. Pół godziny do 14. Kamil Olak w studiu. Sprawdźmy, co poza tym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A poza tym to drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4P pomiędzy węzłem Kąpy Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. A to oznacza, że na 140 km w kierunku Zgorzelca znów są dostępne wszystkie pasy jezdni. Problemy skończyły się też w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Szadułki. Na 336 km zablokowany był prawy pas w kierunku Łodzi po zderzeniu dwóch aut osobowych. Ale także w tym przypadku udało się to miejsce udrożnić. Trwają tak naprawdę w tym momencie problemy tylko już na trasie S5 pomiędzy węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko w pobliżu Pszczyna. Na 10 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Wyjazd z Warszawy w kierunku Trójmiasta powinien przebiegnąć bez przeszkód, natomiast postoimy w Dziekanowie Leśnym. Tam trwa remont i w związku z tym tracimy znacznie więcej czasu. W przeciwnym kierunku problemy zaczynają się już w Czosnowie. Tam także remont na nitce w kierunku stolicy. Na trasie S17 utrzymują się utrudnienia za Nidzicą na nitce w kierunku Trójmiasta. Prowadzony remont na wysokości miejscowości Rączki jest powodem tych utrudnień, ale to nie jedyne miejsce,

0: w którym kierowcy stoją, ci, którzy jadą w kierunku Wybrzeża. Także na autostradzie A1 w dwóch miejscach trwają remonty, które są powodem utrudnień na jezdni. I tak na wysokości Grudziądza, tuż za Grudziądzem, a w zasadzie na wysokości Rulewa, mamy korek spowodowany pracami drogowymi. I drugie takie miejsce to odcinek pomiędzy Bobrowcem a Nową Cerkwią. Tam również przyda się cierpliwość. A jedynka stoi także w drugim kierunku, w Juszkowie, tuż za wyjazdem z Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie poprawi sytuacji na drodze, ale może poprawić humor. Może sprawić, że nawet kilkadziesiąt kilometrów w korku nie będzie aż tak uciążliwe i czasem korzystasz z tego sam, czasem razem z pasażerami. Może klimatyzacja, Viola i Adam z BMW, nie o to chodzi. Czy chodzi o muzykę? Pozdrawiam, Daniel z Warszawy, także nie. Jeszcze jedna podpowiedź. Kierowca może dzięki temu oderwać myśli od tego, że auta przed nim właśnie znowu się na przykład zatrzymały. O co może chodzić w naszej zagadce dzisiaj? Czekam na odpowiedź w naszej aplikacji.

0: Lato to czas podróży, spontanicznych decyzji i historii, których często nie da się zaplanować. Wracamy do rozmowy z autostopowiczką o podróżowaniu, przygodach po drodze, o poznawaniu nowych ludzi i o tym, dlaczego czasem warto obrać kierunek bez dokładnego zaplanowania trasy. Jak wygląda podróżowanie autostopem latem? Co można przeżyć po drodze? I jakie historie zostają w pamięci na długo? O tym na naszej antenie Robert Killen rozmawiał z Joanną Sarwińską z bloga Stopa się kręci.
1: Ja sama organizuję wyścig autostopowy, najstarszy w Polsce, Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe i z reguły trochę w ramach takiego powrotu do takich tradycji autostopowych ten autostop się reaktywuje, więc na przykład podczas weekendów majowych jest kilka tysięcy osób, które autostopem podróżują.
2: I kto wygrywa ten wyścig autostopowiczów? Myślę, że dziewczyny mają większe szanse.
1: No można powiedzieć teoretycznie, że tak jest, natomiast w naszym wyścigu w tym roku było tak, że pierwsze miejsce zajęła para mieszana, chłopak z dziewczyną, drugie miejsce zajęły dwie dziewczyny, a trzecie dwóch chłopaków.
2: Proszę
1: więc
2: bardzo. Porówno
1: naprawdę, tak, prawie że porówno i dużo zależy po prostu od szczęścia, od tego jak człowiekowi z oczu patrzy, czy to zaufanie się wzbudza, jaką się też ma siłę perswazji i jak można przekonywać kierowcę do tego, żeby z kierowcą gdzieś udać się byle dalej tym autostopem, bo słyszałam takie historie w drodze naszych autostopowiczów, że no, ktoś próbował szczęścia i zapytał kierowcę, czy kierowca go podrzuci. Ten kierowca niezbyt był przychylny, ale autostopowicze zaczęli myć mu auto na stacji benzynowej. No i jednak kierowca się przekonał i zabrał tych autostopowiczów.
2: Czyli tak naprawdę teraz autostopowicze czadują na stacjach benzynowych, a nie zatrzymują w czasie jazdy kierowcy?
1: Myślę, że wciąż obie formy są aktualne, z tym, że coraz więcej mamy dróg ekspresowych, coraz więcej autostrad.
2: I nie można się zatrzymywać.
1: Tak, jest to po prostu też niebezpieczne, więc w sytuacjach...
2: Czyli na mopach, na stacjach
1: benzynowych.
2: Tak,
1: tak. Chociaż zdarzają się sytuacje, że autostopowicz czy kierowca trochę się gdzieś tam zagapi podczas rozmowy i miał zjeżdżać tutaj i nie wysiądzie na tej stacji, nie sprawdzi sobie, a w dzisiejszych czasach możemy sobie bardzo łatwo sprawdzić, gdzie mamy najbliższą stację benzynową.

0: która będzie też dobrze skomunikowana. Czasami komuś się zdarzy zagapić, no i wysiada na tej autostradzie, natomiast nie jest to zalecane, nie jest to bezpieczne i dlatego też autostopowicze mają też tę możliwość po prostu podejścia do kierowcy, porozmawiania chwilę, co wydaje mi się, że jest też takim fajnym pierwszym kontaktem, bo to nie jest tak, że od razu kogoś puszczamy do auta, tylko możemy zamienić kilka słów.
1: Ba, nie tylko po stronie kierowcy jest jakieś ryzyko, po stronie autostopowicza też jest ryzyko, prawda? Więc warto się przynajmniej takim tak zwanym small talkiem przekonać, czy chcemy z tym kimś jechać, czy nie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie. Mhm.
1: Czyli w tych dzisiejszych czasach autostop też jest możliwy, mimo innych form podróżowania. Myślałem, że... Ale dużo osób podróżuje naprawdę po Europie autostopem?
0: W ogóle społeczność autostopowa w Polsce to jest kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: O.
0: W mediach społecznościowych
1: jesteś królową autostopu? Widziałaś się Podróż za jeden uśmiech? Taki serial?
0: Nie widziałam, słyszałam.
1: Nie widziałaś?
0: Nie widziałam go, niestety.
1: Nie. Dobra, to kończymy rozmowę. Tam
0: dobrze
1: jest królowa autostopu.
0: Ale ja nie mam czasu nagrać nie seriali, ja po prostu podróżuję.
1: A w czasie podróży, na przykład jak podróżujesz z jakimś mrukiem, na przykład kierowca, który cię zabrał, nie chce się z tobą porozmawiać sobie z tobą, to co, nie możesz odpalić?
0: A to zapytam, czy na przykład możemy właśnie jakąś muzykę włączyć, bo też za granicą fajną formą takiej kulturowej wymiany jest na przykład włączanie polskiej muzyki kierowcy i pokazywanie i zapoznawanie się. Jak kierowca na przykład włącza jakąś rumuńską muzykę, gdy podróżujemy przez góry, przez trasę transfogarską, to jest w ogóle zupełnie inny wymiar podróży też.
1: Naprawdę? Na trasie transfogarskiej ktoś cię zabrał na autostopa?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: I to był nie super... był to motocyklista?
0: Nie, to była w ogóle para rumuńska i właśnie mieli taką super elektryczną muzykę z takimi ludowymi elementami i po prostu te wrażenia były jeszcze bardziej nie wiem jak powiedzieć, imponujące tak naprawdę.
1: Wzmocnione przez to, że przez krajobraz, który jest za oknami.
0: Tak, tak.
1: No fajna ta trasa transfogarska, rzeczywiście. W pojedynkę podróżujesz?
0: Też. Też podróżuję.
1: I nie boisz się sama?
0: A, to jest bardzo częste pytanie. Zawsze jest jakaś obawa, zawsze jest jakiś lęk, ale też ten lęk powoduje, że człowiek się troszkę bardziej przygotowuje do różnych podróży. Zastanawia się nad różnymi scenariuszami. Na przykład, gdy podróżuje solo, no to często daje znać swoim znajomym, swojej rodzinie, z kim podróżuje, jaki typ rejestracji auta to jest. Albo na przykład, że w ciągu tych kilku godzin powinnam dostać się do tego miejsca. Jeżeli nie będę dawać znać, to mamy jakieś też sygnały alarmowe, ostrzegające. Więc jest dużo takich rzeczy. Nie, jeżeli podróżuję solo autostopem, raczej solo po Europie z innymi kompanami gdzieś tam po krajach azjatyckich podróżowałam, czy po krajach Ameryki Łacińskiej, no to właśnie gdy podróżuję solo, to też nie zawsze jest tak, że zawsze wsiadam, no nie tylko czy solo, czy z kimś, ale nie zawsze trzeba wsiąść do danego kierowcy, tak jak tutaj wspomniałeś, że jest ta intuicja, jeżeli są jakieś sygnały, które powodują, że możemy czuć się niezbyt komfortowo, to po prostu się też do tego auta nie wsiada, mówi się, że czeka się na koleżankę, kolegę, zmieniło się plany.
1: No dobrze, to kolejne trudne pytanie. Czy zdarzyła ci się jakaś taka nieprzyjemna przygoda, że nie wsiadłaś do samochodu, albo już w trakcie, jak jechaliście, to, nie wiem, kierowca coś sugerował, albo zachowywał się nie tak, jak powinien?
0: Tak, no muszę tutaj to też przyznać, że na setki, tysiące w ogóle historii, które miałam, kilka w moim życiu się takich wydarzyło, gdzie wysiadałam z auta, właśnie z uwagi na takie dziwne teksty, może w skrócie powiedzieć, kierowcy. Albo też nie wsiadałam, gdy wyczułam, że kierowca jest pod wpływem alkoholu za granicą. To też tak bywało. Albo w Polsce, gdy poczułam, że kierowca po prostu chyba bierze udział w jakimś wyścigu rajdowym. Okay. Wie pan co? To chyba nie jest na moje nerwy. Ja chyba sobie wysiądę i spróbuję innego transportu. Chociaż w tym momencie, gdy ja zwróciłam na to uwagę, to kierowca trochę zreflektował i jednak zwolnił.
2: No bo jednak chodzi o to, żeby z tej podróży była przyjemność, a nie nerwy niepotrzebne. Kwadrans do godziny 14. Jeśli chodzi o autostop, to nasz konkurs od poniedziałku do piątku między 10 a 13. Bardzo serdecznie zapraszam do naszego konkursu, w którym zatrzymujemy właśnie stopa, no i zgarniamy nagrody. Szczegóły już jutro po godzinie 10:00.

0: Za 10 minut 14 sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy na trasie S5 między węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko. W pobliżu miejscowości Pyszczyn zderzyły się dwa auta osobowe i na 10 kilometrze jeden pas ruchu w kierunku Poznania jest zablokowany. Mamy informację od naszego słuchacza o problemach na drodze wojewódzkiej numer 502 pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Stegną. Nie mamy żadnych oficjalnych informacji od służb, ale patrząc na mapy, rzeczywiście utrudnienie jest, no można śmiało powiedzieć, gigantyczne, bo tam jest prawie 10 kilometrów korka, który zaczyna się na wysokości

0: Żelichowa. Nie ma możliwości ominięcia tego, jeżeli już wjechaliście w tę drogę wojewódzką, bo nawet drogami lokalnymi nie ma, jak mówiąc kolokwialnie, uciec. Dlatego najlepiej, planując podróż w tych okolicach, no, uwzględnić te utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 502. Nadal trwa remont na autostradzie A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Remontowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Prace obejmują 6-kilometrowy odcinek autostrady. Na czas remontu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy mają do dyspozycji 2 pasy w kierunku Łodzi i 1 pas w kierunku Gdańska. Obowiązuje tam też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No, warto zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowania, a także stosować się do tymczasowej organizacji ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasze podpowiedzi nie poprawi sytuacji na drodze, ale może poprawić humor. Kierowca może dzięki temu oderwać myśli od tego, że auta przed nim właśnie znowu stanęły. I jeszcze jedna podpowiedź. Służy do rozgrzewania szarych komórek i pojawia się niemal codziennie w PRK. O co może chodzić? Czekam na odpowiedzi w naszej aplikacji.

0: Na zegarze minęła 14.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W większości kraju dużo słońca, chmur niewiele, a deszczu nie widać. Najcieplej jest na zachodzie i południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej. Temperatura może dzisiaj sięgnąć maksymalnie 31 stopni. W centrum około 26 maksymalnie. Na nad morzem zdecydowanie łagodniej, około 22. Wiatr pozostaje raczej słaby. Również jeśli chodzi o ten aspekt, kierowcy nie powinni dziś narzekać i mieć większych problemów. Jeżeli jednak planujecie jeszcze kilka godzin na świeżym powietrzu albo macie przed sobą powrót z niedzielnego wyjazdu, warto już zacząć myśleć o wieczorze, bo właśnie wtedy od zachodu zacznie przybywać chmur. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie może miejscami przelotnie popadać. Reszta kraju pozostanie spokojna i pogodna, ale jutro sytuacja wyraźnie się zmieni, szczególnie na zachodzie i na północy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Legnicy, 28 stopni, ponad 28 stopni, a najchłodniej aktualnie w Suwałkach, prawie 21. Jeśli chodzi o rozwiązanie naszej dzisiejszej zgadywanki, to mamy tak. Najnowsze podpowiedzi: służy do rozgrzewania szarych komórek i pojawia się niemal codziennie w PRK. I kierowca może dzięki temu oderwać myśli od tego, że auta przed nim właśnie na przykład się zatrzymały z powodu korka. O co może chodzić? Czekam na odpowiedzi w naszej aplikacji.

0: Świat. Już prawie 10 minut po godzinie 14. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Ja tylko przypominam, że nasza aplikacja służy do komunikacji także w sprawie korków, utrudnień, więc jeżeli macie informacje na przykład tego, co wydarzyło się w okolicach Stegny, to będziemy wdzięczni, przekażemy te informacje innym kierowcom. Kamil Olak na miejscu, sprawdźmy aktualne informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S5, województwo wielkopolskie. Tu nadal problemy są między węzłem Gniezno Północ a węzłem Klecko. W pobliżu miejscowości Pyszczyn zdarzyły się dwa samochody osobowe i na 10 kilometrze nadal w kierunku Poznania jedziemy zwężoną jezdnią. Na południu Polski spowolnienia na wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na autostradzie A4. W obu kierunkach na wysokości portu lotniczego Balice, a od strony Rzeszowa tuż za łącznicą z Krajową Siódemką. A na Krajowej Siódemce korek tradycyjnie na wysokości Libertowa. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Prace remontowe uprzykrzają podróż także zmotoryzowanym na trasie S7 w województwie świętokrzyskim. Za Chęcinami w kierunku Miedzianej Góry mamy około 2 km korka. Podobna sytuacja jest też na trasie S7, ale w województwie warmińsko-mazurskim. Za Nidzicą prace remontowe na wysokości miejscowości Rączki i korek zaczyna się już w Załuskach. Nie poprawiła się sytuacja na autostradzie A1 w kierunku Wybrzeża. Nadal za Nowymi Marzami w dwóch miejscach są odcinki z spowolnieniami bądź z korkiem. Pierwsze takie miejsce to Rulewo i aż do miejscowości Warlubie. Tam postoimy. Natomiast drugi odcinek zdecydowanie dłuższy. Tutaj utrudnienia zaczynają się w Bobrowcu i kończą dopiero w Nowej Cerkwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie

0: Przejedziemy podczas audycji, a po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.

21 minut po godzinie 14. Polskie Radio Kierowców. No właśnie, nie tylko przyjemne sytuacje, zdarzają się także na drogach sytuacje nieprzyjemne, jak na przykład wypadki, które niestety pozostawiają po sobie u niektórych nie tylko fizyczne obrażenia, ale również silne emocje i wspomnienia. Strach, szok, poczucie bezradności czy stres mogą pojawić się zarówno u osoby, która brała udział w wypadku, jak i u świadka. No, o tym, jakie doświadczenia wpływają na psychikę, jakie reakcje są naturalne i kiedy

0: Warto szukać pomocy. Rozmawialiśmy z psycholożką Kingą Rochalą.
1: To zależy bardzo od tego, jaki kto ma w sobie wgląd, bo czasami ludzie mówią tak, a mi to nic nie zrobiło, albo mi to nic nie robią, takie obrazy. To nie jest prawdą, bo to zawsze zostawia jakiś ślad, więc przeróżne emocje towarzyszą, od lęku, po strach, po współczucie, jakieś przerażenie, przygnębienie, czasami też złość może się pojawić, ale na początku w ogóle, jak sobie myślę, w takiej sytuacji często dochodzi do takiego przerażenia. Jest to taki moment dużego szoku, jak tutaj za chwileczkę pewnie porozmawiamy o tych fazach żalu po stracie, który też się pojawia w kontekście właśnie zdrowia, czy to kogoś bliskiego, to jest bardzo wiele też lęków w tym wszystkim i przerażenia, ale czasami też moment takiego zaprzeczenia, mnie to nie dotyczy, tak, jeżeli dzieją się jakieś takie sytuacje, aczkolwiek zależy też wiele od wrażliwości danej osoby, od też poziomu tak naprawdę, jaki ma być może z doświadczeń takich swoich terapeutycznych czasami, czy potrafi nazwać emocje, bo wiele osób nie potrafi tego nazwać i ta czasami może być to rzeczywiście trauma, czasami może być to coś, co nie nazwiemy traumą przez takie wielkie, tylko może być to mniejszym doświadczeniem, nie ujmując temu, ale też będzie ono znaczące w tym naszym życiu, więc na pewno należy się temu poprzyglądać, ponieważ to, jeżeli my nawet mówimy, mi to nic nie zrobiło, to zostaje zapisane w naszym ciele. Ta reakcja, która jest i ona potem przy różnych sytuacjach, które mogą się z tą sytuacją kojarzyć, ona może te emocje i reakcja z ciała może być dokładnie taka sama jak w tym momencie, kiedy dostrzegliśmy to, ten wypadek, to zdarzenie, kolizję, no, ale no wypadek, kiedy już w ogóle mówimy na przykład o wypadku śmiertelnym, no to jest często naprawdę z ogromną traumą. Wiele osób dostaje takiego, jest taki moment zamrożenia, że nawet nie wiadomo, co się dzieje i ciało zapamiętuje, nawet w danym momencie nie można nazwać tych emocji, bo nie ma do nich dostępu. Dopiero potem można to nazwać i w tej fazie zamrożenia właśnie takiego szoku, który jest, bardzo wiele się dzieje, co jest na początku niedostrzegane. Osobowość, temperament, w jaki sposób sobie radzi z takimi trudnymi sytuacjami w życiu, czy rzeczywiście bardzo mocno one rezonują i one są u danego człowieka, czy radzi sobie dość szybko, bo ma wiele zasobów do tego, ale na pewno nie można tego zbagatelizować, tak? Jak nawet mówimy o sytuacjach, gdzie jesteśmy świadkami, czy ktoś widzi, patrzy, doświadcza tego, no właśnie jak to jest, jak mówimy o tym syndromie takim właśnie, takiej rozproszonej odpowiedzialności, że nikt nie pomaga, bo wszyscy liczą na to, że ktoś pomoże, tak? I to jest bardzo częste. Ale tutaj wynika to też z wielu kwestii. Wiele czynników się na to nakłada, bo niektórzy boją się, niektórzy po prostu nie wiedzą, co mają zrobić, ale też ważne jest jednak reagować, żeby w sposób taki, no, nauczyć się jakoś tak dostrzegać to, co się dzieje i poprosić kogoś o pomoc, zadzwonić, wezwać służbę. Coś, co okazuje się, że czasami, no, jest mnóstwo gapiów, a nikt nie reaguje i nikt nie dzwoni. Jak się okazuje, ktoś pyta, ktoś zadzwonił po służby, no i okazuje się, że nikt nie zadzwonił, bo każdy ma fazę takiego właśnie szoku, zaprzeczenia, czasami też ciekawości takiej, tak? Więc wiele, wiele tutaj znowu czynników.
0: Do rozmowy z ekspertką wrócimy, bo to ważny temat i na pewno taki, do którego warto wracać, ale także myślę sobie o tym, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy zupełnie po wypadku przechodzimy do porządku dziennego i zupełnie nie wiemy, dlaczego reagujemy albo zaczynamy reagować na określone sytuacje w nieco inny sposób niż zwykle. Ważny temat, który jeszcze się pojawi w tej godzinie u nas, teraz 26 po godzinie 14. Za kilka minut sprawdzimy, co dzieje się na drogach.

0: Pół godziny do 15. Za chwilę Kamil opowie o tym, co się dzieje na drogach w całym kraju, ale najpierw informacja od naszego słuchacza.
1: Jakby ktoś jechał do Niemiec, to granica w Jędrzychowicach generalnie nie ma dużego korka, bo nieraz tutaj co jest zjazd na Jędrzychowice, to już wszystko stało. Na razie nic nie stoi, normalnie jest przejezdne, także myślę, że można jechać śmiało. Szerokości dla wszystkich, pozdrawiam, Kamcio.
0: Pozdrawiamy Kamcia i jednocześnie zwracamy się ku naszemu Kamciowi w celu sprawdzenia, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To nie będzie łatwe zadanie, Piotrze, po takim zapowiedzeniu, ale spróbujemy. Trasa S5 między węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko. Na 10 kilometrze nadal są problemy z płynną jazdą, bo w okolicach miejscowości Pyszczyn zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze jedziemy już bez problemów. Podobnie jak trasą S6 między węzłem Gdańsk-Kraczemki a węzłem Gdańsk-Szadułki. Trasa S12. Tutaj skończyły się problemy między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów. Problemy były konkretnie w Bogucinie. Na 45 kilometrze zepsute auto osobowe blokowało jeden pas jezdni w kierunku Radomia, ale tutaj też jedziemy bez większych przeszkód. I jeszcze przypomnienie z województwa podkarpackiego. W całości przejezdna jest Krajowa 77 na odcinku Nowa Sarzyna-Leżajsk. Na 89 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny, który wprowadzono wczesnym popołudniem po tym, jak motocykl uderzył w sarnę. Na południu Polski cały czas wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli autostrada A4, mamy spowolnienia.

0: A4 również stwarza niewielkie, ale jednak problemy na punkcie poboru opłat Brzęczkowice i dalej na wysokości Wrocławia są problemy. Tuż przed Bielanami Wrocławskimi niewielki korek, a potem spowolnienia na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kamilu, czy wiemy, co się stało z sarną?
0: No, nie wiemy, co się stało z sarną. Jak ja lubię twoje pytania takie nietypowe. No, chcielibyśmy, żeby wszystko z nią było dobrze.
2: Tak,
0: ale,
2: tak. No, i tak, na taką odpowiedź liczyłem. Aha, okay, no właśnie. Dobrze. Moi drodzy.
0: Sarna pokicała, nie, to zające kicają. Sarna pogalopowała do lasu.
2: No dobrze. Moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, to pan, nasz słuchacz, próbuje odpowiedzieć.
3: Witam. Moja propozycja rozwiązania zagadki. Być może chodzi o zestaw słuchawkowy, który pozwala nam podczas prowadzenia auta, nawet w korku, zadzwonić do kogoś i sobie umilić rozmową ten cały korek. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, ale to nie o to chodzi. To coś uprzyjemnia drogę, możesz mieć to przy sobie, czasem korzystasz z tego sam, czasem z innymi. Może sprawić, że nawet kilkadziesiąt kilometrów w korku nie będzie aż tak uciążliwe. Nie poprawi sytuacji na drodze, ale może poprawić humor. Kierowca może dzięki temu oderwać myśli od tego, że auto na przykład się zatrzymują i służy do rozgrzewania szarych komórek i pojawia się niemal codziennie w PRK. I tekstowo dwóch Darków. Jeden z okolic Krakowa, który pisze, że chodzi o konkurs, a drugi pisze o krzyżówkach i innych szaradach, to Darek z Gubina. I właśnie dzisiaj w zagadce chodziło o zagadkę. Niedziela, trochę przewrotnie. No i moi drodzy, udało się rozwikłać dzisiejsze rozwiązanie naszej zagadki. 26 do 15.

0: Czy na trudne emocje można się przygotować? Czy da się zrobić coś, zanim wydarzy się sytuacja, która wywoła u nas strach, szok lub bezradność? W drugiej części rozmowy z psycholożką porozmawiamy o tym, czy możemy przygotować swoją psychikę na trudne doświadczenia i co może pomóc nam lepiej poradzić sobie z emocjami. W tym tygodniu naszym gościem była psycholog Kinga Rochala.
1: Czasami można się przygotować i wydaje się, że jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, a okazuje się w sytuacji, kiedy to do zdarzenia dochodzi, że pojawia się to zamrożenie i trudność w ogóle w jakiejkolwiek reakcji, bo jest jak zastygnięcie po prostu, jak w stuporze takim, że tak powiem. Ale rzeczywiście, jeżeli my wiemy i jesteśmy uwrażliwiani na to, uczulani, no to gdzieś to zostaje. Jest większe prawdopodobieństwo, że wtedy ta reakcja nastąpi. I oczywiście tutaj wiele zależy też od tego, kto jakie ma właśnie zasoby, kto czy już jakieś doświadczenia miał, bo to może czasami nasilać na przykład lęk i obawy. Czasami ktoś może być właśnie, tutaj mówimy o traumie, może mieć zespół stresu pourazowego, czyli mówimy o tym PTSD, które się często pojawia w takich sytuacjach, ale nie u wszystkich oczywiście. Jeżeli dochodzi do szybkiej reakcji specjalisty, to wtedy jest to łatwiejsze do opanowania, że można nie być samemu w tej sytuacji, więc na pewno uwrażliwiajmy, rozmawiajmy o takich sytuacjach, bo one są, one się zdarzają i one będą się zdarzały. I czy to są wypadki, zdarzenia na drodze, czy to są wypadki nawet w domach, bo to mówimy o różnych sytuacjach, które się też dzieją. Tak, dokładnie, tak. Więc na pewno rozmawiajmy też o tych uczuciach, które się pojawiają, że one są bardzo różne w tej sytuacji. Bardziej sobie

0: Ja myślę, że w różnych sytuacjach, które mamy doświadczenia jakieś, żeby czasami właśnie porozmawiać o tym, ale nie powodując, żeby to napięcie szło w górę, nakręcając się, że tak powiem w cudzysłów to troszkę to słowo nakręcając wezmę, bo przed podróżą wiadomo, nie chodzi o to, żeby się nastawić i przyciągać coś, no absolutnie nie o to chodzi, ale na pewno w takiej codzienności, jeżeli różne sytuacje się zdarzają, żeby rozmawiać, ale też w taki sposób, żeby nie powodowało to znowu takiego lęku w kimś, bo czasami są różne sytuacje u różnych ludzi, którzy mówią, ale ja na takie tematy nie chcę rozmawiać, bo we mnie to na przykład bardzo dużo lęku powoduje i nie chcę tego typu rozmów. Ale jednak myślę sobie, że jest mnóstwo, tak, miejsc pracy, w których też rozmawiamy, tak jak tutaj zresztą wspomniałaś w tej naszej pierwszej części, jak rozmawiałyśmy. Zajęcia z BHP, w pracach mamy przeróżne. Czasami po prostu takie koleżeńskie rozmowy są ważne. Ale też już rozmawiajmy, nawet jeżeli takie sytuacje mają miejsce na drodze i dziecko pyta, bo tutaj też nie pomijajmy tych najmłodszych i nastolatków, bo oni też to widzą, a oni są często niezaopiekowani bardzo, bo ktoś mówi, a dobra, to jakby
1: siedział z tyłu,
0: nic nie widział. Albo nie skomentował, albo jak zapytał, a co tam się wydarzyło, to został zlekceważony. Nie, nie, no to porozmawiać i też zabezpieczyć, czyli dać poczucie takiego bezpieczeństwa i komfortu, że możemy wrócić do tej rozmowy, jeżeli będziesz potrzebował, potrzebowała, żeby po prostu nie zostało to dziecko samo, czy nawet nasz partner, partnerka, z kim jedziemy, bo też te reakcje, ktoś może się wstydzić powiedzieć o swojej reakcji, jadąc z boku jako pasażer, czy jako kierowca, no czy w takich sytuacjach tu jednak sprawdzajmy, bo to nie są łatwe tematy do rozmowy, bo rozmawiamy znowu o uczuciach, czyli temat, który jest często dokładnie. Bo jest trudność, bo nigdy się tego od nikogo nie mieliśmy możliwości być może nauczenia. Rozmawiajmy o uczuciach i mówmy o nich. Jakie uczucia mamy? Mamy kilka podstawowych, które oczywiście każdy człowiek jakoś tam jest w stanie wymienić, ale tych uczuć jest zdecydowanie więcej. Poza tym, że jest lęk, strach, obawa i radość jakaś, czy gniew, mamy wiele więcej tych uczuć.
2: Z psycholog Kingą Rochalą rozmawiała Monika Kniewaszewska.

0: Nasz słuchacz Szymon pisze o wypadku tuż za bramkami przed Wrocławiem. Korek szybko się zwiększa. Zdaje się, że chodzi tutaj o autostradę A4, ale Szymku, gdybyś mógł jeszcze doprecyzować, to będziemy wdzięczni. Kamil Olak na miejscu. Co na drogach? Sprawdzamy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nawet na pewno chodzi o autostradę A4 i to w dwóch miejscach w okolicach Wrocławia są problemy. Na Nitce w stronę Wrocławia, tuż przed węzłem Bielany Wrocławskie, mamy około 3 km korka. A w drugą stronę od kierunku Legnicy te utrudnienia są zdecydowanie na dłuższym odcinku, dlatego że zaczynają się już w Pichorowicach. Tam mamy jeden odcinek z korkiem, potem spowolnienia. Kolejny odcinek z korkiem na wysokości Różańca i Nowej Wsi Wrocławskiej. W związku z tym ta podróż A4 dzisiaj na pewno do najprzyjemniejszych nie należy. Na A4 problemy są też w okolicach Krakowa. Wzdłuż autostradowej obwodnicy wciąż mamy spowolnienia. Jeśli już na południu Polski jesteśmy, to zajrzyjmy na Krajową 7. A tam trudna sytuacja. W obu kierunkach

0: Tym razem zazwyczaj problemy są większe przy wjeździe do Krakowa. Teraz patrząc na mapy, kierowcy stoją w korku w obu kierunkach. Powodem są oczywiście prowadzone tam roboty drogowe. Na autostradzie A1 też nieciekawa sytuacja wciąż na wysokości Rulewa i potem Gąsiorek, Kierwałdu. Tam są prowadzone roboty drogowe na jezdni w kierunku Gdańska i to daje się mocno we znaki zmotoryzowanym w tym momencie. Trwają też problemy na trasie S5 w Wielkopolsce między węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko. W pobliżu miejscowości Pyszczyn na 10 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Team Kopeć, Klinika Starych Aut pozdrawia z Bogu chwały. Ze zlotu wystawiamy 5 Mercedesów i Fiata 126. Czekamy na ocenę w konkursie elegancji. Norbert, no to trzymamy kciuki, żeby były wysokie oceny. 7 minut do 15. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: Na zegarze minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powoli kończymy bardzo pogodną niedzielę, ale zanim zrobi się wieczór, mamy jeszcze sporo słońca i wysokie temperatury. Na zachodzie kraju termometry pokazują nawet około 31 stopni, w centrum około 26, a nad Bałtykiem około 22. Do tego niewiele chmur i bez opadów. Jeżeli ktoś właśnie wraca z weekendowego wyjazdu, warunki na drogach są nadal bardzo dobre. Wieczorem sytuacja zacznie się jednak zmieniać. Od zachodu będą napływały chmury, a w nocy na zachodzie i północnym zachodzie miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze noc zapowiada się znacznie spokojniej i pogodnie. Temperatury spadną mniej więcej do 11-14 stopni na wschodzie i południu, natomiast na zachodzie i wybrzeżu będzie zdecydowanie cieplej, około 18 stopni. I właśnie zachód warto zapamiętać, bo to stamtąd jutro zacznie się pogodowa zmiana. Poniedziałek przyniesie tam deszcz, burze, a miejscami także grad.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem cały czas mamy niedzielę i jeśli chodzi o najwyższe temperatury w Legnicy 29,4, to najcieplejsze miejsce. Suwałki najchłodniej 21,3. Półtorej minuty po 15 PRK. Jedziemy dalej. Za niespełna 10 minut u nas najnowsze informacje drogowe.

0: 10 minut po godzinie 15 już prawie i to pora na najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S5 między węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko. Na 10 kilometrze jedziemy zatem w kierunku Poznania całą szerokością jezdni. Wcześniej na wysokości miejscowości Pyszczyn jeden z pasów był zablokowany. Trudno podróżuje się dzisiaj autostradą A4 w okolicach Wrocławia. W obu kierunkach mamy odcinki, gdzie są problemy z płynną jazdą. Pierwsze takie miejsce to tuż przed Bielanami Wrocławskimi od strony Opola. Mamy niewielki korek, ale jednak. Następnie w kierunku Legnicy są problemy na wysokości Kątów Wrocławskich i w Kostomłotach. W Kostomłotach powodem tych utrudnień są prace drogowe. W drugą stronę, od strony Legnicy w kierunku Wrocławia, dużo wolniej jedziemy tak naprawdę od Nowej Wsi Kąckiej aż do Nowej Wsi Wrocławskiej. W związku z tym to jest odcinek około 6-kilometrowy. Jeżeli chodzi o inne miejsca A4, to spowolnienia są na wysokości aglomeracji śląskiej, aglomeracji katowickiej i nadal wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Nie zmieniła się też sytuacja na trasie S7 w województwie świętokrzyskim. Wciąż jest korek tuż za Chęcinami na wysokości miejscowości Szewce. Tam są też prowadzone roboty drogowe. Trasa Krajowa 7 w okolicach Warszawy. Wyjazd z miasta nie powinien przysparzać większych problemów, ale już ci, którzy wracają do stolicy od strony Trójmiasta, muszą przygotować się na korek na wysokości Dziekanowa Leśnego i tuż za Łomiankami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
0: A my jeszcze w tej godzinie wrócimy do sprawy rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo położony asfalt.

0: 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Marzena Szwed z gliwickiej policji mówi, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
1: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: W piątek 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt przy ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych.
2: Rolnik w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Odpowie za zniszczenie mienia o znacznej wartości. Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Artur Kruczek, podkreśla, że straty szacowane są na setki tysięcy złotych.
3: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną.
2: Udało mi się też porozmawiać ze świadkiem zdarzenia, panem Karolem. Nie krył on zdziwienia po tym, co zobaczył.
4: Ja myślałem, chcę oddzielić asfalt od tej drogi, coś takiego, nie? Tego pola. Ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. No.
2: W sieci pojawiły się informacje o tym, że podejrzany jest współwłaścicielem drogi.
0: No właśnie, komentarze w sieci są, jest ich bardzo dużo. No i sprawa ogólnie wywołała oburzenie, jeśli chodzi o internet. A Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował informacje, według których ktoś twierdził, że ta droga należy do rolnika, jednak zarząd mówi, że droga należy do gminy. A jeśli chodzi o relacje, to sprawą zajmował się Artur Zubek z Radia Katowice.

0: Pół godziny do 16:00 PRK. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal nieciekawa sytuacja jest na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. Od strony Opola sytuacja już się unormowała na wysokości węzła Bielany Wrocławskie. Mówimy już tylko o spowolnieniach na szczęście, ale od strony Legnicy w kierunku Wrocławia problemy są wciąż i to dużo poważniejsze. One zaczynają się w Nowej Wsi Kąckiej i kończą dopiero w Nowej Wsi Wrocławskiej. Nadal nie mamy żadnych oficjalnych potwierdzeń od służb o wypadku bądź kolizji. W związku z tym, jeżeli państwo podróżują bądź podróżowali tym odcinkiem i mają wiedzę o powodzie tych kłopotów na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia, będziemy wdzięczni za sygnał. Cały czas trzeba przygotować się na korki na autostradzie A1 w kierunku Gdańska, za Nowymi Marzami w Rólewie i na wysokości miejscowości Warlubie mamy spowolnienia, a kilka kilometrów dalej na wysokości Kopytkowa i Nowej w Cerkwi także korki. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Spowolnienia na trasie S7 przed Elblągiem od strony Gdańska i w stronę Gdańska za Nidzicą. Nadal nie poprawiła się sytuacja na trasie S7 pod Kielcami. W najezdni w kierunku Skarżyska, tuż za Chęcinami, mamy około 2 km korka w miejscowości Szewce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas w tej godzinie o tym, jak wyeliminować jazdę pod prąd na autostradzie.

0: Jak wyeliminować ten problem, a mianowicie chodzi o jazdę pod prąd drogami ekspresowymi albo autostradami, śmiertelnie niebezpieczne, ale mimo wszystko dochodzi do takich incydentów, kiedy kierowca z jakiegoś powodu wjeżdża na nie ten pas, na który powinien. Podróżując po różnych zakątkach naszego kraju, możemy spotkać takie znaki drogowe i tablice, których nie spotkamy w innych częściach kraju. O nich Robert Kilen rozmawiał z Szymonem Piechowiakiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Historia zaczyna się parę lat temu, kiedy faktycznie zaczęliśmy zauważyć, że kierowcy wjeżdżają pod prąd na drogi ekspresowe, autostrady w niektórych miejscach. Wprowadziliśmy projekt pilotażowy, stworzyliśmy tablice informacyjne, to jeszcze nie były wtedy znaki drogowe, wzorowaliśmy się na naszych sąsiadach.

0: południa Europy takie znaki drogowe tam funkcjonują. U nas to przybrało nazwę stop, zły kierunek. No, trochę kalka z języków naszych południowych sąsiadów. I te tablice zaczęliśmy stosować. Doszliśmy do wyniku ponad 500 tablic wystawionych w terenie. Widzieliśmy, że one zaczynają działać. Kierowcy przyjęli je pozytywnie. Rozumieli, jaki przekaz jest tej tablicy, bo jeżeli mówimy o nieoczywistych znakach, to tutaj nie było wątpliwości. Kierowcy rozumieli, dlaczego ten znak tu jest. Więc minister infrastruktury zdecydował włączyć tę tablicę, a teraz już oficjalnie znak drogowy do katalogu właśnie tych sygnałów, komunikatów, które kierujemy do kierowców. Zmiana jest jedna. Wcześniej to był projekt pilotażowy u nas, w generalnej dyrekcji. Teraz jest to oficjalnie znak drogowy, a więc każdy zarządca drogi może go stosować u siebie, czy to na drodze gminnej, powiatowej, czy wojewódzkiej, albo na miastach w sprawach powiatu. Więc wypróbowaliśmy to, działa, wzięliśmy to na siebie i działa.
1: Rozumiem.
0: Można korzystać.
1: No to w takim razie, jak są jeszcze te nieoczywiste znaki drogowe, które mogą, być może z waszych badań wynika, mogą sprawiać trudność z interpretacją kierowcą?
0: Takim nowym znakiem, który został wprowadzony właśnie razem z wprowadzeniem znaku stop, zły kierunek, to jest środkowy pas wielofunkcyjny.
1: Tak,
0: ten znak drogowy wygląda mniej więcej w ten sposób, że mamy po lewej i po prawej stronie strzałki, jedna w górę, druga w dół, a na środku mamy takie dwie strzałki, które sugerują, że można jechać albo w lewo, albo w prawo. I właśnie ten środkowy pas jest pasem wielofunkcyjnym. Wprowadzamy to z reguły w tych miejscach, gdzie droga miała jedną jezdnię, miała dwa pasy, ale konieczność zmieniania kierunków ruchu, na przykład włączenie się do ruchu z prywatnej posesji albo zjechanie z drogi publicznej na prywatną posesję powodowało to, że powstawał korek. Kierowca długo czekał, żeby zjechać z drogi krajowej, zanim ustawiały się kolejne samochody i marnowaliśmy czas, wpływało to negatywnie na bezpieczeństwo. Gdzie mogliśmy, upchnęliśmy środkowy pas właśnie do takiego zjeżdżania, wjeżdżania i za tym poszedł znak drogowy. Tego znaku będzie coraz więcej. Oczywiście nie spotkamy go na drogach ekspresowych czy autostradach, bo tam mamy węzły drogowe, bezkolizyjne skrzyżowania.
1: Ale na krajowych natomiast jest.
0: Dokładnie. Są znaki, które przyznam się szczerze, ja jako kierowca nigdy nie spotkałem ich na naszych drogach i je bym uznał jako znaki rzadkie. Na przykład zakaz wjazdu wózków ręcznych. To jest znak B12. A za nim, czy przed nim jest znak B11, zakaz wjazdu wózków rowerowych. Bo oczywiście ikonografia nawiązuje do tytułu, czyli mamy wózek kołowy zamontowany na rowerze, bądź mamy wózek ręczny pchany przez takiego człowieczka. Ja przyznam się szczerze, nigdy nie widziałem takiego znaku na oczy. Może ty widziałeś, może słuchacze
1: widzieli. Ja nie widziałem, ale myślę, że muszę ci powiedzieć, Szymonie, myślę, że w niektórych rejonach by się przydał, skoro wózków przymocowanych do rowerów żeby nie jeździły po pewnych drogach, a takie wózki czasem jeżdżą, prawda? Rodzice przyczepiają wózki do rowerów, wożą dzieci czy nawet psy, ja widziałem. Natomiast nie zawsze tam powinny wjeżdżać, gdzie wjeżdżają.
0: No to taki znak, myślę, przydałby się też dla meleksów, bo z tego, co słyszę i czytam, to w wielu miastach powodują one różne problemy, szczególnie w szczycie wakacji, w sezonie wakacyjnym. Ale idąc jeszcze o właśnie takie parkowanie i zatrzymywanie się, to są również takie znaki, to są znaki zakazu, które mówią o zakazie zatrzymywania się, ale dzielą to na dni parzyste i dni nieparzyste. To też jest rzadko spotykany znak. Wydaje mi się, że raz w życiu gdzieś go widziałem i musiałem szybko sprawdzić w internecie, czy na pewno dobrze go rozumiem. Z reguły takie znaki pojawiają się w miejscach, gdzie organizowane są dni targowe, targi, na przykład co drugi dzień, albo zarządca drogi próbuje przerzucać ruch z jednej strony jezdni jednego dnia na drugą stronę jezdni drugiego dnia, tak żeby na przykład samochody nie parkowały cały czas w jednym miejscu, tylko niejako, żeby wymusić ruch, przemieszczanie się, a jednocześnie nie zakazuje na stałe zatrzymywania się. To też jest na pewno według mnie znak rzadki. Również do takich znaków, tu z kolei mówimy o nakazie, to są łańcuchy na kołach. Wiadomo, że raczej nie spotkamy tego znaku w Polsce Północnej czy nad Bałtykiem. Pewnie próżno go szukać gdzieś w Polsce Centralnej, ale już na południu takie znaki nakazu mówiące o łańcuchach znajdziemy.
2: Warto być na bieżąco. Z Szymonem Piechowiakiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozmawiał.

0: Pozdrowienia z drogi powrotnej ze zlotu motocyklowego w Chmielnikach dla całej ekipy PRK i wszystkich powracających. Bezpiecznych powrotów życzy Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy serdecznie. Kamil Olak na miejscu. Sprawdźmy, co dzieje się aktualnie na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 16 między Ełkiem a Orzeszem. W pobliżu miejscowości Talusy trwa akcja strażaków. Gaszą pożar auta osobowego na 282 kilometrze. Droga została zablokowana. Przypomnę, że odwołano utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Ale na autostradzie A4 problemy są w drugą stronę. Od strony Legnicy w kierunku Wrocławia. Korek w jednym miejscu to Kąty Wrocławskie. Korek w drugim miejscu to Biskupice Podgórne. Także tutaj trzeba zaplanować sobie nieco więcej czasu, jeżeli planujecie podróż tym odcinkiem. Autostrada A4 to wciąż też spowolnienia w okolicach Krakowa na wysokości portu lotniczego Balice, a także tuż przed mostem na Wiśle od strony Rzeszowa. Korek na drodze krajowej numer 44 w Skawinie przed dojazdem do autostrady A4, a także na krajowej 7 w Gaju i w Libertowie. W obu kierunkach niestety tam prowadzone są roboty drogowe. Roboty drogowe także na trasie S7 w Świętokrzyskiem. Zachęcinami na wysokości Kielc w kierunku Skarżyska Kamiennej wciąż niestety 3-kilometrowy korek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli macie informacje i chcecie przekazać innym kierowcom a propos utrudnień albo tego, jak się jeździ, to czekamy na takie informacje w naszej aplikacji, a za kilka minut najnowsze wieści.

0: To jest Polskie Radio Kierowców. Na zegarze zbliża się godzina 16. Jesteśmy cały czas na niedzielnych wysokich obrotach. Sprawdźmy pogodę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli macie jeszcze przed sobą dzisiaj powrót z weekendu, to na razie spokojnie. Niedziela pozostaje pogodna i na drogach nie powinniśmy mieć większych problemów związanych z aurą. W wielu miejscach nadal świeci słońce, chmur jest niewiele, a temperatura na zachodzie kraju dochodzi nawet do 31 stopni. W centrum około 26, nad morzem około 22. Wieczorem zacznie się jednak zmiana, którą szczególnie powinni zauważyć ci, którzy będą podróżować na zachód i północny zachód Polski. Tam od zachodu przybędzie chmur i miejscami może przelotnie popadać. Noc poza tym zapowiada się dość spokojnie, ale jutro już zdecydowanie warto sprawdzić prognozę przed wyjazdem. Na wschodzie i południu poniedziałek zacznie się pogodnie i bez opadów. Natomiast zachód, północny zachód i z czasem kolejne regiony będą musiały liczyć się z przelotnym deszczem i także z burzami. A to nie będą tylko zwykłe letnie chmury. Możliwy jest również grad, a podczas burz wiatr może osiągać 80, a nawet 90 km na godzinę. Jeśli jutro ruszacie w trasę, szczególnie uważnie obserwujcie niebo na zachodzie i na północy kraju. Dzisiaj jeszcze korzystamy ze spokojnej niedzieli, ale jutro pogoda wyraźnie się zmieni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem ruszamy dalej.

0: 9,5 minuty po godzinie 16. Co dzieje się na drogach, moi drodzy? No właśnie, te informacje na bieżąco sprawdza Kamil, ale nie tylko. Informacje także płyną od was.
1: Tu Adam, korek macie na S8 w kierunku Warszawy. 495 początek, 450 jak przyjeżdżałem się kończył. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy. A teraz pozostałe informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I mamy oficjalne potwierdzenie i przyczynę utrudnień na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między Wrocławiem a Legnicą. Na 137 km auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Problemy nowe też w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S7 między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim. W pobliżu Janowa zderzyły się 3 samochody osobowe i na 50 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nie odwołano utrudnień na Krajowej 10 w zachodnio Pomorskiem. Te trwają między Szczecinem a Lubieszynem. W Mierzynie na 6 kilometrze zdarzyły się 2 auta osobowe. Droga pozostaje zablokowana na miejscu. Policjanci kierują na objazdy drogami lokalnymi. Krajowa 16, Warmińsko-Mazurskie znów. Odcinek Ełk-Orzysz. Tutaj droga jest zablokowana w Talusach. Na 282 kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar auta osobowego i na czas tej akcji służb droga także jest zamknięta. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Na trasie S7 problemy wciąż w Świętokrzyskiem. Na wysokości Kielc Zachęcinami w kierunku Skarżyska. Cierpliwość na S7 przyda się też na północy kraju. Za Nidzicą nadal korek jest na wysokości miejscowości Rączki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wszyscy wiemy, że OC jest obowiązkowe, a co z autokasko i jakie są wątpliwości, jeśli chodzi o to fakultatywne ubezpieczenie? O różnego rodzaju wątpliwościach już za kilka minut.

0: Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe, z kolei AC to dobrowolne ubezpieczenie, które może zapewnić dodatkową ochronę naszego samochodu, ale czy polisę AC możemy wykupić tylko na krótki czas, na przykład tuż przed wyjazdem w trasę? O tym na naszej antenie rozmawialiśmy z Marcinem Jaworskim z Biura Rzecznika Finansowego.
1: Ja nie słyszałem przynajmniej o takiej nowej możliwości. Raczej, jeśli już kupiliśmy na przykład takie gołe OC, na przykład w marcu, a teraz nagle myślimy sobie, kurczę, a może jednak to kasko byśmy sobie tam dokupili, to owszem, można by wtedy dokupić sobie zarówno autokasko, jak i asystanstwo w kontekście wyjazdów wakacyjnych. Też jest bardzo fajne i szczerze polecam. Natomiast będzie to umowa 12-miesięczna. To znaczy, że jeśli kupiliśmy sobie OC na przykład, tak jak powiedziałem, w marcu i teraz chcemy tam przed wakacjami, to owszem, tak, ale na,
2: rozumiem, ale
1: na kolejne 12 miesięcy.
2: Rozumiem, czyli to OC będzie działało na przykład do marca, tak, natomiast jest autokasko, które całe wykupimy, będzie działało do sierpnia.
1: Tak jest.
2: Razem z asystans.
1: Będą to rozdzielne. Przy czym to też ważne, że być może, bo też wiadomo, że my z perspektywy Biura Rzecznika Finansowego też możemy nie mieć pełnej wiedzy, ale zasadniczo taką praktyką jest, że to dokupienie właśnie autokasko i asystans jest raczej możliwe w towarzystwie, w którym mamy już OC. Mhm. Raczej nie jest tak, że mamy OC w jednym towarzystwie, a pójdziemy sobie do drugiego
2: i samo AC kupimy,
1: i dokupimy samo autokasko. Aczkolwiek tu z asystans, to może jeszcze do tego potem przejdziemy, jest troszkę inaczej. Ale jeśli chodzi o samo autokasko, to raczej takie dokupienie do pakietu...
2: Do tego, co mamy. Tak, rozumiem. W tym samym przedsiębiorstwie, w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym oczywiście. Nawet jeżeli będzie drożej w naszym niż w innym, to inni nie pozwolą nam kupić taniej.
1: No tak.
2: Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do tego asystans. Czy w takim razie, skoro AC nie możemy wykupić na krótszy okres, to samo asystans możemy wykupić na krótszy odstęp, bo na przykład, no nie wiem, no nie ufamy do końca swojemu pojazdowi i myślimy, że jakieś holowanie nam się przyda za granicą, nie daj Boże oczywiście, no ale możemy samo asystans wykupić na krótki termin?
1: Tak. Tu rzeczywiście jest lepiej. Lepiej są różne pakiety 7, 14, 15, 30 dni. Mhm. Wszystko zależy od sytuacji. Przy czym też tutaj ważne takie zastrzeżenie, że to nie jest tak, że jakoś znacząco oszczędzimy nie kupując całorocznego asystans, tylko kupując sobie właśnie na 2 tygodnie czy na miesiąc. O. Bo to nie jest tak, że kupując na przykład na 30 dni zapłacimy 1/12 standardowej stawki. Mhm. Ta różnica, ona nie jest tak zbyt imponująca. Będzie to tak naprawdę kilkadziesiąt złotych zwykle, więc tak naprawdę, jeśli myślimy o tym asystansie,
2: to też na rok?
1: To lepiej.

0: Lepiej kupić od razu przy zawieraniu umowy. Też można do samego OC kupić taki pakiet asystencji. Od razu przy zawieraniu umowy kupić takie 12-miesięczne.
1: Na szczęście to asystans jest dużo tańszy niż autokasko, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, samo asystans.
0: To prawda, generalnie tak, aczkolwiek też pamiętajmy, że jeśli mówimy o takich naprawdę bardzo szerokich i takich dających bardzo dużą pomoc pakietach, no to też jest to wydatek rzędu teraz no już około 200-300 zł za rok, więc to też bardzo.
1: No ale lepiej 200-300 zł zapłacić jednak i mieć możliwość tego holowania za granicą tego auta. A to prawda, że ta liczba kilometrów, jeżeli chodzi o holowanie, to zależy od wieku auta? I na przykład starych samochodów nie chcą towarzystwa ubezpieczeniowe holować zbyt daleko?
0: Tak, przy czym uwaga, tu mówimy o holowaniu na skutek awarii, dlatego że możemy mieć gwarancję holowania na skutek wypadku i tu zasadniczo nie ma różnicowania, czy mamy 15-letni, czy 5-letni, czy 15-letni samochód, to po wypadku te limity, one zasadniczo są takie same.
1: Ale w przypadku awarii?
0: Na przykład, ale już w przypadku awarii to jest tak, że im starszy samochód, tym te limity są niższe w porównaniu do stosunkowo nowych samochodów. Czasem też zdarza się, że holowanie po awarii przy dużo starszych samochodach jest zupełnie wyłączone.
1: Aha. Czyli towarzystwa ubezpieczeniowe, jak powiedział nasz gość, kalkulują ryzyko, widzą, że jest ryzyko duże, prawda, jeżeli chodzi o możliwość tego holowania starszego samochodu, więc ją wykluczają.
0: Ale też warto podkreślić i też warto pomyśleć o takim asystencie, bo jednak w razie wypadku jednak mamy tą gwarancję holowania bez względu na to, ile ten nasz samochód ma lat.
2: A z Marcinem Jaworskim z Biura Rzecznika Finansowego rozmawiał Robert Kilen.

0: Pogoda dzisiaj dopisuje, jeśli chodzi o podróże i powroty, ale pamiętajmy też o tym, że kiedy ta pogoda jest bardzo dobra, to nie należy przesadzać z prędkością, chociaż jest taka pokusa. Pamiętajmy o tym, że chcemy bezpiecznie dojechać do celu. My wam w tym pomagamy. Kamil Olak z najnowszymi informacjami drogowymi już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Zgorzelec a węzłem Godzieszów w pobliżu Żarskiej Wsi. Zderzyły się dwa samochody osobowe i na 7 kilometrze jezdnia w kierunku Zgorzelca została zablokowana. Wprowadzono objazd przez parking przy stacji paliw. Na autostradzie A4 problemy wciąż też między Wrocławiem a Legnicą na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Po zderzeniu auta osobowego z motocyklem na 137 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Droga S7 między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim. Tutaj problemy wciąż są na wysokości Janowa. Na 50 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Tam zderzyły się trzy auta osobowe. W województwie warmińsko-mazurskim problemy też na Krajowej 16 między Ełkiem a Orzyszem. W pobliżu miejscowości Talusy trwa akcja strażaków. Na 282 kilometrze gaszą pożar auta osobowego. Droga była zablokowana, ale od kilkunastu minut obowiązuje tam ruch naprzemienny. I jeszcze Krajowa 10, województwo zachodniopomorskie między Szczecinem a Lubieszynem. W Mierzynie zderzyły się dwa samochody osobowe i tam droga pozostaje zablokowana. Policja jest na miejscu i kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To jeszcze kwestie bezpieczeństwa, niekoniecznie ściśle związane z prowadzeniem auta, ale policja apeluje o ostrożność podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęło 110 osób. Rzecznik komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek, mówi, że należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby nie łączyć alkoholu z pływaniem, bo to kończy się często tragicznie. Z naszych statystyk wynika, że właśnie większość utonięć jest pod wpływem alkoholu i topią się głównie mężczyźni. No i po drugie, też nie wbiegajmy do tej wody, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, na zewnątrz ciało jest rozgrzane, wówczas możemy też doznać szoku termicznego, serce jest osłabione, potencjalnie zdrowa osoba nagle nie może już wydostać się o własnych siłach z wody i po prostu tonie.
0: Od początku sierpnia utonęło 13 osób, to nad wodą, a będąc w górach sprawdzajmy aktualną prognozę. Dzisiaj dość ciepło, w Beskidach warunki na szlakach są bardzo dobre. Grzegorz Michałek z Beskidzkiej Grupy Górskiej Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podkreśla, że do wędrówki trzeba się zawsze odpowiednio przygotować.
2: To są góry, więc trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli teraz świeci słońce, to po południu może być burza. Proszę odpowiednio się przygotować, wychodząc w góry, a przede wszystkim zabrać odpowiednią ilość wody, nakrycie głowy, zaplanować tą wycieczkę, a jeśli przez południe zrobi się bardzo ciepło, no to zrezygnować na chwilę z wycieczki, usiąść w cieniu i kontynuować po południu.
0: GoProwcy przypominają też o aplikacji Ratunek. Dzięki niej ratownicy mogą od razu udać się na miejsce zdarzenia dzięki udostępnionej lokalizacji. Wakacje trwają, a to są wysokie obroty. W Polskim Radiu Kierowców 20 minut do godziny 17.

0: Za 10 minut będzie 17, czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy na autostradzie A4 w dwóch miejscach w województwie dolnośląskim. Między węzłem Zgorzelec a węzłem Godzieszów. Kłopoty są na 7 kilometrze. Po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Wprowadzono objazd przez parking przy stacji paliw. Drugie miejsce z utrudnieniami na autostradzie A4 to odcinek między Wrocławiem a Legnicą. W okolicach węzła Kąty Wrocławskie auto osobowe zderzyło się z motocyklem i na 137 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Trasa S6, województwo pomorskie. Tu kłopoty są między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. W pobliżu Juszkowa zepsute auto osobowe blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 347 kilometrze. W warmińsko-mazurskim nie minęły utrudnienia na trasie S7 między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim. W pobliżu Janowa zderzyły się trzy auta osobowe i na 50 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 10, województwo zachodniopomorskie. Problemy są między Szczecinem a Lubieszynem w Mierzynie. Na 6 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Droga jest zablokowana. Na miejscu policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. I jeszcze raz województwo warmińsko-mazurskie i krajowa 16 między Ełkiem a Orzeszem. W pobliżu miejscowości Talusy trwa akcja strażaków na 282 kilometrze. Gaszą pożar auta osobowego. Droga była zablokowana, ale od kilkunastu minut ruch odbywa się tam naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i miało być na zachodzie 31 stopni i w Legnicy mamy 30,9. Ach, ten IMGW z dokładnością do 1,1 stopnia Celsjusza. No, gratulujemy. 8 minut do 17.

0: Zbyszku, ja myślałem, że ty będziesz dzisiaj konie kupował.
1: Mogę.
0: A ty będziesz... Ale, no tak, bo to bardzo wysokie ceny, ale będziesz puszczał na pewno dobrą muzykę.
1: Postaram się, wiesz, dzisiaj jest dosyć specyficzna rocznica. Nie spodziewałem się, że to już tyle czasu. 40 lat minęło od ostatniego koncertu zespołu Queen z Freddie Mercurym. Takiego ostatniego... On nie był pożegnalny, no bo później jeszcze 4 lata działali, nagrywali płytę Innuendo, natomiast okazało się z perspektywy czasu, że to był ostatni koncert i on właśnie miał miejsce dokładnie 40 lat temu. Ale chciałem też w Naluzie dzisiaj skoncentrować się na kwestii bezpieczeństwa za kierownicą, ale dzięki dobremu otoczeniu i właściwym warunkom w pojeździe, bo okazuje się, są wyniki badań, z których wynika na przykład, że jeżeli mamy porządek w samochodzie, nie wątpię, że u ciebie tak jest, no to bezpieczeństwo drastycznie wzrasta. Nawet jedna butelka gdzieś tam luzem walająca się po samochodzie może spowodować bardzo duże problemy.
0: Czyli,
1: więc...
0: no naprawdę, będzie i muzyka, i feng shui.
1: Tak.
0: Bardzo dobre towarzystwo. No to zapraszamy, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: godzina 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro minęła godzina 17, jest niedziela i słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, to zaczynamy na luzie niedzielne. Oczywiście od raportu pogodowego. W tej chwili najcieplej jest w Legnicy 30,9 stopnia, najchłodniej w Helu, na Helu 21,3 stopnia. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia IMGW na temat upału, to cała południowa część, południowo-zachodnia część Polski, właściwie zachodnia przede wszystkim, powiaty od Wrocławskiego przez Legnicki, rzecz jasna, skoro w Legnicy najcieplej, przez Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski, aż po południowe rubieże Szczecina. Tam wszędzie jest drugi stopień ostrzeżeń przed upałami. W całym kraju jest dosyć ciepło, 25-24 stopnie, to taka średnia, można powiedzieć. Natomiast wieczorem i w nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie małe, ale stopniowo wzrastać będzie do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia po północy przelotnych opadów deszczu, praktycznie w całym kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 11-14 stopni na wschodzie i południu do 18-19 miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, tylko 8-10 stopni w nocy. Wiatr słaby na północy i zachodzie, okresami umiarkowany, porywisty, z południa powieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z Kubą Domorackim i Pawłem Chodyną dzisiaj realizujemy na luzie. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z muzyką bardzo dobrą. Mam nadzieję, że uprzyjemniającą wam drogę i ciekawymi tematami. Będę się starał.

0: Teraz wszyscy mają zespoły, można by powiedzieć, chociaż to tylko wystąpił Bantu i Jonas Blue, ale od razu i Shanguso, i Zizi, i Friend Within, i tak się uzbierało prawie całe studio gości, którzy wykonywali Roll With Me. To za nami, 10,5 minuty po godzinie 17 w Perka w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, teraz solista, ale jak to się mówi, ilość przechodzi w jakość.
1: I to o mnie?
0: No jak?
1: Dzień dobry Zbyszku, dzień dobry Państwu, kłaniam się.
0: Pierwszy serwis dzisiejszego dnia w wykonaniu Kuby Domorackiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja drogowa na północy naszego kraju, zwłaszcza w województwie pomorskim, chociaż nie tylko. Zatłoczona i to dosyć poważnie jest ekspresowa siódemka pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem w kierunku Warszawy. Doszło tam do zdarzenia drogowego na kilometrze 51. To są okolice węzła Elbląg Zachód. Trzy samochody osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku Warszawy i zablokowany jest tam jeden pas. Ten bardzo poważny kilkukilometrowy korek zaczyna się jeszcze przed Nowym Dworem Gdańskim. Także te fragmenty można by chyba omijać. Chociaż nie wiem, czy ten objazd byłby jakoś najszczęśliwszy. No na pewno dłuższy, ale można to robić przez drogę krajową numer 55 i krajową 22 przez Malbork. Zakorkowana jest także ekspresowa szóstka pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe, gdzie doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 347. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska, ale spore spowolnienia obserwujemy także w drugą stronę. Trasy wojewódzkie numer 216 i 215 są zatłoczone i zakorkowane. Niedaleko Chałup, Władysławowa, Chłopowa i Rozewia, także Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Pucka i Redy. Na autostradzie A6 w zachodniopomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy a Klucz. Na 12 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa i także tam już utworzył się spory ponad 2-kilometrowy korek. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Tutaj mamy częściową blokadę w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Godzieszów a Zgorzelec. Przepraszam, jezdnia jest zwężona w kierunku granicy państwa. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, ale na miejscu są służby i to one kierują ruchem przez pobliski parking na stacji paliw. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o drodze krajowej numer 16 pomiędzy Orzyszem a Ełkiem. Niedaleko miejscowości Talusy na kilometrze 282 obowiązuje ruch naprzemienny. To w związku z pożarem ciężarówki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja mam nadzieję, że to będzie sympatyczne popołudnie przechodzące w równie spokojny wieczór i że Kuba będziesz miał możliwie jak najmniej informacji tych z czerwonej mapki.
1: Oby tak było, chociaż niedziela, popołudnie, wakacje, powroty.
0: Stąd właśnie zaznaczyłem, że mam nadzieję, że będzie, mimo tego, że niedziela, popołudnie, powroty, to że będzie spokojnie i że nie będzie za bardzo zakorkowanie tam, gdzie mogłoby.

dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie w tej chwili. Bardzo dziękuję za to, że tak jest. Otóż w dzisiejszym Na Luzie, bo taka audycja w tej chwili jest nadawana w PRK, chciałem się skupić na bezpieczeństwie za kierownicą dzięki dobremu otoczeniu i właściwym warunkom w pojeździe, bo to są niby rzeczy oczywiste, ale zapominamy często o tym, więc od odpowiedniej pozycji za kierownicą, przez dobrą dietę, po wspierającą koncentrację i samopoczucie, muzykę. Takie rozważania chciałbym wam zaproponować a propos muzyki. Queen, dokładnie 40 lat temu ostatni raz z Freddie Mercurym wystąpił na żywo w Nebworth Park w angielskim Stevenage i rok wcześniej ta trasa koncertowa i ten koncert w Nebworth nie mógłby się odbyć, gdyby nie to, że rok wcześniej zespół Queen wrócił, właściwie pozwolił wrócić Freddiemu Mercurymu do szeregi grupy i wystąpić na Live Aid.

Chyba każdy to pamięta. Chyba każdy myślał, że tego długiego to już publiczność nie wyciągnie, a jednak. To było w 1985 roku, latem, a koncert zamykający

trasę Magic Tour w Nebworth zgromadził ponad 120 tysięcy widzów. Wokalista, schodząc ze sceny w koronie i królewskiej pelerynie, żegnał się słowami God Save the Queen. Zresztą nie bez powodu, bo wcześniej na koniec zespół wykonał We Are the Champions, zamykając koncert, a następnie z głośników odtworzono brytyjski hymn państwowy po słowach God Save the Queen Freddiego Mercury'ego, a taki tytuł ma też przecież hymn. Oczywiście nikt, nawet sam Freddie, nie spodziewał się wtedy, że to będzie ostatni koncert klasy składu Queen, mimo spektakularnych sukcesów podczas wspólnego roku od powrotu na Live Aid. Trasa koncertowa promująca album A Kind of Magic została zorganizowana właściwie na chybcika po właśnie tym gigantycznym sukcesie na festiwalu Live Aid i skupiała się tylko na największych europejskich stadionach. Trwała zaledwie 8 tygodni, ale bardzo intensywne 8 tygodni, od 7 czerwca do 9 sierpnia 1986 roku. 26 koncertów w 11 krajach, m.in. RFN, tak, był taki kraj wtedy, Szwajcaria, no oczywiście Wielka Brytania, także Hiszpania czy Węgry. Historyczny jedyny koncert za żelazną kurtyną na Hungaroringu. Koncert zespołu Queen w tamtych czasach nie mógł się obyć bez tego utworu. To przed Radio Gaga właśnie to Eo, Eo robił Freddie Mercury. Radio Gaga, utwór zespołu Queen, który jest już absolutnie klasyczną pozycją, myślę, że doskonale znaną wszystkim. Ale jak sobie przypomnimy, nie koncertowe, tylko to studyjne nagranie, to myślę, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się będzie jechało. Do 17.30, o której kolejne wiadomości drogowe u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Zbliża się 17.30, zespół Radio, zespół Queen i Radio Gaga. Piosenka, od której swój pseudonim wzięła Lady Gaga, tak na marginesie. 17.30 na zegarach, to znaczy, że w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, wyjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Na trasach tak naprawdę. Kuba Domoracki to zrobi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A sporo dzieje się na naszych drogach i to chyba nikogo nie dziwi. Mamy niedzielę, piękną pogodę w wielu miejscach, oczywiście wakacje i zakorkowane są, bym powiedział, trasy wakacyjne. Na przykład Zakopianka na fragmencie podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem a samym Zakopanem i to właściwie w obu kierunkach, chociaż większy ruch w kierunku Krakowa. Ten fragment najlepiej chyba omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zakorkowana jest także sąsiednia trasa numer 49 pomiędzy Jurgowem a Nowym Targiem, zwłaszcza na wysokości Białki Tatrzańskiej, a także Gronkowa oraz w pobliżu już samego Nowego Targu. Zakorkowane są także inne trasy na południu, chociażby autostrada A4 niedaleko Bramek w Balicach, także droga krajowa numer 1 w pobliżu Pszczyny oraz autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 3-kilometrowym. Na autostradzie A4 cały czas utrudnienia utrzymują się na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Godzieszów a Zgorzelec. Na wysokości miejscowości Żarska Wieś na kilometrze 7 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku granicy państwa jest tam częściowo zablokowana, a ruch kierowany jest na parking przy pobliskiej stacji paliw. I tam także obserwujemy dość spory korek. Zakorkowana jest także autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy a Klucz w kierunku granicy państwa w Kołbaskowie. Tutaj zderzyły się także dwa auta osobowe na kilometrze 12 i zablokowany jest tam jeden pas. Jeszcze wspomnę o ekspresowej 7 w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Chodzi o odcinek pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem. Tutaj kilkukilometrowy korek, właściwie może i nawet kilkunastokilometrowy, obserwujemy na jezdni w kierunku Warszawy. To utrudnienie związane jest po pierwsze ze wzmożonym ruchem, a po drugie z kolizją trzech aut osobowych na kilometrze 51. Trasa S7 jest tam zwężona właśnie w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tego typu cennych informacji ciąg dalszy od Kuby o godzinie 17.50, a teraz jeszcze refleksja Direksa, naszego słuchacza stałego z Ameryki, który reagował na to, jak opowiadałem o Queenie i słuchaliśmy Radio Gaga. W tamtych czasach bardziej byłem fanem polskiej sceny podziemnej, pisze Direks, natomiast z zagranicy to byłem amatorem babci Tiny i jej fenomenalnego głosu. No, trudno było nie być, tak na marginesie. Natomiast myślę, że współczesna muzyka no też jakoś daje radę. Sprawdzimy to na przykładzie piosenki Damiana Davida.

0: Do ostatniej nutki, jak to często w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy w zwyczaju całe piosenki z ogromnym szacunkiem dla każdego artysty. To był akurat zespół Happy Set i Żar. Natomiast teraz, dokładnie 20 minut przed godziną 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, trochę o bezpieczeństwie. Właściwie chciałem was wciągnąć do dyskusji. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Tam można pisać, jeżeli akurat stoicie, albo nagrywać. Bardzo dobra jakość. Polecam. Minuta nagrania w stereo i w takim bardzo dobrym brzmieniu. A chciałem porozmawiać o bezpieczeństwie w kontekście na przykład odpowiedniej pozycji za kierownicą. Obserwuję, szczególnie stojąc w warszawskich korkach, kierowczynie, kierowców i czasami łapię się za głowę, tak metaforycznie, bo kierownica pod brodą, półleżąca pozycja, no to są sytuacje może nie nagminne, ale zdarzające się, więc przypominam, że musimy, opierając się o fotel plecami w 100%, tak żeby łopatki były przyciśnięte do fotela, móc wyciągnąć rękę na wprost, tak żeby nadgarstek dotykał koła kierownicy. To jest poprawna pozycja za kierownicą. Dzięki temu mamy dostęp do wszystkich urządzeń, którymi musimy operować w czasie jazdy ze względu na bezpieczeństwo i ze względu na komfort, więc tak na marginesie, żebyśmy wiedzieli, że to jest odpowiednia pozycja, ale nie tylko, bo odpowiednia dieta, muzyka wspierająca koncentrację czy samopoczucie, no to są też rzeczy, które powinniśmy brać pod uwagę, ale okazuje się, że także porządek w samochodzie i można dostać nawet 500 zł mandatu za bałagan. W aucie od ubiegłego roku już policja kilka takich mandatów, przynajmniej w Warszawie, wystawiła, jak się dowiedzieliśmy. Również w Szczecinie był przypadek pod koniec roku i jak się okazuje także w Kielcach. Koledzy z Radia Kielce przygotowali materiał na ten temat.
1: Można dostać mandat, można zostać ukarany mandatem karnym za przysłowiowy bałagan w pojeździe. O co chodzi? Chodzi kolokwialnie o to, że każdy jeden przedmiot, który w samochodzie jest niezabezpieczony, czyli mówimy na przykład o jakimś bagażu, czy też o na przykład zwykłej butelce plastikowej, w której na przykład mamy wodę mineralną. Każda taka rzecz w pojeździe powinna być zabezpieczona. Z uwagi na to, że przy jakimkolwiek ruchu pojazdu, gwałtownym hamowaniu czy nawet zmianie pasa ruchu, wyobraźmy sobie taką sytuację, gdy na przykład taka rzecz ruchoma wpadnie nam na przykład pod pedał hamulca albo pod pedał przyspieszenia. W tym momencie stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym nie tylko dla osób postronnych, ale przede wszystkim też dla nas. I przypominamy, że oczywiście mandat karny jest z artykułu 97 kodeksu wykroczeń w ruchu drogowym. Taki mandat możemy dostać z uwagi na to, że zagrażamy w tym momencie nawet też osobom będącym w pojeździe. Bo przy każdym hamowaniu, jeżeli mamy niezabezpieczony bagaż lub rzecz, która w tym pojeździe samowolnie może się poruszać przy kierowaniu pojazdem, możemy stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym po prostu dla pasażerów tego pojazdu.
2: Był taki przypadek ze Szczecina, gdy policjanci zatrzymali kierującą, która podróżowała z dwójką dzieci i z bagażami. Jedno z tych dzieci nie było zapięte pasami, gdyż po prostu z powodu nadmiaru tych bagaży nie mogło się tymi pasami zapiąć i policja nie tylko nałożyła mandat na tą kierującą, ale nie zezwoliła na dalsze podróżowanie z tymi dziećmi.
1: No i oczywiście to było jak najbardziej prawidłowe w tym momencie zachowanie policjantów z uwagi na to, że ta pani realnie stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym dla swoich dzieci w tym momencie z uwagi na to, że nie były one zabezpieczone, nie były zapięte w pasy. Jeżeli miały możliwość jeździć w foteliku, a w tym momencie te bagaże nie pozwalały na to, aby ten fotelik zamontować, no to jak najbardziej ten mandat w tym momencie karny tej pani się należał.
2: Warte podkreślenia też jest to, żeby był dostęp do takich rzeczy, do takich przedmiotów jak gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, żeby w razie potrzeby nie trzeba było tych przedmiotów szukać i wydobywać pomiędzy bagaży.
1: Często bywa tak, jak wyjeżdżamy właśnie na wakacje, pakujemy bagaże, czy to do bagażnika, czy też przymocowujemy je w pojeździe w środku i zapominamy o tym, że trójkąt i gaśnica powinny być na wierzchu, powinny być w każdej chwili dostępne, bo wiadomo, czas tutaj gra kluczową rolę. Jeżeli chodzi o na przykład awarię pojazdu albo o ewentualny zapłon tego pojazdu, no w tym momencie tak, gaśnica

0: i ten trójkąt ostrzegawczy musi być pod ręką. Czyli przede wszystkim zważajmy na taką sytuację, że ten trójkąt czy gaśnica, no kolokwialnie rzecz biorąc, powinny tutaj być jak najbardziej dostępne w miejscu na przykład kierowcy, czyli albo pod siedzeniem kierującego, gdzie nie powinno znajdować się nic oprócz właśnie takich rzeczy.
1: Podsumowując, pakujmy się, ale róbmy to z głową.
0: Tak, dokładnie. Pakujmy bagaże, czy na wyjazd wakacyjny, czy też w okresie ferii. Pakujmy wszystko do bagażnika i starajmy się to wszystko tak przymocować, aby w sytuacji dla nas niespotykanej, podczas gwałtownego hamowania, żadne z tych bagaży nie przemieściło się tak, aby zagrozić życiu, zdrowiu innych uczestników.
1: No i w środku tych bagaży jednak trzymajmy jak najmniej.
0: Oczywiście, że tak. Tak, żeby przede wszystkim kierujący miał bardzo dobrą widoczność, no i w tym momencie, żeby pasażerowie nie byli zagrożeni.
2: A jakie jest wasze zdanie, jak wy jedziecie, bo jest 17.45, za kwadrans będzie godzina 18, być może wracacie z urlopu. Dajcie znać, czy macie odpowiednią pozycję za kierownicą, czy macie odpowiednio komfortową sytuację, jeżeli chodzi o bagaże. Co sądzicie o tym karaniu mandatami za bałagan w samochodzie?

0: Nie dość, że pięknie śpiewa, to i pięknie gra. Tori Amos, Cornflake Girl. Niedawno był koncert w Polsce, kolejny Tori. Podobno rewelacyjny, niestety nie byłem, ale studyjne nagrania też brzmią świetnie. Zbliża się godzina 17.50. Macie na uwadze to, że jest niedzielne popołudnie i informujecie nas o tym, co się dzieje na drogach, tak jak my informujemy was. I tak to właśnie powinno wyglądać w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zaglądamy do aplikacji PRK.
1: Dramatyczna rzeka aut płynąca od północy do stolicy i przed stolicą kilkunastokilometrowy zator i kolejne auta dojeżdżają. Przed Warszawą część pojazdów próbuje objechać to drogami technicznymi, tam też już się to wszystko zatyka, także dużo cierpliwości kierowcom życzę.
0: Dziękujemy, drogi słuchaczu, pozdrawiamy. Oczywiście ten apel i te życzenia no, są naturalne, więc też życzymy wszystkim cierpliwości. Niestety dopóki roboty drogowe na wysokości Czosnowa się nie zakończą, a sytuacja w Łomiankach się nie poprawi, to tak to będzie niestety wyglądało co niedzielę. Zgodzisz się, Kubo?
2: Zgodzę się, ale ja bym powiedział nawet, że są takie trasy zakorkowane, chociażby na Mazowszu, gdzie remontów nie ma, a i tak korki są.
0: To posłuchajmy, w takim razie, bo może zdradzisz, które to.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po prostu przybywa samochodów na wielu trasach mazowieckich. Chodzi o trasy dojazdowe przede wszystkim do stolicy i na drodze krajowej numer 79 od strony Góry Kalwarii i na krajowej 61 od strony Legionowa, a także na ekspresowej 8 od strony Mszczonowa i Nadarzyna. Z ekspresowej 8 mamy także informacje od państwa, ale z innego odcinka od strony Białegostoku. Słuchamy.
4: 50 kilometrów przed Warszawą tworzą się duże korki w kierunku stolicy. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ponieważ nawigacja kieruje na objazd drogami serwisowymi, ale te już też są mocno zapchane. Droga znacznie się wydłuża, nawet o pół godziny.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. No i jak słyszeliśmy, bardzo dużo się dzieje na trasach mazowieckich i myślę, że to nie jest ostatnie słowo. Powroty niedzielne trwają, a zatem ten ruch jest wzmożony nie tylko zresztą na Mazowszu. W województwie śląskim utrudnienia pojawiły się na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Południe a Woźniki. Dwa samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 450 i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Katowic i obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku bez zmian pomiędzy węzłami Godzieszów a Zgorzelec, gdzie na kilometrze 7 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest tam częściowo zablokowana, ruch jest kierowany na objazd, na pobliski parking przy stacji paliw. Droga krajowa numer 11 pomiędzy Bobolicami a Szczecinkiem została częściowo zablokowana w pobliżu miejscowości Sławęcice. Na kilometrze 91 doszło do dachowania auta osobowego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jeszcze jedna informacja, tym razem z województwa warmińsko-mazurskiego. Cały czas utrudnienia utrzymują się na krajowej 16 pomiędzy Ełkiem a Orzyszem, niedaleko miejscowości Talusy. Na kilometrze 282 obowiązuje ruch naprzemienny. Doszło tam do pożaru auta ciężarowego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja po godzinie 18 zdradzę m.in. ile można zaoszczędzić czasu, jeżeli się jedzie z większą prędkością niż ta na znakach. Są nowe badania, które o tym mówią.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, punktualnie o godzinie 18. Najcieplejsze miasto w Polsce to Słubice. Tam 30,5 stopnia Celsjusza. Najchłodniejsze Hel, 21,2 stopnia. Jutro w dzień na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, również z gradem. Najsilniejsze burze, najintensywniejsze prognozowane są późnym popołudniem w poniedziałek lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centralne dzielnice po południowy zachód kraju i tam może napadać deszczu 20 do 25 mm na metr kwadratowy. Temperatury. Maksymalnie jutro na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni, czyli znacznie cieplej niż dzisiaj. Chłodniej tylko w północnych województwach wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. 26 do 29, czyli chłodniej tak troszeczkę w cudzysłowie, bo i tak zimno nie będzie. Najchłodniej natomiast na krańcach północnych od 22 do 24 stopni nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Porywisty z południa, a później po południu z północnego zachodu i skręcający na zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK w Polskim Radiu Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj męski skład do 22 z wami. Kuba Domoracki, Paweł Chodyna, realizator. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Dzień dobry.

0: Come with me now, Kongos, 10 minut po godzinie 18, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, świetnie, że tak jest, jeszcze lepiej, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. W kwestii bezpieczeństwa, no pojawiają się takie propozycje, które aż mnie trochę nawet zawstydzają, o czym za kilka chwil, bo teraz, skoro jest 10 minut po godzinie 18, sprawdzamy co na drogach. Jakub Domoracki, zwarte i gotowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli ktoś myślał, że to będzie bardzo spokojne, leniwe, niedzielne, późne popołudnie na polskich drogach, to niestety trochę się pomylił. Mamy sporo utrudnień, niestety, wypadków, kolizji, o tym za chwilę, ale po prostu dużo korków. Coraz większy ruch przy polskich miastach, największych miastach, i to jest i na północy, tak, i w centrum, i na południu naszego kraju. Chociażby niedaleko Krakowa. Tutaj coraz większy ruch obserwujemy i na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa i od strony Katowic, podobnie na Zakopiance przed Krakowem od strony Zakopanego, ale także na Krajowej 7 i na Ekspresowej 7 od strony Miechowa czy od strony Kielc. Zakorkowana jest także Zakopianka na Podhalu, w Poroninie, Białym Dunajcu, Bańskiej Niżnej i w Szaflarach, a także sąsiednia trasa numer 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem w kierunku Krakowa. Utrudnienia w województwie lubuskim na drodze krajowej numer 32 pomiędzy Wolsztynem a Sulechowem, niedaleko miejscowości Smolno Wielkie na kilometrze 82, doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Mamy informację, że trasa jest tam zablokowana w obu kierunkach, a ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. W Janowie Lubelskim na krajowej 74 zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 209. Trasa jest tam częściowo, tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinkiem a Bobolicami to oczywiście droga krajowa numer 11. Na kilometrze 91 doszło do dachowania auta osobowego i niedaleko miejscowości Sławęcice także właśnie obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju. Na ekspresowej 7 niestety wielokilometrowy zator w kierunku Warszawy pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem. Tutaj niedaleko Elbląga doszło do zderzenia trzech aut osobowych na kilometrze 51. Mamy tam zwężenie w kierunku właśnie stolicy. No i trasy wojewódzkie numer 216 i 215 cały czas są zakorkowane i zatłoczone pomiędzy Chałupami a Władysławowem, także niedaleko Jastrzębiej Góry, Karwi, Pucka i Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Obiecałem powiedzieć w tej godzinie na podstawie badań amerykańskich naukowców, rzecz jasna, ile się oszczędza w cudzysłowie, bardzo mocno w cudzysłowie, czasu, jeżeli się nie przestrzega ograniczeń prędkości. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie zachęcamy do tego, wręcz przeciwnie, zachęcamy do przestrzegania ograniczeń prędkości, co byłoby czymś jak najbardziej oczywistym, gdyby nie fakt, że jechałem dzisiaj w miejscu, gdzie teoretycznie powinno się jechać 50 km na godzinę i próbowałem i zostałem tak otrąbiony, że musiałem jechać tak jak wszyscy. I to niestety nie było tyle, co na znakach. Więc będzie o tym, jak przestrzeganie ograniczeń prędkości wspiera na przykład oszczędzanie, bo dzięki temu oszczędniej jeździmy, i jaka jest różnica między jazdą z dopuszczalną prędkością, a po jej przekroczeniu. To na pewno jeszcze przed godziną 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: 21 minut po godzinie 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w którym mam wrażenie, poczucie misji teraz szczególnie, bo oto bardzo ważny komunikat z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Przekażcie jak możecie wiadomość do Szymona, że nie przyjechał na wakacje, żeby siedzieć w tablecie i ciągle się obrażać. Dzięki wielkie, czarny Łukasz. Łukaszu, zgadzam się pod jednym warunkiem, że w tablecie Szymon nie ma zainstalowanej aplikacji Polskie Radio Kierowców i że nas nie słucha w ten sposób. Wracamy do kwestii bezpieczeństwa za kierownicą. Już ustaliliśmy, że pozycja za kierownicą jest bardzo ważna, że odpowiednia dieta, o tym jeszcze nie mówiłem, ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że hot dogi na stacji benzynowej to nie jest odpowiednia dieta na drogę. Gazowane napoje też raczej nie. Polecam wodę mineralną, nie gazowaną. Można sobie coś tam wrzucić, cytrynkę czy coś, ale gazowane na drogę raczej nie jest wskazane. Natomiast dostaliśmy też w aplikacji Polskie Radio Kierowców wiadomości i tekstowe, i głosowe. Tekstowa mnie trochę zawstydziła, bo nawet o tym nie pomyślałem, a to naprawdę doskonały pomysł, o dostępności noża bezpieczeństwa. Nie pomyślałem, a mamy taki wpis. Dostępność noża bezpieczeństwa poza gaśnicą i trójkątem jest ważna, bo możemy być osobami, które będą na przykład uczestnikami lub świadkami wypadku i w momencie problemu z otwarciem drzwi trzeba będzie rozbić szybę i jednocześnie odciąć pasy bezpieczeństwa i wtedy ten nóż jest ważnym elementem wyposażenia. Zgadza się. Ja miewam czasami noże ze sobą, ale on nie jest stale na wyposażeniu mojego auta, więc obiecuję, że to się zmieni. Mamy jeszcze wiadomość głosową, posłuchajcie, proszę.
1: Dzień dobry, Wojtek i Diego. Ja tylko do kwestii bezpieczeństwa i porządku w samochodzie dorzuciłbym dwa dodatkowe elementy, czyli ubiór oraz to, co mamy na głowie. W głowie to jedno poukładane, a na głowie to słuchawki. No i drugi element, który mamy na głowie bardzo często, szczególnie młodzi kierowcy, to są wielkie kaptury, które przysłaniają w znacznym stopniu widzenie z prawej i z lewej strony, czyli mamy słuchawki w uszach, a jak do tego jeszcze dojdzie kaptur na głowę, to już jest w ogóle kombo niebezpieczeństwa i stwarzania jakiegoś zagrożenia. Pozdrawiamy Wojtek i Diego. Będziemy się odzywać z A1, jeżeli zauważymy jeszcze coś niepokojącego. Trzymajcie się. Pozdrawiam Polskie Radio Kierowców. Na razie.
0: Dziękujemy szerokiej drogi Wojtku i Diego. To ekstremalne przypadki, ale rzeczywiście zdarza się. No częściej na rowerach i to też przerażające, ale rzeczywiście i młodzi kierowcy czasem jadą właśnie z takim bardzo ograniczonym polem widzenia i słyszenia. Nie pochwalamy absolutnie. Dziękujemy Wojtku za ten głos.

0: I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że dla kogoś innego ten Benson Boone się znalazł w tym miejscu, a my w tym miejscu jesteśmy tylko i wyłącznie dla was. 18.30 minęła, tu Polskie Radio Kierowców i raport z dróg i Kuba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kamińsk a Piotrków Trybunalski Południe doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki na kilometrze 364. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Na A1 mamy także utrudnienia w kierunku Katowic pomiędzy Częstochową a Woźnikami, niedaleko kilometra 450. To są okolice miejscowości Klepaczka. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i w kierunku Katowic, Gliwic jest blokada jednego pasa i niestety cały czas utrzymuje się dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także autostrada A4 i na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna i bardziej już bliżej Wrocławia pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Katowic, a także na fragmencie małopolskim pomiędzy Bochnią a Krakowem oraz niedaleko Bramek w Balicach. W ogóle pomiędzy Balicami a węzłem Rudno trwa remont, trasa jest zwężona i właściwie tam cały czas są albo spowolnienia, albo poważne korki, albo duże spowolnienia, no w każdym razie tak na przemian. I nie inaczej jest także teraz. Utrudnienia na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Bobolicami a Szczecinkiem, niedaleko miejscowości Sławęcice. Na kilometrze 91 doszło do dachowania auta osobowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa numer 32 pomiędzy Wolsztynem a Sulechowem, niedaleko miejscowości Smolno Wielkie. Tutaj doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Bardzo duży ruch cały czas na trasach dojazdowych do Warszawy, zwłaszcza od strony Białegostoku, Legionowa i Płońska, ale także przybywa samochodów od strony Góry Kalwarii, a także Tarczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed 19 jeszcze obiecany raport na temat tego, ile w cudzysłowie oszczędza się, jeżeli jedzie się szybciej niż na znakach. Dla mnie to była zaskakująca wiedza, myślę, że dla was również będzie i wiele wniesie do naszego funkcjonowania na drogach. Tak naprawdę to wszyscy kierowcy powinni się tego dowiedzieć, no ale za jakieś 5-6 minut się okaże. Może przekażecie innym, jak usłyszycie to, co powiem.

Za 21,5 minuty będzie godzina 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja na luzie i teraz wyjątkowo, mimo że na luzie, to się spinamy, bo naukowcy z Uniwersytetu Minnesoty w kampusie Twin Cities przeanalizowali ponad 120 milionów rzeczywistych podróży samochodowych w Stanach Zjednoczonych, żeby lepiej zrozumieć rzeczywiste skutki jazdy z nadmierną prędkością. Badanie opublikowane w Nature wykazało, że gdyby kierowcy w całych Stanach Zjednoczonych przestrzegali ograniczeń prędkości każdego dnia, można byłoby zaoszczędzić średnio każdego dnia 22 miliony dolarów, około 19,5 miliona euro, ponad 25 milionów litrów paliwa oraz 57 tysięcy ton dwutlenku węgla byłoby wyemitowanych mniej do atmosfery. Takie oszczędności dotyczą tylko lekkich pojazdów, takich jak samochody osobowe i małe wany, które odpowiadają w USA zaledwie

14,5% całkowitego zużycia energii z paliw kopalnych, więc mamy jeszcze 85% ciężarówek i wszystkich pozostałych pojazdów. No ale obiecałem, że powiem wam, ile zyskuje się, w cudzysłowie, zyskuje się jadąc nieprzepisowo. I zrobiono takie badania na odcinku 100-kilometrowym i 300-kilometrowym i to jest niewiarygodne, bo przekraczanie prędkości o 20, tam było 14,5 mili zdaje się, ale no powiedzmy, że w zaokrągleniu 20 km na godzinę daje zysk na 100 km 54, a na 300 km 56 sekund. Czyli poniżej minuty zyskują wariaci drogowi, tak zwani, osoby, które nie przestrzegają przepisów, które jadą szybciej niż na znakach, a zyskują poniżej minuty. Dla mnie to jest wiedza nowa. Kompletnie nie spodziewałem się, że to jest aż tak bardzo mało. Byłem przekonany, że to są jakieś no, kilka minut do kilkunastu minut. A z drugiej strony nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak bardzo dużo można zaoszczędzić. No, jeżeli w ciągu jednego dnia dzięki jeżdżeniu z odpowiednią prędkością można zaoszczędzić 19,5 miliona euro, no to są już wartości, które naprawdę robią wrażenie. Mam nadzieję, że na was również. Bardzo zależałoby mi na tym, żeby wszyscy, którzy to usłyszeli, przekazali wszystkim, którzy tego nie słyszeli, że to są właśnie takie wartości, bo one uświadamiają, jak bardzo bez sensu jest przekraczanie prędkości w miejscach, gdzie jest ograniczenie, na przykład do 50, i jechanie z prędkością 70 km na godzinę po prostu jest kompletnym absurdem, nie daje żadnego zysku z jazdy, lawirowania między tymi, którzy jadą z właściwą prędkością, z przepisową prędkością. No, poniżej minuty to jest po prostu żart. Oprócz oszczędności finansowych i korzyści dla klimatu, które mogą jeszcze wzrosnąć z rosnącymi cenami paliw w związku z wojną z Irakiem, naukowcy ustalili, że przestrzeganie ograniczeń prędkości wydłuża też przeciętną codzienną podróż do pracy o mniej niż minutę. To mówiłem, jeszcze jest jeden wniosek płynący z tych badań. Jak mówi William Northrop, profesor inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Minnesota i autor, współautor artykułu w Nature, chociaż pojazdy z silnikami spalinowymi w ostatnich dekadach stały się znacznie bardziej efektywne, są też dużo mocniejsze, ale szybsza jazda jest dziś łatwiejsza, bardziej dostępna niż kiedykolwiek, także dzięki samochodom elektrycznym. No i tu zaczyna się kolejny wątek, bo wdrożenie samochodów elektrycznych to jedno, ale nawet jeżdżąc samochodami z silnikami spalinowymi, można bardzo łatwo oszczędzać. Wystarczy wdrożyć metodę oszczędności paliwa, którą można osiągnąć bez wymiany samochodów na elektryczne, po prostu stosując się do zaleceń na znakach, jadąc wolniej.

0: Sypnęło obliczeniami od was w kwestii oszczędzania czasu, jadąc z taką czy inną prędkością. Wrócimy do tego tematu po godzinie 19, bo teraz już 10 minut przed 7, punktualnie o 18.50 mamy najświeższe informacje z dróg dla was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest ekspresowa siódemka pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem, zwłaszcza w kierunku Warszawy, chociaż także spore spowolnienia obserwujemy w przeciwną stronę. Przypomnę, że niedaleko Elbląga doszło do zderzenia trzech autosobowych na kilometrze 51. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 3 godziny temu. Mamy informację, że jezdnia powinna być już tam odblokowana, no ale co z tego, skoro kilkukilometrowy korek jeszcze na ekspresowej siódemce się utrzymuje. Zakorkowana jest także inna trasa pomorska, droga wojewódzka nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem, a także nieco dalej na wysokości Pucka, a także w pobliżu Redy. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kamińsk a Piotrków Trybunalski Południe autoosobowe zderzyło się z ciężarówką na jezdni w kierunku Gdańska. Co się dokładnie tam dzieje w tej chwili? O tym informuje nasz słuchacz. Bardzo proszę.
3: Witam, Wojtek i Diego. Wracając do tej kolizji na A1, to tylko prawy pas jest zablokowany. Na szczęście nie ma za wielu apaczy, więc nie tworzy się żaden korek. Droga w kierunku Gdańska, przed chwileczką przejeżdżałem tam, cały czas jest przejezdna, także dwa pasy i wszystko idzie bardzo płynnie, bez żadnego zatrzymywania się. Służby są na miejscu i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
2: Bardzo dziękujemy za ten szczegółowy raport. Dodam tylko, że na A1 utrudnienia utrzymują się także w województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 3-kilometrowym, a prędkość jest ograniczona i tam już obserwujemy spore spowolnienia, wręcz pewne korki w obu kierunkach. Krajowa 32 w województwie lubuskim jest nadal zablokowana pomiędzy Sulechowem a Wolsztynem, niedaleko miejscowości Smolno Wielkie. Doszło tam do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy na trasy lokalne. Jeszcze wspomnę o autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tyle Kuba Domoracki. Teraz kolejny raport z dróg w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 10 minut po godzinie 19, bo co 20 minut mamy dla was tego typu informacje. Zresztą z waszym udziałem, jak słyszeliście, zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: doświadczyli wiele lat temu, na szczęście, zjawiska tak zwanego czarnego lodu. O tym między innymi po godzinie 19, która właśnie teraz na zegarach. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, nawet w audycji Na Luzie, która właśnie w tej chwili trwa na antenie PRK, że podajemy o pełnej godzinie zawsze prognozę pogody dla kierowców i teraz będzie tak samo w nocy. Na zachodzie i północnym zachodzie, w pasie tak od Wałbrzycha przez Zieloną Górę po Szczecin, zachmurzenie będzie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia po 23 lub po północy przelotnych opadów deszczu. Wszędzie indziej w nocy zachmurzenie będzie małe, a temperatury minimalne wyniosą w Kotlinach Karpackich od 8 do 10 stopni, między 11 a 14 na wschodzie i południu do nawet 18-19 stopni miejscami na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, na północy i zachodzie okresami umiarkowany, porywisty, w porywach do 80 km na godzinę w czasie burz, więc to nie żarty, a przeważnie będzie wiał z południa. I jeszcze ciśnienie, ono jest w miarę stabilne i raczej w nocy nie powinno się zmienić, będzie między 1013 a 1020 wynosiło w całym kraju w ciągu nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Już mówiłem, że tak jest, ale nie mówiłem, że realizujemy ją w składzie. Paweł Chodyna jest realizatorem. Kuba Domoracki doradza nam, jak jechać, wie, co dzieje się na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22:00. Jedziemy razem, pod warunkiem, że nie wyłączycie PRK. Zachęcam do słuchania Radia Kierowców.

0: Minęła godzina 19. Ale laurka się trafiła. Przyjmijmy, że to i do ciebie, Kuba. Dobry wieczór, panie Zbyszku i panie Kubo. Przyznam z nieskrywaną skromnością, że jak jest radio, to musi grać. Czy ja słucham PRK? Panie Zbyszku, może napisać, że ja cały czas słucham PRK. Od porannego rozrusznika, przez w trasie, na wysokich obrotach i kończąc na luzie. Moje uszanowanie, panie Zbyszku i panie Kubo i cała ekipa Bartłomiej. Panie Bartłomieju.
1: Wow.
0: Wow.
1: No, to rzeczywiście laurka z tych lepszych nawet laurek.
0: Mam wrażenie, że pan Bartłomiej to jest słuchacz w krawacie, bo absolutnie nie awanturujący się. Jeszcze tak pięknie piszący. Panie Bartłomieju, w takim razie proszę wysłuchać specjalnie dla pana teraz i dla pozostałych słuchaczek i słuchaczy PRK raport z dróg. Kuba.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Domoracki.
1: Trwają niedzielne powroty. Oczywiście, jak to bywa w niedzielę, późnym popołudniem, właściwie już wieczorem i szczególnie w wakacje. No, ten ruch jest bardzo duży i coś mi mówi, że tak będzie i właściwie do późnych godzin dzisiejszych, ponieważ cały czas przybywa tych korków, tych spowolnień. Niestety także mamy informacje o wypadkach. W województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej jedzie się przed Warszawą. Zarówno na ekspresowej i na krajowej siódemce od strony Płońska, także na ekspresowej ósemce od strony Białegostoku, od strony Zegrza na krajowej 61 oraz od strony Łodzi na autostradzie A2. Droga krajowa nr 32 w województwie lubuskim jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Smolno Wielkie. To pomiędzy Wolsztynem a Sulechowem. Auto osobowe zderzyło się tam z motocyklem, był to wypadek. Kierowca jednośladu został ranny i droga jest nadal zablokowana. I nadal ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Szczecinkiem a Bobolicami, niedaleko miejscowości Sławęcice, doszło do dachowania auta osobowego. Na kilometrze 91 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Spory ruch na A4 w Małopolsce pomiędzy Bochnią, Targowiskiem a Krakowem. Podobnie jest nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec w kierunku Balic, a także na Zakopiance przybywa samochodów zwłaszcza przed Krakowem od strony Myślenic, a zatem w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy naszego kraju. Na ekspresowej siódemce przyda się sporo cierpliwości pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem w kierunku Warszawy. Podobnie na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem oraz na trasach wojewódzkich nr 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa, Pucka i Redy, ale przede wszystkim kilkukilometrowy korek utrzymuje się na odcinku Chałupy Władysławowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wyliczenia na temat tego, ile się oszczędza czasu, w cudzysłowie oszczędza się czasu, jeżeli się przekracza dozwoloną prędkość, i informacje na temat tego, co się dzieje, jeżeli się prędkość przekracza, na przykład na tak zwanym czarnym lodzie. To nam na razie nie grozi, ale warto posłuchać, co mają na ten temat do powiedzenia Piotr i Wojciech Sługowski. W zasadzie Piotrek Sługowski będzie mówił, ale sytuacja dotyczyła obu braci.

0: Michał Kisielewski, no jedna fraza mnie z tej piosenki rozbraja za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór. Tańcz, jakbyś miała zapas ciał. Ciekawe, czy Kasia tańczyła?
1: Hej, z tej strony Hej. Kasia. Dołączam się do grona słuchających nie w trasie, nie w aucie, właśnie ze słuchawkami na uszach, słuchając radia, przyrządzam sobie kolację. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza tych wracających z weekendu.

0: stojące w korkach.
1: Dziękujemy, Kasiu. W imieniu wszystkich stojących w korkach dziękuję oczywiście i mam nadzieję, że kolacyjka będzie smaczna i że będzie leciutka i że będzie to, możesz napisać, co będzie, albo nagrać się, skoro tak dobrze słychać, słyszeliście, jak dobrze słychać, jak się korzysta z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Przez całą minutę można opowiadać właśnie w tak fantastycznym brzmieniu. Obiecałem, że w ramach rozmawiania na temat bezpieczeństwa będzie przestroga przed pędzeniem. To wprawdzie historia sprzed ponad 30 lat i w nieletnich warunkach się odbywająca, ale jak się jedzie szybko, to nawet i latem, kiedy sucha szosa, to też jest bardzo niebezpiecznie. Posłuchajcie o przygodzie, no na szczęście z happy endem, Piotra i Wojciecha Cugowskich. Mówi młodszy z braci Cugowskich, Piotrek.
2: Czy zdarzyło ci się uczestniczyć w jakimś wypadku, czy...
3: Na szczęście w poważnym nie. To znaczy w... Może trudno powiedzieć, to był 94 rok i ja miałem lat 15, mój brat Wojtek miał lat 18 i miał dopiero co odebrane prawo jazdy, prawda? I od wujka pożyczyliśmy Wartburga, mój drogi. Dwusuwa to gdzie? To ten
2: no, z pamiętam, silnikiem spalin.
3: Volkswagena to był rarytas. W ogóle. No tak. A to był jeszcze Warczyburek.
2: W
3: 91 takiego koszmarka skracili. I to był podobny czas jak ten marzec. Którego to marca była?
2: Ale po roztopach.
3: Jest. Tak, po roztopach, ale wiesz, no kompletny brak doświadczenia i czarny lód, czyli po prostu w dzień popłynęło, a w nocy złapało. I była otwarta nowa ulica, pamiętam, Aleje Sikorskiego w Lublinie, dopiero co otwarte.
2: O, znam to miejsce.
3: No, i tam jest taki łuk w lewo, który był wtedy jeszcze niezbyt dobrze wyprofilowany. Jeszcze nie było w ogóle band, prawda? No i tam zjeżdżaliśmy, no wszyscy inni powoli. I ja pamiętam tylko, co oni tak wolno jadą. I rura.
2: No. Ale Wojtek prowadził.
3: Tak, tak, tak. Jako... I no prawnie. Wiesz, ten młodziutki, no nikt nie wiedział. No. I tak, i zbliżał się zakręt i pamiętam tylko, że zaczęliśmy skręcać, samochód nie skręcał, zaczęło nam je obracać i już później nic za bardzo nie pamiętam. No z samochodu walnęliśmy słupkiem B w słup, który się położył do rowu. Na szczęście trafiliśmy, bo jakbyśmy wylecieli z tej estakady, to byśmy lecieli w dół kilka metrów. Bóg wie, co by się stało. Przednia szyba wypadła w całości. Samochód zgniotło tak, że przypominał wigwam.
2: To strefy zgniotu
3: nie,
2: to takie były planowane,
3: ale tak, tylko że to samochód na ramię był, wiesz, jeszcze na szczęście. I ten słup trafił w najmocniejszy punkt konstrukcyjny samochodu. I ten fotel Wojtka wbił się na mój, ja gdzieś na bok i jedyne co... Pamiętam, to później jeszcze, nie wiem, czy kojarzysz w Lublinie szpital na Biernackiego, to było no, taki jeden z najstarszych szpitali. Tam,
2: na kawałek drogi.
3: O Jezu, kochany, wiesz, i gdzieś miałem to uszkodzenie lewej nogi, lewego biodra, które dzisiaj wychodzi niestety po tylu latach, nie? Ale to był taki, no, opatrzność czuwała, bo mogło to się skończyć w jakikolwiek inny sposób. Spoko.
2: Czy z wujkiem mieliście dobry kontakt?
3: Nie, wujek oczywiście jest do dzisiaj i mamy kontakt wspaniały. No co zrobić?
1: No nic nie można było. Ale to jest też przestroga. No tak, oczywiście. Natomiast przestroga nawet i dla doświadczonych kierowców, że ten tak zwany czarny lód to jest rzecz, o której po prostu się nie myśli w momencie, kiedy...
3: Czarnego lodu nie widać. No jak się patrzy, no tak. Oczywiście, ja żebym nie wyszedł tu na żadnego mentora, bo nim absolutnie nie jestem, ale jak się widzi, że jest zero, jedzie się w trasie i czuje się, że jest silny wiatr, no to noga z gazu.
1: Przypominał Piotr Cugowski. Parę miesięcy temu się widzieliśmy, słyszeliśmy w Na Luzie, w Polskim Radiu Kierowców i tę przestrogę myślę, że warto zapamiętać do czasu, kiedy takie warunki się pojawią, bo pojawią się prędzej czy później. No nie mieszkamy w Kalifornii, że tak powiem. Jeżeli chodzi o oszczędności paliwa i emisji spalin, oraz w cudzysłowie oszczędności czasu, to kolejne wpisy się pojawiają. Witam, ja sobie zrobiłem taki test na trasie Warszawa-Kraków i Kraków-Warszawa. Jedąc trasą S7 non-stop 120-130 km na godzinę, wracając już musiałem tankować przed Radomiem. A następnym razem, jadąc tą tą samą trasą, ale z prędkością 90-100 km na godzinę.

Przejechałem już bez tankowania. Różnica w czasie wprawdzie wynosiła może 30 minut dłużej, ale odległość między Radomiem a Warszawą to około 80 km, które zostało, jak i paliwo, zaoszczędzone. Napisał Tomek z Warszawy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Tomku, dziękuję za te wyliczenia. I no, to nie jest teoria, to faktyczne badania naukowców z Minnesoty potwierdzają, że zdecydowanie więcej oszczędzamy paliwa niż czasu na 300-kilometrowym odcinku, przekraczając prędkość o 20 km odchyłka od dopuszczalnej, można zaoszczędzić minutę niespełna, więc warto wziąć to pod uwagę.

0: grali. Jest dokładnie 19:30, ale teraz test sprawdzający, czy Kasia nas słucha, nasza słuchaczka. I sprawdzamy aplikację. Pytałem, czy Kasia może zdradzić, co szykuje na kolację.
1: Hej, ponownie z tej strony Kasia. Mówicie, no, Macie. Na kolację wjechały pieczone ziemniaczki ze startą rzodkiewką i ogórkiem, do tego trochę koperku, przyprawy i sadzone jajeczko. Bardzo smaczne, polecam. Mm-hmm. Zdecydowanie lekkie. Pozdrawiam.
0: No pewnie, dziękujemy bardzo.
2: Wakacyjna potrawa.
0: Mm-hmm. To teraz, Kuba, dla ciebie wyzwanie, bo ja poradzę sobie z tą śliną, która mi
2: Co ja mogę powiedzieć
0: pojawiła.
2: Po czymś takim?
0: Musisz się bronić, żeby ci ślina nie ciekła w trakcie mówienia, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zacznę od dobrej informacji z autostrady A1 z województwa łódzkiego. Pomiędzy węzłami Kamińsk a Piotrków Trybunalski Południe nie ma już utrudnień w kierunku Gdańska, gdzie doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Jezdnia jest już całkowicie odblokowana, spowolnień nie ma i także utrudnień nie ma, bo i nie było w drugą stronę. Natomiast na A1 pewne problemy, i to dosyć spore właściwie, z płynną jazdą utrzymują się w województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. I te utrudnienia związane są z pracami remontowymi. Sporo korków i sporo wieczornych już właściwie spowolnień w województwie małopolskim, czy to na Zakopiance i na Podhalu i pod Krakowem, czy to na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, czy na obwodnicy Wieliczki na Krajowej 94, czy na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Nowego Sącza czy Gorlic. Droga krajowa nr 32 pomiędzy Sulechowem a Wolsztynem nadal jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Smolno Wielkie. Auto osobowe zderzyło się tam z motocyklem i na kilometrze 82 ruch jest wstrzymany i służby kierują na objazd na trasy lokalne. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj cały czas dość nieciekawa sytuacja drogowa. Na ekspresowej 7 cały czas wzmożony ruch zarówno pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem, jak i już bliżej węzła Gdańsk-Port w kierunku Trójmiasta. Podobnie na trasie wojewódzkiej 216 czy na sąsiedniej drodze nr 215 pomiędzy Chałupami a Władysławowem, także niedaleko Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także na wysokości Pucka i Redy. A na obwodnicy Trójmiasta pojawiły się utrudnienia pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack w kierunku na północ.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie godzina 20. Dziś jest 9 dzień sierpnia i to jest ten historyczny moment, kiedy kolejny raz słuchamy Today Goes Inside the Door.

Dziwna, nie dziwna ta chwila, to 19.40, za 20 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja Na Luzie.

0: Dziś finał ważnych kolarskich wyścigów. Katarzyna Niewiadoma Finney została wicemistrzynią Tour de France. Gratulacje! Brawa dla pani Kasi. Zakończył się też Tour de Pologne, który rzutem na taśmę wygrał Niemiec Marco Brenner. Ale w Polsce trwają i inne imprezy rowerowe. Niestety dowiadujemy się o nich nie ze względu na zdarzenia sportowe. Strażacy bowiem udzielili pomocy ponad 30 osobom po kraksie, po mega kraksie, jak 30 osób poszkodowanych, podczas wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło podczas wyścigu młodych zawodniczek, powiedział wójt gminy Kijewo-Królewskie Arkadiusz Stefaniak.
1: Takie dostałem informacje ze strażaków tutaj naszej ochotniczej straży pożarnej w Kijewie, że udzielili 31 poszkodowanym mniej lub bardziej osobom, młodym sportowcom, kolarzom. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, trzęsienie mózgu podejrzewam, że nie było, także lepiej chłuchać na zimne, ale z tego co wiem, że to wszystko się dobrze skończyło.
2: To było w takim momencie kluczowym tego wyścigu?
1: Podobno jedna z dziewczynek, chcąc wyprzedzić peleton i wyjść na finisz tak naprawdę na pierwszym miejscu, gdzieś skręciła, zajechała peletonowi drogę i no niestety to już całe następstwo wszystkich nieszczęść. To jeden z pierwszych wyścigów najmłodszej dziewczynki. Tempo tego wyścigu nie było tak duże, tak, bo zdarzają się jak najeżdżą juniorzy, to chłopcy dużo szybciej, dużo mocniej, tutaj nie było na szczęście tak dużej prędkości.
3: Wyglądało to naprawdę niezbyt dobrze, bo akurat byłem tutaj w remizie, gdzie poszkodowani akurat przyjeżdżali, byli przewożeni przez karetki, przez zespoły strażackie. Strażacy bardzo się uwijali, brakowało rąk do pomocy, bo w pierwszej kraksie chyba uczestniczyło 15 czy 16 osób, potem kolejna, jeszcze jedna, więc wielkie szapoba dla strażaków, którzy udzielili tej pomocy, wykonali świetną robotę.
0: Mówił Mariusz Uranowski, sołtys Kijewa-Królewskiego i Kosowizny. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom tych kraks bardzo współczujemy i przypominamy, że bez względu na pojazd, który prowadzimy, warto zachować szczególną ostrożność. No wiadomo, jeżeli się pędzi po zwycięstwo, to trochę inaczej to wygląda niż jazda bez tej rywalizacji sportowej. Natomiast generalnie dobrze mieć na uwadze to, że lepiej, wolniej, spiesz się powoli. Słynne przysłowie bardzo dobrze się sprawdza we wszystkich, no poza sportowych sytuacjach.

0: Perka Polskiego Radia Kierowców, najbardziej punktualnego Polskiego Radia. Trwa audycja Na Luzie, w niej zawsze punktualnie o 19.50 raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 32. Chodzi o fragment pomiędzy Sulechowem a Wolsztynem i okolice miejscowości Smolno Wielkie. Na kilometrze 82 doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Droga jest nadal zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne. A teraz wieści od państwa z województwa lubelskiego. Słuchamy.
3: Całkowita blokada 17 na trasie Piaski-Lublin. Nazwa jest zwężka zrobiona, na zwężce jest prawie 15-kilometrowa kolejka. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Mamy także jeszcze jeden głos od państwa, tym razem z ekspresowej siódemki z Mazowsza.
4: Z Radomia w kierunku Warszawy. Na 423 kilometrze za Białobrzegami w kierunku Warszawy dosłownie kilkanaście minut temu doszło do wypadku. Zderzyły się samochody osobowe i z tego co widziałem również chyba brała udział ciężarówka. Będą na pewno za chwilę duże korki w tym miejscu i utrudnienia.
2: Bardzo dziękujemy za ten szczegółowy raport. Sporo się dzieje w ogóle na trasach mazowieckich, jak to zwykle bywa w niedzielę, już późnym popołudniem, wczesnym wieczorem. Zakorkowana jest ekspresowa i krajowa siódemka na północ od Warszawy, a zatem przed stolicą od strony Gdańska. Podobnie ekspresowa ósemka przed Warszawą od strony Białegostoku oraz krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także właśnie nieco dalej na odcinku Jabłonna Stolica. I jeszcze autostrada A4. Tutaj także mamy sporo korków i sporo spowolnień, chociażby w Małopolsce, przed Krakowem od strony Rzeszowa, także w województwie dolnośląskim, pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem, a także na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Im bardziej nas niepokoi to, że dużo się dzieje na drogach, tym większe pole do popisu dla was, bo jeżeli uczestniczycie w tym ruchu w tej chwili, no to możecie informować innych kierowców o tym, co się dzieje, bo nie wszystko Kuba Domoracki jest w stanie zebrać od służb i z tych źródeł, z których korzysta, więc zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jeżeli coś widzicie, tak jak słyszeliście w tym raporcie, od innych słuchaczy też możecie stać się naszymi informatorami. To jest bardzo cenne i no, będziemy ogromnie wdzięczni. No, to nie tylko my, tylko i wszyscy słuchacze Radia Kierowców. Przyznasz, Kuba?
2: Przyznaję, tak. Podpisuję się obiema rękoma.
0: 7 minut pozostaje do godziny 20. Ten czas wypełni fantastyczna muzyka, m.in. Scissor Sisters.

0: Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Minęła godzina 20. Sprawdzamy, jak wygląda w tej chwili sytuacja z temperaturami.

0: Będzie cieplej, jak przewidują synoptycy. W dzień na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów, ale tylko południowy wschód bez opadów, bo na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, również z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju, czyli taka szarfa się przez Polskę mokra przewinie. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni w cieniu. Chłodniej trochę w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju również 26-29 stopni. Najchłodniej na krańcach północnych nad samym morzem od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę. Powieje z południa, później z północnego zachodu i pod koniec dnia z zachodu i z północnego zachodu. Porywy w czasie burz od 70 do 80 km, lokalnie nawet 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które piszecie i nagrywacie w aplikacji Polskie Radio Kierowców i zachęcam do tego, żeby nie zaprzestawać. Proszę w imieniu swoim oraz pozostałych kolegów prowadzących. Paweł Chodyna, który jest realizatorem, Kuba Domoracki, już za 8 minut będzie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Do 22 jedziemy razem.

0: Już wiemy, co może przynieść nowy dzień. Kasia Kowalska nam to uświadamia od jakichś 20 lat, a tuż przed godziną 20:10 kolejny raport z dróg od was.
1: Jestem jakieś 70 km za Łodzią, zjechałem z obwodnicy, jadę w kierunku Gdańska, A1. Piękna pogoda, ruch chyba jak zwykle, żadnych utrudnień, zobaczymy jak będzie przed bramkami. Na razie wszystko idzie fantastycznie. Aczkolwiek wrócę do tego, co często powtarzacie wy w Polskim Radiu Kierowców, a ja też. Światła dzienne są fajne, ale nie zawsze.
0: A światła mijania jeszcze fajniejsze. 10,5 minuty po godzinie 20. Ciąg dalszy, część ekspercka raportu z dróg. Dziękujemy słuchaczowi Wojtkowi, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Mamy już potwierdzenie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o utrudnieniu na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, dokładnie między węzłami Józefów a Skórów. Doszło do zderzenia trzech aut osobowych na kilometrze 423. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy i oczywiście chyba nie muszę tego dodawać, no ale dodam, już obserwujemy tam spory korek, który właściwie już liczy ponad 3 kilometry i cały czas przybywa tam samochodów, a zatem i przybywa spowolnień właśnie na odcinku pomiędzy Białobrzegami a Grójcem w kierunku Warszawy. Trasy dojazdowe do Warszawy są zakorkowane, zatłoczone, inne, nie tylko ekspresowa siódemka od strony Białobrzegów, ale także ekspresowa ósemka pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, a zatem od strony Białegostoku, oraz ekspresowa i krajowa siódemka od strony Płońska czy Gdańska. Przede wszystkim pomiędzy Czosnowem, Ułomiankami a Warszawą. Tutaj właściwie zawsze, codziennie tworzą się korki, duże spowolnienia. No i nie inaczej jest także teraz. Niedzielny wieczór, powroty, wakacje i ten ruch jest w wielu miejscach bardzo, bardzo duży. Tak jest chociażby na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Zakorkowana jest i obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack. Także trasa wojewódzka nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem, a także na wysokości Pucka i Redy oraz trasa nr 215 niedaleko Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Mam także i dobrą wiadomość z województwa lubuskiego. Pomiędzy Sulechowem a Wolsztynem na drodze krajowej nr 32 utrudnień nie ma. Jezdnia nie jest już zablokowana w obu kierunkach. Przypomnę, że doszło tam do wypadku motocykla i samochodu osobowego niedaleko miejscowości Smolno Wielkie. Jezdnia właśnie, tak jak powiedziałem, jest już odblokowana. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o Zakopiance. Tutaj na Podhalu już coraz mniej spowolnień i korków, co nie oznacza oczywiście, że ruch odbywa się w sposób płynny, ale na Zakopiance coraz więcej utrudnień mamy pod Krakowem, pomiędzy Myślenicami a Głogoczowem, a zwłaszcza w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

Prawie 20 minut po godzinie 20. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Zachęcam do kontaktu z nami przez aplikację Polskie Radio Kierowców. Tam można pisać do nas, nagrywać się. Świetna jakość, już dzisiaj przetestowana niejednokrotnie przez słuchaczki i słuchaczy, których oczywiście pozdrawiam. Ale też od początku naszego dzisiejszego spotkania, od 17, przemycam temat bezpieczeństwa za kierownicą dzięki dobremu otoczeniu i właściwym warunkom w pojeździe. Było już o tym, jak ważne jest to, żeby zachować porządek, żeby nic się nie walało po samochodzie, ale ważny jest w ogóle wybór samego auta. Jak ważny, jak długo można testować samochody, żeby wybrać ten najwłaściwszy dla siebie.

0: Opowiadał jeszcze przed wakacjami podczas jednego z programów na luzie Grubson, czyli Tomasz Iwańca.
1: Tak, na co dzień jeżdżę moim ulubionym Volvo Cross Country V90 i muszę przyznać, że jest to najwygodniejsze auto, na jakim miałem okazję jeździć.
0: A masz z Volvo współpracę? Czy...
1: W ogóle nie.
0: Nie, to jest po prostu samochód kupiony i, tak. I mówisz szczerze.
1: Normalnie kupiony,
0: że...
1: żaden... No, okay. Po prostu mówię szczerze. Mm-hmm. I nawet mogę powiedzieć historię taką przed zakupem, bo wcześniej miałem Land Rovera Discovery 4, który był super moim ulubionym autem wtedy. Znaczy ogólnie, tak teraz patrzę przez pryzmat...
0: Trochę czołg.
1: Czołg, ale... no nie wiem, uwielbiałem jeździć tym autem. Tylko, że nie było aż takie, kurczę, wygodne... Tak, z tego co pamiętam, to było komfortowe, ale nie tak.
0: A Volvo jest bardziej.
1: Bardziej.
0: No, ale bardziej właśnie, ucywilizowane też. No.
1: Tak, ale szybko tylko powiem, 7 miesięcy szukałem auta.
0: Oj.
1: I uwierz mi, że jeździłem prawie wszystkim. W sensie to, co mnie interesowało.
0: Żeby sprawdzić.
1: Żeby sprawdzić po prostu. No bo dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Bezpieczne i wygodne. I na trzecim miejscu, jak nie... No na trzecim miejscu. Wiadomo, pierwsze jest bezpieczeństwo i wygoda. Ale dobry sound system w aucie musi być.
0: O,
1: ponieważ
0: no ja
1: najczęściej słucham tam muzyki. I to wiesz, to jest, ale jeżdżę często bardzo.
0: 12-18 głośników, subwoofer w bagażniku.
1: Wiesz co, nie, no, takie... no bez kiedyś tak, nie, ale kiedyś miałem subwoofer taki, że pół bagażnika mi zajmował. Ale te czasy się skończyły, wiadomo. Zamienił się subwoofer na wózek. Teraz już nie, ale, ale
0: też był miałem
1: taki
0: ten
1: okres.
0: Dylemat, ale mam mniejszy subwoofer.
1: Tak, tak. Nie no, chodzi mi o to, żeby była dobra jakość przede wszystkim dźwięku, żeby nie było głośno w środku.
0: I co tam jest Volvo? Jakiś...
1: Harman Kardon jest.
0: Aha, o, no to fajnie.
1: I jest i taka fajna wersja w ogóle.
0: Ale jeszcze z kompaktem, czy już tylko na...
1: A, jeszcze się załapałem.
0: Jeszcze kompakt.
1: Tak.
0: A, no to fajnie.
1: No fajnie, bo mam ich dużo, także kurde. Dobrze, że się nie udało. Ale zmierzam do tego, że była taka sytuacja, że wypożyczyłem ten samochód do testu.
0: To V90.
1: Tak. I teraz uwaga. 7 miesięcy różnymi jeździłem i żadnym samochodem nie jeździło mi się tak dobrze jak nim. Naprawdę.
0: Ale testowałeś, że pojechałeś sobie na przykład
1: testowałem
0: na Dolny Śląsk.
1: Typu
0: tam
1: na auta na 3 dni.
0: Aha, okej. Okay.
1: Nie, no tak się nie da się tego tak zrobić, żeby na jeden dzień.
0: No wiem, no
1: na
0: przecież
1: kilka godzin
0: sam
1: to jest
0: też,
1: bez sensu.
0: Tylko ja się zdaje się, że w 2 miesiącach ogarnąłem.
1: Nie, ja 7 miesięcy dlatego, że też nie znalazłem, nie? Aż takiego auta, które by mnie rozwaliło, ale wróciłem do tego Volvo, bo się okazało, że...
0: A bo ty je wcześniej testowałeś
1: i
0: później sprawdzałeś.
1: I wróciłem do tego. Mało tego, udało mi się to samo.
0: Ten egzemplarz, który testowałeś.
1: Tak,
0: no to
1: tak.
0: Rewelacja.
1: Bo oni musieli go sprzedać już.
0: Aha.
1: Była taka sytuacja, że musieli go sprzedać, bo chyba tam kierowniczka jeździła i tam do ilu kilometrów i muszą, tak. Muszą sprzedać. A to był testowy, więc miał wszystkie bajery.
0: No tak.
1: Także się udało.
0: Los tak chciał.
1: Tak, tak, los tak chciał. Ale muszę przyznać, jeszcze przypomniało mi się teraz, że najwygodniejsze tak naprawdę auto, jakim jeździłem, ale tylko pod względem siedzeń.
0: No, już wszyscy jesteśmy podekscytowani.
1: Nie mówię o prowadzeniu i tak dalej, to nie, ale tylko chodzi mi jeśli chodzi o siedzenia, to miałem taką, ponad no, 360 tysięcy zrobiliśmy tym autem, pamiętam jechaliśmy raz 36 godzin i to była, uwaga, Honda Odyssey, amerykańska wersja ze Stanów. Ta taka klasyczna, tak samo kolor, ten taki złoty. Ona jeszcze była taka wydłużana trochę. Przerobiliśmy ją na gaz, pamiętam. Ale kanapę miała, no po prostu kanapę miała w środku. Taka była wygodna. No, jechaliśmy 36 godzin i nikt nie narzekał.
0: Zero stresu.
1: Tak.
0: Bo szykujesz się do zmiany, czy na razie...
1: Tak, właśnie jestem na takim etapie, teraz szukam cały czas.
0: O rany, to kolejne pół roku.
1: No właśnie, jeszcze nie zacząłem, a już się boję.
0: Okay. Żartował Grubson, a za kilkanaście minut posłuchamy, czym jeździ, bo zwierzyła nam się i co ma w garażu Lambery.

0: Laura Branigan, Self-Control w PRK w Polskim Radiu Kierowców, z którym jedzie m.in. Toczek. Cześć, Zbyszku, wracasz z Toczkiem od godziny 18 z krótkich wakacji lub długiego weekendu do domu. Jedziemy z Włodawy do Dębicy, warunki idealne, na tempomacie wygodne 113. Polskie Radio Kierowców sączy się z głośników, słoneczko pięknie zaczyna zachodzić. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Toczek. Pozdrawiamy serdecznie i słuchamy, co na innych drogach. Kuba Demoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na innych drogach trochę mniej przyjemnie, bo sporo korków, chociażby w województwie mazowieckim, na trasach dojazdowych do Warszawy i na autostradzie A2 od strony Łodzi pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem i na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a Warszawą, a zatem od strony Białegostoku, oraz na ekspresowej i na krajowej 7 od strony Gdańska i Płońska. Na ekspresowej

0: Kierunkowej siódemce mamy także utrudnienia pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, także w kierunku stolicy, gdzie trzy samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 423. To niedaleko węzła Skurów. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Warszawy. Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 322. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku północnym, czyli w kierunku Gdyni. I także tam korek, taki wieczorny, niedzielny korek już się tam pojawił. No to nie jest taki mały korek, bo on mniej więcej na fragmencie 3-kilometrowym się utrzymuje. No a że to jest właśnie województwo pomorskie, gdzie ten wzmożony ruch jest cały czas, to niestety ten korek cały czas się robi większy. Zakorkowana jest także trasa wojewódzka 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem, a także niedaleko Pucka czy Redy. Na A1C mamy utrudnienia na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I tutaj także zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Ten fragment można omijać i najlepiej chyba tak robić. Omijać można starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. I jeszcze jedna informacja z autostrady A1. Tutaj piszą Państwo w naszej aplikacji o utrudnieniach w województwie śląskim i rzeczywiście te utrudnienia się utrzymują pomiędzy węzłami Pyrzowice a Piekary Śląskie. Na fragmencie ponad 3-kilometrowym w związku z remontem jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zamknięta, a ruch dwukierunkowo odbywa się jezdnią w kierunku Łodzi. Dodatkowo prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze uzupełnię ten raport o informacje pogodowe, żeby było tak światowo, to z Ameryki. Za to w Cherokee w stanie Alabama jest już 34 w cieniu, ale tutaj to nic nadzwyczajnego. Direx pisze, Direxa pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie za gorąco, raczej chłodno, skoro w takich temperaturach teraz jeździ. A wam życzymy szerokiej drogi, przyczepności i dobrych najbliższych 7 minut z fantastyczną muzyką.

Dokładnie 20 minut pozostaje do godziny 21. Zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców i z okolic Sandomierza pisze stały słuchacz, tak się podpisał, autor takiego oto wpisu. Drogie PRK, ja też odbyłem trasę z Nowego Sącza przez Gródek, Wojnicz, Tarnów, Mielec w stronę Sandomierza i też było bardzo dobrze. Niczego nie omijałem. Pozdrawiam, stały słuchacz. PS, pogoda była też amerykańska. Bardzo dziękuję. Zachęcam do raportowania, do pisania, jak wasza droga, żeby innym słuchaczom

0: słuchaczkom i słuchaczom PRK uświadamiać, którędy jechać, żeby było tak dobrze, jak na tej trasie opisanej przed chwileczką. Mówiłem, że opowiemy teraz troszeczkę o samochodach, którymi jeździ i które ma w garażu, bo czasami nie jeździ nimi. Landberry, którą już dzisiaj słyszeliśmy w piosence, a teraz posłuchamy, jak była gościem na luzie parę miesięcy temu. Tak jak mamy stałych słuchaczy, tak mamy stałych gości. Landberry już dwukrotnie była i odgraża się, że wróci do PRK z nową muzyką i z informacjami na temat swoich aut.
1: Jeśli chodzi o te motoryzacyjne rzeczy u mnie, to trochę się pozmieniało, w sensie doszło.
0: Miałaś Jaguara.
1: Tak.
0: Masz go cały czas?
1: Mam cały czas. Prawie wrasta tam w ziemię, ale jest.
0: To jest XJ, tak? Dobrze pamiętam.
1: Nie, to jest akurat X-Type.
0: A, okej.
1: Okay. X-Type, tak. X-Type 3.0.
0: Ja pamiętam, że jak byłaś, wtedy zastanawiałaś się, czy M2 będziesz, czy już będzie
1: cały
0: M2.
1: Cały czas to o tym myślę. Nadal jestem wierna mojej czarnej strzale z Bawarii, natomiast
0: czyli
1: jeszcze...
0: To jest, czwóreczka.
1: Sedanie. Tak. Ale jeszcze doszedł nam fajny do naszej stajni bus zespołowy. Klasyczny sprinterek.
0: O.
1: Tak, klasyczny, bo teraz no, nie mamy innej możliwości, bo kiedyś jeszcze były te silniki V6 takie w dieslu, więc a to już jest legenda,
0: tak.
1: czasy minione. Teraz jest to taki standardowy silnik 2.0.
0: Czterocylindrowy?
1: Taki, 170 koni, ale super, naprawdę bardzo przyjemny busik, taki bardzo komfortowy, też mamy skustomizowane wnętrze pod nas, tak. No i jeszcze mamy taki jeden projekt domowy.
0: O!
1: Tak. E24.
0: Ulala! Jeżdżący od restauracji.
1: No jeszcze co, jest faza taka, wiesz, to jest projekt. To jest naprawdę taki projekt, że to będzie dopiero robione, także jeśli tutaj mamy ludzi, którzy się też tym fascynują, mają jakieś refleksje, to jest wersja 3,5 litra.
0: Och, pięknie.
1: I to jest L6, bo to jest taki jakiś, to się chyba rozwija jako luxury i coś tam. To jest bardzo taki rzadki egzemplarz, ale do przytulenia, takiego naprawdę do rozkminienia paru rzeczy, więc jeśli macie
0: kolor,
1: tutaj...
0: Bo ja marzę o złotym, bo on wygląda po prostu, znaczy są różne modele, które bardzo dobrze wyglądają w różnych kolorach. I tak jak uważam, że rekin w różnych kolorach zawsze będzie wyglądał fajnie, tak złoty po prostu jest takim... A który to rocznik?
1: 8.6.
0: Aha, no to tak sobie patrzę. No i przerwałem cię, przepraszam.
1: Jaki kolor?
0: Tak.
1: Ja nie wiem, jaki będzie docelowy, bo jeszcze nie zapadła decyzja, ale coś pomiędzy czarnym a takim, no będzie to bardzo taki ciemny kolor, ciemny, tak. To tam nie będzie rewolucji, bo tam też lakier jest do przytulenia, więc jak najbardziej, ale... No powiem ci, piękny samochód.
0: A punkt wyjścia był taki, że trzeba się było domyślać, co to za model, czy
1: Nie, broń Boże, bardzo dobrze zachowany egzemplarz, taki w kalifornijskim słońcu, smagany,
0: czyli
1: tym słońcem.
0: Blachy pięknie
1: Nieponiszczone. Tak, nieponiszczone, więc super. To super, natomiast jeśli mamy tutaj pośród słuchaczy jakichś fanów i też mających podobne rozterki, i to bardzo chętnie przyjmę każdą radę i każde miejsce, w którym sprawdzone miejsce.
0: A silnik jaki tam jest? Bo 3-4 to 3 były takie 3,5, czyli to jest ten klasyczny 6-3-5 sesji. O mój Boże. Skoro jesteś tak otwarta, co powiesz o elektryfikacji, motoryzacji?
1: Och.
0: O hybrydyzacji
1: ciężki
0: chociażby.
1: Ciężki temat.
0: Też trzeba się otwierać.
1: Tylko po co?
0: Nie no, Koenigsegg ostatnio ogłosił, że zarzuca projekt rozwijania elektrycznych hipersamochodów, bo nikt ich nie chce kupować.
1: To znaczy, niech to będzie opcją, ale nie narzucaną odgórnie i tak dalej. Ja kocham po prostu silniki benzynowe, kocham dźwięk silnika i koniec, kropka po prostu.
0: Mnie to przekonuje. Mówiła Małgorzata Uściłowska, znana szerzej jako Landberry, a ja patrzę na to BMW serii 6 E24 Luxury i wzdycham. No i trzymam kciuki oczywiście za powodzenie tego projektu, żeby następnym razem, jak Małgosia do nas przyjedzie, to już właśnie tym odrestaurowanym rekinem.

0: Broń goń, Waluś, kraksa, kryzys. No tak trochę social mediowo się zrobiło. Minęła godzina 20:50. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach, bym powiedział, takie wakacyjne, niedzielne godziny

0: szczytu, wieczorne właśnie, trwają powroty w wielu miejscach i ten ruch jest wzmożony cały czas. Mamy sporo korków, sporo spowolnień, zwłaszcza w województwie mazowieckim, ale nie tylko tam. Także spore spowolnienia na południu naszego kraju cały czas się utrzymują w województwie małopolskim. I na A4 pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a Krakowem i na Zakopiance pod Krakowem od strony Myślenic i na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. Na Zakopiance także spory ruch obserwujemy na Podhalu, zwłaszcza w pobliżu Białego Dunajca, Bańskiej, Niżnej i Szaflar, a także na sąsiedniej trasie numer 49 na wysokości Nowego Targu w kierunku Krakowa. Na ekspresowej 7 pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, to już oczywiście Mazowsze, zderzyły się 3 samochody osobowe niedaleko węzła Józefów. Na kilometrze 423 mamy blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy i oczywiście korek. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, zwłaszcza ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, także krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, autostrada A2 na odcinku Grodzisk Mazowiecki Pruszków oraz krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska. Jeszcze 2 słowa o sytuacji na Dolnym Śląsku. Tutaj na A4 już mniej więcej w pobliżu Wrocławia ruch odbywa się w sposób płynny, natomiast na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic korek. Korek mniej więcej 2-3-kilometrowy, tradycyjnie na jezdni w kierunku Drezna, natomiast w przeciwną stronę ruch odbywa się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 7,5 minuty będzie 21, 10 minut po 21. Kuba Domoracki wróci z kolejną porcją świeżych informacji z dróg.

0: W oryginale Waiting in Vain Boba Marleya, ale my słuchaliśmy polskiej wersji zespołu Demono. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Przewspaniałe, wydaje mi się wspaniałe, rewelacyjne wprowadzenie do kolejnej godziny naszego spotkania w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim sytuacja pogodowa. No wreszcie spadła temperatura poniżej 30 stopni, 28,7. To jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, Słubice. 16,4 w Białymstoku. To jest z kolei najchłodniejsze miasto w naszym kraju. Co się zaś tyczy przyszłości najbliższej, w dzień jutro na

południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Będzie też gdzieniegdzie lokalnie burza z gradem. Najsilniejsze burze, najintensywniejsze prognozowane są później.

0: Napada deszczu 20-25 mm na metr kwadratowy. Zaś temperatury wyższe niż dzisiaj, maksymalnie jutro na przeważającym obszarze kraju od 30 do 33 stopni. Trochę chłodniej w północnych województwach i wzdłuż wschodniej granicy kraju. No i oczywiście w rejonach podgórskich, tam 26 do 29 stopni. Najchłodniej na północy nad samym morzem od 22 do 24. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty, do 70-80 km na godzinę. Lokalnie w obszarze najsilniejszych burz około 90 km nawet na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zbyszek Zegler, jedziemy dalej do 22, mam nadzieję, razem. See you dance, man.

0: Nieśmiało uprzejmie przypominam, że funkcjonuje całkiem nieźle aplikacja Polskie Radio Kierowców. Nie powiem, że rewelacyjnie, bo tam jakieś drobne mankamenty są, ale generalnie zasadniczo całkiem w porządku, więc możecie korzystać. Zachęcam w imieniu swoim i Kuby Domorackiego, który uśmiecha się życzliwie, licząc na to, że umaicie swoimi informacjami z dróg kolejny raport, który on teraz będzie prezentował o 21.10, a ten o 21.30 może być z waszymi informacjami również.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście pora już właściwie późna, 21.10, ale w związku z tym, że mamy wakacje, mamy niedzielę, mamy piękną pogodę, to na drogach spokojnie jeszcze nie jest. W województwie mazowieckim dosyć cały czas sporo spowolnień, sporo korków, no ogólnie wzmożony ruch w wielu miejscach, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Płońska i Olsztyna na Krajowej i Ekspresowej 7, także na Ekspresowej 8, od strony Białegostoku oraz na drodze

0: Krajowej nr 61 od strony Zegrza i Legionowa. Na ekspresowej siódemce mamy także utrudnienia pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, niedaleko węzła Józefów. Na kilometrze 423 jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy. I to w związku z kolizją trzech aut osobowych. Wzmożony ruch i także sporo spowolnień na północy naszego kraju w województwie pomorskim i na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Kopytkowem a Pelplinem, także na trasie wojewódzkiej nr 216 i 215, niedaleko Chałup i Władysławowa, także Jastrzębiej Góry, Karwi, Pucka i Redy oraz na drodze krajowej nr 20 na odcinku kilkukilometrowym, może i nawet kilkunastokilometrowym pomiędzy Egiertowem a Żukowem, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Utrudnienia także na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim i na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na fragmencie ponad 3-kilometrowym, także na Zakopiance pod Krakowem, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na autostradzie A4 pomiędzy Bochnią a Krakowem w kierunku stolicy Małopolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W tej godzinie trwającego na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców między innymi powspominamy spotkanie z muzykami zespołu Perfect i Łukasz Drapała, czyli z Darkiem Kozakiewiczem i Łukaszem Drapałą właśnie. No o ich samochodach będzie.

0: 19 minut po godzinie 21. Ser Baranowski, teraz już Wojciech Baranowski, ale jeszcze jak nagrywał tę piosenkę, to po prostu pod nazwiskiem, wybrzmiał w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym spotkanie wspominkowe, bo to już jakiś czas temu się spotkaliśmy z Darkiem Kozakiewiczem i z Łukaszem Drapałą. Rok temu ukonstytuował się Perfekt z Łukaszem Drapałą jako wokalistą, a kilka miesięcy temu przy okazji prezentacji piosenki Parodia Końca Świata, której za chwilę też posłuchamy, Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała zgodzili się porozmawiać o swoich samochodach. Powspominajmy. Mi się przypomniało, jak ja w 97 albo 8 roku pierwszy raz zobaczyłem cię w twoim aucie wówczas klasycznym w Oplu Mancie. I dzisiaj mi powiedziałeś, że to nie była jedyna twoja manta.
1: Ja miałem cztery.
0: Błagam, wszyscy
1: Mante.
0: Słuchaczki i słuchacze.
1: Na raz.
0: Kierowców, tak? A tak, to było tak, że był jeden główny i reszta dawcy, czy...
1: Wiesz co, zawsze jeden z nich jeździł, a resztę były w naprawach.
0: Ja byłem zakochany w tym samochodzie.
1: I takie żonglowałem. Który jest do jazdy, to tym jadę. A
2: czyli to ty mi przekazałeś ten klątwy. Rozumiem teraz, jest wszystko jasne.
0: Opel Manta Darka Kozakiewicza wisiał u mnie nad łóżkiem. Znaczy ja miałem wielki plakat Lanci Stratos i mniejszy Opla Manty, który
2: jeszcze mniejszy plakat Darka.
0: Rozkładany. W serduszku nosiłem przez całe życie. Natomiast powiem ci, że jak zobaczyłem, pomyślałem sobie, no nie można było dopasować lepszego samochodu dla ciebie niż właśnie ten. Więc skąd wybór? To samochód też taki nieoczywisty.
1: Nieoczywisty. Wiesz, ja w ogóle lubiłem samochody, które mają taką trochę linię sportową, wiesz, nie są za duże.
0: Tak, to było w ogóle sportowe auto.
1: Miałem sąsiada, który miał przepiękną Opla Mantę i on oczywiście

0: się miał totalnie stuningowaną, wiesz, wyglądała rewelacyjnie. I on mi trochę poradził, wiesz, wyjaśnił mi, na czym polegają właśnie te auta, wiesz, jak to trzeba spojrzeć na ten samochód, wiesz. I ja zacząłem się tym interesować, wiesz. I tak to się ciągnęło przez jakiś czas. No ostatnią, którą miałem, sprzedałem całkiem niedawno, bo chyba jakieś 5 lat temu, wiesz, i też ją tak, pielęgniowałem ją bardzo, ale to już, wiesz, uciążliwość była taka, że ja nie miałem za bardzo czasu, wiesz, na naprawy, na to, żeby zadbać o nią.
1: No to już trzeba, tak. Zresztą te Mercedesy też wymagają takiej pieczołowitości.
0: Tak, wymagają. No zmieniłem markę, ale też są takie trochę, no, trochę inne, bo CLK 3.2 to jest właściwie, wiesz, coupé auto, które świetnie się zachowuje na drodze, 2000 rok, także za chwilę pewnie żółte tablice będą. chciałbym zatrzymać to auto oczywiście.
1: A W211 to jest...
0: To jest mój tak zwany Gering. Aha. Wiesz, to jest transportowiec. On mi po prostu służył w momencie, kiedy się skończyły koncerty z Perfektem, ja mam było, że założyłem kapelę i 3 lata właściwie jeździliśmy po całym kraju, więc musiałem wozić sprzęt samodzielnie, więc to był idealny samochód. Nie chciałem takiego SUV-a dużego albo, albo bagażówkę.
1: Ale myślałem sobie, że
0: to będzie odpowiedni samochód. Potem on ma zawsze dobrą opinię, wiesz, ten samochód. To jest nie do zdarcia auto, wiesz.
1: Łukasz, wiem, że to nieprzyjemne wracać do wypadku, ale kasowałeś swojego Jaguara w jakich okolicznościach?
2: No nieprzyjemnych, mówiąc wprost, ale to była niestety...
1: Z udziałem jakiegoś innego kierowcy?
2: Na szczęście nie. To na szczęście byłem jedyną osobą, która brała w tym całym zdarzeniu udział i to była absolutnie przypadkowa i wypadkowa sytuacja. No trudno. Po prostu. To się zdarzyło jakiś czas temu, musiałem o tym zapomnieć.
1: Myślisz o bardziej rodzinnym samochodzie? O czymś takim już typu autobus, żeby całą rodzinę załadować? Czy będziesz jednak...
2: Wiesz co, tak, myślałem o tym, bo stwierdziłem, że dobrze, jeżeli ma dojść do zmiany wymuszonej oczywiście, zmiany auta, no to niech będzie większe, ale zatrzymaliśmy się na tym samym rozmiarze na razie.
1: Czyli SUV jakiś, a nie...
2: Tak, SUV-ik jakiś i tak dalej. Ja i tak idę w kierunku właśnie busa, wiesz, ja tak jak poglądałem te Toyoty, to chciałem Pro Ace'a jakiegoś takiego fajnego na wypasie, wiesz, zrobić. Dlaczego Toyota? Dlatego, że ja w kwestii rodzinnej i jeśli chodzi o samochody, kieruje się zasadą bezawaryjności. I sprawdzając...
1: I właśnie RAV4 ci dzisiaj udowodniła, że...
2: Że jednak nie ma, niekoniecznie. Chociaż proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę ta awaryjność to też nie jest jakaś taka dziwna historia, że coś tam zrobiłem. Okazało się, że jakieś paliwo było chrzczone.
1: Aha.
2: I to mechanik z Toyoty sprawdził i mamy czarno na białym, że generalnie zanieczyszczenie przez jakieś paliwo gdzieś zatankowane. I to mnie trochę zmartwiło, bo ja nie tankuję w jakichś dziwnych miejscach, tylko są to normalne sieciówki, no i to nas wszystkich zastanowiło. No, ale
0: to jest benzynowy, tak?
2: Czyli to jest benzynka, tak, więc generalnie nic się nie powinno.
1: Hybryda.
2: Tak jest, tak jest.

0: When a Woman to jest tytuł tej piosenki, a ja nie mogę dać dokończyć Gabriel, ponieważ jak widzę, jak Paweł, nasz realizator, tańczy do tego utworu, to muszę się podzielić z wami, słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców, że takie emocje wzbudza to dzieło. Tak jak
1: rzeczywiście. Paweł, król parkietu.
0: Zdecydowanie. Dzisiaj tak. Aż furkocze tam za szybą. Minęła 21:30. Raport z dróg przedstawi Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na niektórych trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki, czyli na Krajowej 94 oraz na autostradzie A4, pomiędzy Bochnią a Krakowem, a także pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Tutaj akurat mamy remont,

0: i jezdnia jest zwężona, więc te spowolnienia właściwie od rana do późnego wieczoru tam występują. No a teraz oczywiście niedzielne powroty, wakacje, czyli ten ruch jeszcze jest większy i te spowolnienia także są większe. Autostrada A4 jest także zakorkowana w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę ruch jak na razie odbywa się w sposób płynny. Na ekspresowej siódemce uwaga pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, niedaleko węzła Józefów. Na kilometrze 423 zderzyły się trzy samochody osobowe i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. Cały czas utrzymuje się tam korek. Nawet jak na tę dosyć późną porę, spory korek. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, zwłaszcza Krajowa Siódemka, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także w kierunku Warszawy. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy w województwie pomorskim. Na A1 wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, ale także na trasach wojewódzkich numer 216 i 215. Ruch odbywa się, właściwie nie odbywa się w sposób płynny, a odbywa się z utrudnieniami. W pobliżu Chałup, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Pucka oraz Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli szanownych Państwa interesuje, jakim samochodem jeździ Czesław Mozil, to zdradził to podczas pobytu w Naluzie swego czasu w Polskim Radiu Kierowców i przypomnimy to już za kilka chwil. Wcześniej u nas Tame Impala.

0: Są takie sytuacje w życiu prawdziwego mężczyzny, kiedy musi podjąć decyzję, czy kupuje nowy samochód, czy nie. Jedni bardzo lubią ten moment w życiu, inni trochę mniej. Czesław Mozil jest w tej drugiej grupie, aczkolwiek no, zdecydował kiedyś i kupił. Posłuchajcie, co wybrał. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, niespełna 20 minut przed 22.
1: To jest Volkswagen Multivan. Mam, tak.
0: Czyli trasowy taki totalnie, to zespołowy też,
1: tak,
0: samochód.
1: Tak, to zmieniło wszystko. Mój były menadżer miał taki pomysł, żeby jednak kupić większe auto. I ja wcześniej jeździłem Volvo, taki miałem Rebel Blue XC60. Mm-hmm. I kochałem swoje Volvo i się świetnie sprawdzało, ale jednak ja mam swoje głośniki, ja mam swój sprzęt w samochodzie, bo ja gram, czasami... Ja gram w takich miejscach, które mają swoje nagłośnienie, ale czasami są takie miejsca, zgłaszają się do nas ludzie,
0: grasz
1: gdzie...
0: nawet w domach.
1: Mają w domach, i wtedy my przyjeżdżamy ze swoim nagłośnieniem i też jakby ten merchandise się rozniósł, tych płyt jest więcej, ale też biorę w trasę już taki, nie wiem, mały grill, czy teraz mam swojego grilla, bo

0: teraz jest wiosna, więc zamierzam się zatrzymać, powiedzmy, w jakichś legalnych miejscach, gdzie można i po prostu po południu, zamiast kupić tego burgera, wiadomo gdzie, bo tak często w trasie, to jest też zboczenie zawodowe, że ja pracowałem kiedyś w tej restauracji z dużym M jako nastolatek, ale będę grillował też sam w trasie, więc taki multivan się fantastycznie sprawdza i dostałem go właśnie w Poznaniu i mam też, mogę zdradzić, mam taką rejestrację, bo jakiś urzędnik stwierdził kilka lat temu, jak kupowaliśmy go przed pandemią, że to Mozil. Ja nie prosiłem o taką rejestrację, ale mam taką rejestrację PO3RN07, czyli no, nawet wczoraj widziałem, i to nie tylko młodzi ludzie, ale czasami osoby około 40, zauważałem, że to się czyta jako porno, więc nazywam go pornowanem i jestem szczęśliwy, bo już zrobiłem chyba 320 tysięcy kilometrów i tak chyba w 5 lat, w 6 lat, no była też pandemia wtedy, więc trochę było mniej tego, ale tak, i uwielbiam go. Ja nie lubię zmieniać samochodów. Mm-hmm. Ja nie ukrywam, że się przywiązuję. Przyjdzie moment, gdzie trzeba, bo ja mam...
1: Ma jakieś imię? Nazywasz samochody?
0: Nie, to jest mój pornowan.
1: A, no tak.
0: To jest ten pornowan. I powiem szczerze, że jak tylko w samochodzie, i tak było dwa razy, że jak głośno zacząłem mówić o tym z kolegą w samochodzie, że wiesz co, będę myślał o tym, że kiedyś muszę zmienić ten samochód, to mi się zepsuł. Tak jest małoteńka sprawa, ale więc staram się go utrzymywać w dobrej kondycji i mam taki zawód właśnie, że ten samochód mój, on musi po prostu startować, on musi dojechać, musi być bezpieczny, więc ja wiem, że no przyjdzie moment chyba za rok, gdzie będzie karawela, będzie karawela, bo nie musi być tak luksusowo w środku, ale po prostu musi być.
2: Musi być. I pewnie będzie, jak Czesław będzie miał nowe auto, obiecał wrócić do nas. Na razie, to też trochę jak Czesław Mozil. Zespół OMC nam podpowie, jak szaleć.

0: No, zacytuję kolejną wiadomość z aplikacji Polskie Radio Kierowców, lekko rumieniąc się, ale jeszcze od stałego słuchacza. Dobrze się z wami jedzie, nie jadąc. Tak bardzo trzeba uważać na przejściach dla pieszych. Błagam, nie wbiegajcie. Oczy trzeba mieć czujne. Czy przez 20 sekund nie można zasygnalizować swojego zamiaru? To tutaj się w ogóle nie czerwienię, tylko się zgadzam ze wszystkim, co stały słuchacz napisał, ale tu się trochę czerwienię. Piękna muzyka dzisiaj, premium, serdeczności. No dziękujemy.
1: Bardzo potwierdzam, piękne. Zbyszek czerwony jest jak burak.
0: Bardzo piękne określenie. No i będziemy starać się, żeby tak zostało. Tak samo i w serwisach drogowych, teraz najlepszy, bo ostatni w wykonaniu Kuby Domorackiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A pomimo późnej pory cały czas zatłoczone i zakorkowane są trasy mazowieckie, zwłaszcza Krajowa Siódemka pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, także Ekspresowa Siódemka pomiędzy Grójcem, Tarczynem a Stolicą oraz

0: z Krajowa 61 na odcinku Zegrze - Legionowo. Spore spowolnienia utrzymują się także na północy naszego kraju, chociażby na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, także na trasach wojewódzkich nr 216 i 215, niedaleko Chałup, Władysławowa, Pucka i Redy, a także Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz na remontowanym odcinku trasy Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Tutaj przypomnę, w związku z remontem jezdnia jest zwężona. Na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Motkowice, to pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem, auto osobowe uderzyło w dzika. Na kilometrze 209 trasa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest tam możliwy jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A4 już coraz mniej utrudnień, ale cały czas w województwie małopolskim wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Zresztą podobnie jest na innej trasie małopolskiej, oczywiście na Zakopiance, i w Mogilanach, i w Gaju, i w Libertowie, a także niewielkie, ale jednak utrudnienia na Podhalu, pod samymi Tatrami, a także w pobliżu Nowego Targu. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj przybywa samochodów, a zatem i przybywa korków spowolnień na fragmencie remontowanym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to jest moment, kiedy niestety, ale musimy się pożegnać. Paweł Chodyna realizował dzisiejsze Na Luzie. W tej audycji brylował Kuba Domoracki, jak słyszeliśmy przed chwilą, informując o tym, co się dzieje na drogach. Najważniejsza postać dzisiejszego wieczoru. No i rozmawialiśmy też sobie o bezpieczeństwie za kierownicą dzięki dobremu otoczeniu, właściwym warunkom w pojeździe i tym, czym jeżdżą artyści, których przypominaliśmy z tych, którzy gościli już w Na Luzie. Po wakacjach na pewno będą nowi goście. W czasie wakacji będą się zdarzali i będą też takie odcinki The Best Of Na Luzie, jak jutro na przykład, gdzie będziemy wspominać spotkania z artystami, którzy odwiedzili nas jakiś czas temu. Zbyszek Zegler, dziękuję bardzo. Życzę szerokości, przyczepności. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia następnym razem.

0: Też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam w mej fajki buch.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.